Cause that's the way of time. Nothing

other folks fly. Me, I gotta struggle to keep alive.

Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

się z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę. Lecz niewątpliwą ma zaletę, gdy spływa wieczór granatowy. On słodko mruczy wprost do ucha.

na świecie zawiódł.

0: Autopromocja.
1: Tego lata otwieramy wakacyjne centrum dowodzenia. Będą tajemnicze wiadomości, będą tropy prowadzące przez świat, będą zagadki, które sprawią, że nawet najwięksi znawcy bajek zaczną gorączkowo szukać odpowiedzi. Bo właśnie z tego słyną najlepsze wakacje. Dołączcie do nas na 3 godziny pełne przygód, śmiechu, muzyki i niespodzianek.
2: Radiowe Półkolonie. Codziennie od 12 do 15 w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Zapraszam. Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
3: Dzień dobry, mówi pani Literka. Jak może pamiętacie, ostatnio uczyliśmy się wymowy trudnej głoski rrr. Dzisiaj proponuję wam ćwiczenia, dzięki którym powtórzymy to, czego się nauczyliśmy i przy okazji przećwiczymy głoskę l. Ale wiecie doskonale, od czego trzeba zacząć, prawda? Wiecie? Od rozgrzewki. Więc na początku rozgrzewki jest oddychanie. Więc oddychamy. Bierzemy głęboki wdech nosem i robimy wydech buzią. I powtórzcie to 5 razy. Wdech nosem, wydech buzią. Teraz, gdy już tak dobrze odetchnęliście, możecie zrobić to, co ja, czyli ziewnąć jak najszerzej. To jest znakomite ćwiczenie usprawniające buzię i brzuch. A po ziewnięciu jest czas na co? Na wysuwanie i chowanie języka. Czyli robicie tak. Jak najdalej wysuwacie język, starajcie się dotknąć czubkiem języka brody, a potem chowacie język jak najgłębiej. Po tych ćwiczeniach językowych czas na zataczanie językiem kółek wzdłuż buzi, czyli po prostu oblizujecie się. Wyobraźcie sobie, że na wargach macie miód albo coś innego pyszniutkiego, co lubicie najbardziej w świecie, i oblizujcie wargi. 5 razy w prawo, 5 kółek w prawo i potem 5 razy w lewo, czyli 5 kółek w lewo. Możecie potem wypchnąć policzki językiem od środka, tak jakby język zamienił się wam w młotek i stukał w policzki właśnie od środka. A teraz co robimy? Naśladujemy konika, czyli robimy tak. Kląskacie. Uderzajcie językiem w środku buzi w takie specjalne miejsca, tak żeby naśladować głos konika. A jak jeszcze robi konik, może robić tak. W końcu taki motorek zrobił się z konia. Możemy to skojarzyć z tym, że kiedyś ludzie jeździli na koniach, a potem przesiedli się na motory. Więc od dźwięków konika do dźwięku motora możemy przejść. Na koniec prychnijcie, czyli zróbcie tak. Znowu naśladujemy konika i to jest ćwiczenie kończące rozgrzewkę. Czujecie już, jak macie buzię rozgrzaną, prawda? W związku z tym możemy wszyscy razem przystąpić do ćwiczeń w wymowie głoski r. Posłuchajcie najpierw takiego wierszyka. Oto kura, a to rura. Rura ruda, kura bura. Góra rury ma zawory, bura kura ma wapory. Czy zrozumieliście, o co w tym wierszyku chodzi? To już sobie tłumaczymy. Kura, to wiemy, to taki ptak, który znosi jaja i robi ko, ko, ko, ko, ko, ko. Rura jest na przykład w odkurzaczu. To taka długa rzecz z dziurą w środku. Jeżeli rura jest ruda, to znaczy, że jest takiego koloru jak marchewka. Niektórzy z was mają na pewno rude, bardzo ładne włosy, prawda? A jeżeli kura jest bura, to znaczy,

znaczy, że jakiego jest koloru? No taka szaro-brązowa. Więc już wiemy, co to znaczy, że rura jest ruda i kura jest bura. A teraz wytłumaczmy sobie, co to są zawory, bo na górze rury są zawory. To są takie jakby kraniki, takie zamknięcia. Gdybyśmy wlali do rury wodę, to zamknięty zawór sprawia, że woda nie wyleci. Wiemy, co to są zawory w rurze, no to teraz co to są wapory, które ma kura? To są po prostu ataki histerii, paniki. Jeżeli kura się bardzo czegoś przestraszy, to panikuje, bije skrzydłami, czyli ma wapory. Posłuchajcie jeszcze raz. Oto kura, a to rura. Rura ruda, kura bura. Góra rury ma zawory, bura kura ma wapory. Mam dla was dwa zadania. Po pierwsze, powtarzajcie ten wierszyk jak najczęściej. Tak, żeby się wyćwiczyć w wymowie głoski r. Narysujcie też kurę i rurę i to, co one mają. A drugie zadanie jest takie. Wymyślcie dalszy ciąg historii o kurze i rurze. Możecie też odegrać scenkę, o której mówi ten wierszyk. Powodzenia i do usłyszenia.

0: domu wrócił.
1: Dzień dobry, mówi pani Literka. Porozmawiajmy dzisiaj o emocjach. O emocjach, czyli o uczuciach. Od jakiegoś czasu właśnie

co kilka dni rozmawiamy o różnych uczuciach i dzisiaj proponuję Wam zadanie niełatwe, ale przecież dacie radę, prawda? Proponuję Wam dzisiaj słowo tęsknota i proponuję, żebyśmy porozmawiali o tym, czym tęsknota jest i jak sobie z nią radzić. Tęsknota wiąże się oczywiście z wyrazem tęsknić. A co to znaczy tęsknić? To bardzo chcieć kogoś zobaczyć, czuć brak tego kogoś. I jeżeli chcemy kogoś zobaczyć, czujemy brak i nie bardzo możemy zobaczyć tego, za kim tęsknimy, to czujemy się smutni. Czyli tęsknota wywołuje smutek. Za kim albo za czym można tęsknić? No na przykład za rodziną, za mamą, gdy przyszliśmy do przedszkola niedawno i brakuje nam w tej chwili mamy. Ale można też tęsknić za wakacjami, za różnymi osobami albo rzeczami można tęsknić. A czy wiecie, że słowo tęsknić jest ściśle związane, bo jest w jednej rodzinie z takim wyrazem cknić się? Znacie takie słowo? Cknić się? Jeśli nie znacie, no to już poznaliście i już wiecie więcej. Cknić się to właśnie tęsknić. Na przykład można powiedzieć, o, ckniło jej się za siostrą, za starszą siostrą, która poszła do szkoły i długo w czasie dnia nie ma jej w domu. Cknijło jej się za tym podwieczorkiem takim pysznym, który wczoraj jadła. Cknić się to tyle, co tęsknić. A kiedyś mieliśmy też słowo tęsknica. Tęsknica, czyli to, co czujemy, gdy tęsknimy za kimś albo za czymś. Można było powiedzieć, że kogoś dręczy albo zżera tęsknica, czyli tak jakbyśmy byli pożywieniem dla tego uczucia, tej silnej tęsknoty, czyli tęsknicy. Co można robić tęsknie? Można tęsknie wzdychać, albo tęsknie śpiewać, albo tęsknie nucić. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, ale było fajnie, ale mi się tęskni. To jest właśnie tęskne podśpiewywanie albo nucenie sobie. Tęsknota może być nieopisana, czyli taka bardzo duża, bezbrzeżna, czyli taka jak ocean, albo jak morze, albo jak jezioro, tak ogromna, że nie widać brzegu. Ktoś może być chory z tęsknoty, czyli bardzo, bardzo tęsknić może za czymś ktoś. Tęsknota może się budzić w czyimś sercu, albo wzbierać w czyimś sercu. Można nawet usychać z tęsknoty, też tak się da powiedzieć. Czyli jeśli ktoś bardzo, bardzo tęskni za czymś lub za kimś, to mówimy, że usycha z tęsknoty. Ale z tęsknotą można sobie poradzić, bo już wiemy, że tęsknota to niezbyt przyjemne uczucie. Przydarza się każdemu, oczywiście, no i nic się na to nie poradzi. Jeżeli kogoś bardzo lubimy albo bardzo kochamy, to zawsze za kimś będziemy tęsknić. Ale jak można temu zaradzić? Jak sobie można z tęsknotą poradzić? No na przykład można sobie poradzić dzięki czemuś, co wszyscy mamy. To jest nasz skarb. Wyobraźnia. Wyobraźnia pozwala nam poradzić sobie z tęsknotą. Na przykład tęsknimy za wakacjami? Przypomnijmy sobie, jak to kiedyś było przyjemnie. Przeżyjmy to w wyobraźni jeszcze raz. I trochę czujemy się jak na wakacjach, prawda? No właśnie, czyli wyobraźnia pozwala poradzić sobie z tęsknotą. Albo jeżeli to nie działa, bo czasami nie działa, to możemy po prostu wymyślić jakąś zabawę w przedszkolu, najlepiej zabawę z kimś, żeby trochę odsunąć tę tęsknotę, żeby o niej zapomnieć. Dręczy nas tęsknota? Mówimy, a sio tęsknoto, odejdź, nie chcę, żebyś mnie dręczyła. Idziemy do koleżanek i kolegów, wymyślamy jakąś zabawę i wspólnie się bawimy. I wtedy o tej tęsknocie zapominamy i przestaje nas dręczyć. Na przykład, jeśli w przedszkolu widzicie, że ktoś z waszych koleżanek albo kolegów

kolegów tęskni za rodzicami, bo ten ktoś jest jeszcze malutki i dopiero co przyszedł do przedszkola, to zaproście tego kogoś do zabawy. Pobawcie się wspólnie, czas szybciej zleci, wasza koleżanka albo wasz kolega zapomni o tęsknocie i ani się obejrzy, jak przyjdą po niego rodzice. Dobry sposób? Dobry. Wymyślcie trzy sytuacje, za kim albo za czym można tęsknić i jak sobie można z tym poradzić. Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Kilka razy już dotąd mówiliśmy, rozmawialiśmy o nazwiskach. Każdy z nas ma nazwisko. Dzisiaj kolejna porcja informacji właśnie o nazwiskach. Ponieważ wszyscy je mamy, warto wiedzieć, jak tych nazwisk używać. Będziemy dzisiaj rozmawiać o nazwiskach i o rodzinach. Co to jest rodzina? Macie jakiś pomysł? Rodzina to są co najmniej dwie osoby. Wyobraźmy sobie cztery różne rodziny. Pierwsza rodzina to mama, tata, syn i córka. Druga rodzina to mama i dwóch synów. Może być taka rodzina? Oczywiście, może być. Bardzo dobra rodzina.

trzecia rodzina to tylko mama i syn. Może być taka rodzina? Oczywiście może być. A czwarta rodzina to tata, syn i córka. I też tak może się zdarzyć. Czyli mamy cztery różne rodziny. Zadanie pierwsze dla Was to narysowanie tych rodzin. Narysujcie. W rodzinie pierwszej mamę, tatę, syna, córkę. W rodzinie drugiej mamę i dwóch synów. W rodzinie trzeciej mamę i jednego syna. A w rodzinie czwartej tatę, syna i córkę. A teraz powiedzmy sobie, jak każda z tych rodzin się nazywa. W pierwszej rodzinie każdy człowiek, każda osoba nosi nazwisko Borek. W drugiej rodzinie każda osoba nosi nazwisko Lasek. W trzeciej rodzinie każda osoba nosi nazwisko Polana. A w czwartej rodzinie każda osoba nosi nazwisko Gajek. No i teraz wyobraźmy sobie, że jesteśmy przyjaciółmi każdej z tych rodzin. Urządzamy przyjęcie, na przykład urodzinowe albo imieninowe, albo z jakiegoś innego powodu. I na to nasze przyjęcie zapraszamy wszystkich. Zapraszamy wszystkie cztery rodziny. W jaki sposób zaprasza się na przyjęcie? Trzeba napisać zaproszenie. Jeżeli umiecie już pisać, to możecie to zrobić sami, a jeżeli jeszcze nie umiecie pisać, to możecie poprosić kogoś starszego o pomoc. I co na takim zaproszeniu się pisze? Trzeba napisać wprost. Zapraszamy albo serdecznie zapraszamy na nasze przyjęcie. I teraz kogo zapraszamy? Do pierwszej rodziny napiszemy: zapraszamy państwa Borków. Nie państwa Borek, tylko państwa Borków. Dziwnie to wam brzmi? Może i dziwnie, ale za to jest poprawnie. Tak właśnie się mówi. Zapraszamy państwa Borków, tak jak państwa Nowaków. Do drugiej rodziny wyślemy zaproszenie, na którym będzie napisane: zapraszamy serdecznie państwa Lasków. Do trzeciej rodziny zapraszamy państwa Polanów. Do czwartej rodziny zapraszamy państwa Gajków. Myślę, a może nawet mam nadzieję, że panie i panowie, którzy teraz też tego słuchają i którzy się opiekują wami w przedszkolu, też z chęcią posłuchają tego właśnie odcinka, bo to, o czym dzisiaj mówimy, to są kłopoty, które trapią nie tylko dzieci, ale także dorosłych. Więc zapraszamy państwa Borków, państwa Lasków, państwa Polanów i państwa Gajków. A potem, gdy już wszyscy zaproszeni goście przyjdą na nasze przyjęcie, przedstawimy ich sobie. I jak powiemy? Ano, powiemy tak. Proszę państwa, przedstawiam. Oto państwo Borkowie. Nie państwo Borek, tylko państwo Borkowie, tak jak państwo Nowakowie. A oto państwo Laskowie. A oto państwo Polanowie. I oto państwo Gajkowie. Bardzo się cieszę, że wszyscy państwo przyszli na nasze przyjęcie. Wiecie już, o co chodzi? Wiecie już, jaka tutaj jest zasada? Oczywiście. W takim razie proponuję, żebyście przećwiczyli tę zasadę na innych nazwiskach. Może na swoich własnych. Poproście panią albo pana z przedszkola o pomoc, jeżeli czegoś nie zapamiętaliście, bo myślę, że wasze panie i wasi panowie zapamiętali to już dobrze. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Ciekawa jestem, czy znacie takie wyrazy: rower, motor, samochód, autobus, tramwaj, pociąg. Znacie? Oczywiście, że znacie. Po co ja się w ogóle o to pytam? Przecież to jest jasna sprawa, że znacie bardzo wiele słów, w tym i te: rower, motor, samochód, autobus, tramwaj, pociąg. No to teraz pytanie trudniejsze. Co to jest te wszystkie rzeczy, które wymieniłam? Co one razem tworzą? Czym razem są? Jak można jednym słowem nazwać wszystkie te wyrazy? Co to jest? Wiecie, brawo! To są pojazdy. Rower, motor, samochód, autobus, tramwaj i pociąg to są pojazdy. A teraz, w takim razie, skoro już to sobie powiedzieliśmy, zastanówmy się nad takim zdaniem. Chcemy powiedzieć: dawno nie widziałam albo dawno nie widziałem. No właśnie, czego? Czego dawno nie widziałam albo nie widziałem? Jeżeli to jest rower, to dawno nie widziałam roweru. Jeżeli to jest motor, to dawno nie widziałam motoru. Jeżeli to jest samochód, to dawno nie widziałam samochodu. Autobus, autobusu. Tramwaj, tramwaju. Pociąg, pociągu. Wspaniale! Czy zauważyliście coś ciekawego w tych wyrazach, w tych formach, które podałam? Roweru, motoru, samochodu, autobusu, tramwaju, pociągu. One są z jakiegoś powodu podobne. Co jest w nich podobnego? Ostatnia głoska, tak jest. One wszystkie, gdyby miały być w zdaniu dawno nie widziałam czegoś, one wszystkie muszą mieć na końcu głoskę u: roweru, motoru, samochodu i tak dalej, i tak dalej. Zawsze u na końcu. Idziemy dalej, bo przed nami jeszcze inne zmagania gramatyczne. Zastanówmy się teraz, jak się nazywają takie małe pojazdy. Na przykład mały rower to rowerek. Mały motor to motorek. Mały samochód to samochodzik. Mały autobus to autobusik. Brawo, idzie wam bardzo dobrze. No to teraz pomyślmy. Mały tramwaj to... Ktoś ma pomysł? Chyba trzeba by powiedzieć tramwajek. Tego wyrazu nie znajdziecie w żadnym słowniku, czyli w żadnej takiej dużej książce, która opisuje słowa, ale taki wyraz mamy w głowach i możemy go używać. Mały tramwaj, na przykład taka zabawka, to tramwajek. A mały pociąg

Jeżeli ktoś sobie zbuduje z klocków taki mały, mały pociąg, naprawdę mały, to co to będzie? Też nie ma w żadnym słowniku, w żadnej książce nazwy na mały pociąg, ale my sobie możemy wymyślić taką nazwę i będzie ona poprawna. To jest słowo pociążek. Śmiesznie, prawda? Pociążek. Tramwajek i pociążek. W każdym razie, teraz zastanówmy się, jakby te nasze wyrazy, nazwy małych pojazdów, jakby się zachowały w zdaniu. Dawno nie widziałam albo nie widziałem. No i czego? Dawno nie widziałam, uwaga, rowerka albo rowerku. Na końcu może być A albo U. Dawno nie widziałam motorka albo motorku. I teraz weźmy wyraz samochodzik. Dawno nie widziałam, uwaga, tylko samochodziku. I tak samo tylko tramwajku i tylko pociążku, ale autobusika albo autobusiku. Uff, skomplikowane, prawda? Co trzeba zapamiętać? Co warto zapamiętać? Dla bezpieczeństwa, jeżeli chcemy wstawić nazwy tych małych pojazdów do zdania, dawno nie widziałam czegoś, zabrakło czegoś, nie zobaczyłam czegoś, to dla bezpieczeństwa dawajmy na końcu głoskę U. I zawsze też tę głoskę dawajmy wtedy, gdy mamy takie nazwy jak rower, motor, samochód i tak dalej, i tak dalej. Proponuję, żebyście ułożyli trzy zdania z poznanymi dzisiaj wyrazami. Wybierzcie sobie trzy wyrazy i ułóżcie z nimi zdania. Pamiętajcie, żeby wstawić odpowiednią głoskę na końcu. Powodzenia i do usłyszenia.

słońce zaświeciło znów. Hej, przychodź cieniu wietrze, ej, ty chłopcze, na nim jestem. Możesz poczuć się jak nieswój, coś ci zacznie świtać w głowie. Tu mniej trzeba końskie zdrowie, a nawet dużo bardziej niż końskie zdrowie. Do czego?

0: Autopromocja.
1: Już teraz możecie słuchać naszych podcastów. Wystarczająco dobra mama, Smok Adaś ratuje planetę, Dzika Odyseja, a także bajki opowiadane.

0: realizowanej przez dzieci. Wejdź na stronę podcasty.polskieradio.pl i wpisz Polskie Radio Dzieciom. Ciesz się w dowolnym miejscu i czasie audycjami dla dzieci i dla rodziców.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry, mówi pani Literka. Czasami, jak wiecie, warto poznać historię niektórych słów, nawet takich, które dobrze znamy i których używamy, bo może się okazać, że nie wszyscy jakieś słowo znamy. Na przykład, bardzo jestem ciekawa, czy znacie taki wyraz pieczywo. Wiecie, co to jest pieczywo? Jak myślicie, co to znaczy? Pieczywo, słyszę takie głosy, to są wyroby piekarnicze. Zgadza się, tylko co to znaczy wyroby piekarnicze? Może jakieś przykłady podajcie. Czym jest pieczywo? Albo co jest pieczywem? Chleb? Zgadza się, chleb. Bułki? Zgadza się. Rogale? Też. A na przykład ciasto z jabłkami to jest pieczywo? Nie, prawda? Nie powiemy tak. Więc pieczywo to są bułki, to są rogale i to jest chleb. A z jakim innym wyrazem kojarzy się wam pieczywo? Z jakim innym wyrazem jest związane? Tak jakby wyrazy były w rodzinie. Z pieczeniem? Piec, pieczenie, tak, to prawda. Piec i pieczenie to są wyrazy, które tworzą rodzinę ze słowem pieczywo. To teraz zastanówmy się, co jeszcze można piec oprócz chleba, oprócz bułek i oprócz rogali. Można piec ciasta, tak jest. Ciasteczka, tak jest. I można piec też mięso. Robią mamy i babcie właśnie co robią? Pieczenie robią. Jeżeli się piecze mięso, to wychodzi z tego nie pieczywo, tylko pieczeń. Może być na przykład schab ze śliwką, taka pieczeń. Może być jakieś inne mięso upieczone w inny sposób. I to też jest pieczeń. Czyli zobaczmy, możemy piec ciasto, takie specjalne i wychodzi z tego pieczywo, czyli chleb. Możemy piec mięso i wychodzi z tego pieczeń. Ale kiedyś, dawno, dawno temu, w czasach, kiedy w Polsce żyli jeszcze królowie, to było dawno, prawda? Dawno. Więc wtedy słowo pieczywo oznaczało, uwaga, wszystko to, co jest upieczone. Nie tylko z mąki, także z mięsa, także z warzyw. Dzisiaj, jeżeli pieczemy coś z mąki, to jest pieczywo, tak jak chleb, bułki, rogale, albo po prostu ciasto czy ciastka. A jeżeli pieczemy coś z mięsa, to jest pieczeń. Jeżeli pieczemy coś z warzyw, to jest zapiekanka. A kiedyś wszystko to nazywano pieczywem. Ciekawe, prawda? Dzisiaj, gdybyśmy powiedzieli, poproszę kawałek pieczywa i gdybyśmy mieli na myśli zapiekankę, to nikt by tego nie zrozumiał. A kiedyś tak. Ale oprócz tego, słowo pieczywo oznaczało kiedyś samo to, że się piecze. Czyli na przykład piekarz, taki pan, który pracuje w piekarni, taki piekarz, który chodził w białym fartuchu, miał biały czepek na głowie, żeby żaden włos nie wpadł mu do ciasta. Więc taki piekarz mógł kiedyś powiedzieć tak: o, jestem dzisiaj bardzo zmęczony, bo mam wiele pieczywa, czyli wiele rzeczy muszę upiec albo musiałem upiec. Mam wiele pieczywa, czyli wiele rzeczy do upieczenia. Kiedyś właśnie to słowo miało też i takie znaczenie. Mam dla was propozycję. Pomyślcie o wszystkich rzeczach, które można upiec. Pomyślcie. Mówiliśmy już o chlebie, o bułce i o bułkach, o rogalach, o ciastkach, ciasteczkach, o mięsie mówiliśmy. Mówiliśmy o warzywach. Co jeszcze można upiec? Zastanówcie się. Potem narysujcie wszystkie te rzeczy, o których pomyśleliście, i pogrupujcie je tak, żeby w każdej grupie rzeczy do siebie pasowały. A potem dopasujcie do tych narysowanych grup wyrazy: pieczywo, ciasta, ciastka, zapiekanki, pieczenie i może jeszcze coś innego, zależnie od tego, co narysujecie.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Spotykamy się dzisiaj po to, żeby porozmawiać o pewnej sytuacji towarzyskiej. O sytuacji towarzyskiej, czyli jakiej, jak to rozumiecie? Wtedy, gdy się na przykład na przyjęciu spotykamy, tak jest. Przyjęcie to jest sytuacja towarzyska. A gdy jesteśmy w domu z rodziną i w piżamach oglądamy filmy, to jest sytuacja towarzyska? Nie, nie. Bo żeby można było mówić o sytuacji towarzyskiej, muszą być ludzie, którzy nie tworzą rodziny. Wtedy zwykle mamy sytuację towarzyską. I jeśli sobie wyobrazimy na przykład przyjęcie, to przecież na takim przyjęciu mogą się spotkać osoby, które się wcześniej nigdy nie widziały. Czy to jest możliwe? Oczywiście, że tak. Bo wyobraźmy sobie, że ktoś urządza przyjęcie urodzinowe i zaprasza swoich kolegów i swoje koleżanki z pracy, ze szkoły i jeszcze z różnych innych miejsc życiowych, tak można by powiedzieć. I te różne osoby wcale nie muszą się znać, ale na takim przyjęciu się spotkają. No i wtedy gospodarz ma bardzo ważne zadanie. Jakie to zadanie? Przedstawienie sobie gości tak, żeby ci, którzy się wcześniej nie znali, już się znali i żeby mogli swobodnie rozmawiać. No i mamy tutaj kilka możliwości. Po pierwsze, jeśli gości jest sporo, to gospodarz zaprasza wszystkich na środek pokoju, staje wśród nich i mówi: proszę bardzo, przedstawcie się, i wtedy każdy z gości po kolei wymawia swoje imię i nazwisko. To jest pierwsza możliwość, ale dobrze tak zrobić tylko wtedy, gdy gość

gości, którzy się nie znają, jest wielu. Inna możliwość jest taka, że gospodarz spotyka się na tym przyjęciu w jakimś kącie albo w kuchni, albo w jednym z pokojów z dwiema osobami, które się nie znają, no i wtedy powinien przedstawić jedną osobę drugiej. Jak to zrobić i kogo przedstawić komu? Po pierwsze, trzeba pamiętać o tym, że jeżeli nie znają się kobieta i mężczyzna, to wtedy zawsze najpierw kobieta ma prawo poznać tego kogoś drugiego. Czyli mówimy na przykład: Aniu, przedstawię ci Michała. Oto Michał. Zawsze najpierw kobiecie przedstawiamy mężczyznę, a dopiero potem odwrotnie. A jeżeli spotykają się dwie kobiety, no to wtedy najpierw tej starszej przedstawiamy młodszą. Bo uważa się w naszej kulturze, czyli w Polsce, tutaj gdzie żyjemy, uważa się, że jeżeli ktoś jest starszy, to należy mu się więcej szacunku. A jeżeli przedstawiamy sobie dwóch mężczyzn, to którego najpierw, któremu? Czy to wszystko jedno? Nie. Jeżeli jeden z tych mężczyzn jest na przykład ważniejszy, jest prezydentem albo no, kimś, kogo wszyscy szanują, to jemu najpierw trzeba przedstawić kogoś drugiego. Proponuję, żebyście wyobrazili sobie trzy sytuacje na przyjęciu, gdy spotykają się różne osoby, które się wcześniej nie znały, i odegrajcie takie scenki, w których będziecie gospodarzami. Pomyślcie o tym, kogo, komu najpierw przedstawić. Pamiętajcie o tych naszych zasadach. Jeżeli jest bardzo dużo osób, stajemy jako gospodarze i proponujemy: przedstawcie się, wtedy każdy wypowiada swoje imię. Jeżeli przedstawiamy dwie osoby, to najpierw kobiecie mężczyznę, a potem mężczyźnie kobietę. Jeżeli przedstawiamy dwie kobiety, to starszej młodszą, a jeśli dwóch mężczyzn, to temu ważniejszemu, tego mniej ważnego. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś proponuję wam rozmowę o gramatyce. O gramatyce, którą niewiele osób lubi, ale ja ją lubię bardzo i mam nadzieję, że wy też polubicie. Co to jest gramatyka? Gramatyka mówi nam o tym, jak poprawnie budować zdania. Czy to jest ważne? Jak myślicie? Ja myślę, że tak, bo dobrze zbudowane zdanie to jest zdanie poprawne, a chodzi o to, żeby właśnie poprawnie mówić. Wyobraźmy sobie na początek, że porównujemy dwie osoby. Porównujemy Jasia i jego tatę. I jak powiemy? Czy powiemy tak, Jaś jest podobny swojemu tacie? Czy powiemy, że Jaś jest podobny do swojego taty? Która wersja będzie dobra? Ta druga, prawda? Bo mówimy, że ktoś jest podobny do kogoś. Albo coś jest podobne do czegoś. Więc Jaś jest podobny do swojego taty, a na przykład długopis jest podobny do pióra. Gdy mówimy o podobieństwie, to mówimy, że właśnie ktoś albo coś jest podobne do, to jest bardzo ważny wyraz, do kogoś albo czegoś. No i teraz, jeśli mamy tego naszego Jasia i jego tatę, to w oczach Jasia tata jest wspaniały. Tatę warto naśladować. I jak powiemy? Czy powiemy, że tata Jasia jest godny do naśladowania? Czy też powiemy, że tata Jasia jest godny naśladowania? Która wersja? Druga, znowu druga. Tata Jasia jest godny naśladowania. Tutaj już nie ma słowa do. Czyli ktoś jest podobny do kogoś, ale ktoś jest godny naśladowania, godny czegoś. Tata Jasia jest tak wspaniały, tak godny naśladowania, że wybrano go. Stał się przewodniczącym pewnego zespołu naukowego. Pewnego zespołu, który bada świat. No i teraz, jak powiemy, czy tatę Jasia wybrano na przewodniczącego, czy też wybrano go przewodniczącym? Pierwsza wersja, macie rację, wybrano go na przewodniczącego. Tutaj właśnie to krótkie słowo jest ważne. Wybrać kogoś na kogoś, tak mówimy. Wy też, jeśli tworzycie grupę w przedszkolu, to możecie spośród siebie wybrać kogoś na przewodniczącego tej grupy. Albo możecie wybrać kogoś na dyżurnego. A jeśli wasza pani w przedszkolu albo wasz pan w przedszkolu wyznaczy kogoś z was, żeby ten ktoś był dyżurnym, to można powiedzieć, że pani albo pan mianuje tego kogoś. I teraz jak powiemy, czy pani albo pan mianuje na dyżurnego, czy mianuje dyżurnym? Mianuje dyżurnym. Tutaj już nie ma słowa na. Powtórzmy te wszystkie poznane dzisiaj konstrukcje. Powiedzieliśmy, że mówimy poprawnie, że ktoś jest podobny do kogoś albo coś jest podobne do czegoś. Powiedzieliśmy, że ktoś jest godny naśladowania. Powiedzieliśmy, że wybieramy kogoś na kogoś, na przykład na przewodniczącego. I powiedzieliśmy, że mianujemy kogoś kimś, na przykład mianujemy kogoś dyżurnym. Proponuję, żebyście ułożyli po dwa zdania z każdym poznanym dzisiaj wyrazem właśnie w takiej konstrukcji. Czyli ktoś jest podobny do kogoś, ktoś jest godny naśladowania, wybieramy kogoś na kogoś i mianujemy kogoś kimś. Powodzenia i do usłyszenia!

Czy wy nastawiacie budzik w wakacje? Czy niekoniecznie? No my to musimy chyba, nie wiem. Filip, nastawiasz budzik, czy tak sam z siebie się budzisz? Nastawię. Ja też nastawiam na 5:15, czasami 5:30. Na razie, w wakacje, tak

przedurlopowo, żeby nie spóźnić się na audycję, bo to wcale tak nie ma w Warszawie, że jak wakacje, to mniej samochodów i wszyscy sobie pojechali. Nie, nie, nie. Pewnie wy też tego doświadczacie w dużych miastach. No, a z budzikami to różnie bywa. Jedni wymyślają sobie takie bardzo przyjemne, spokojne melodyjki, a nie takie szalone, że człowieka wybudza i nie wie, co się dzieje. No ale to zależy od naszego organizmu, od naszych ciałek i naszej percepcji, co na nas działa, prawda? Bo jak taka spokojna, bardzo przyjemna muzyczka, to czasami efekt jest zupełnie inny, odwrotny, że przekręcamy się po prostu na drugi boczek i ciach, śpimy dalej. Czy Państwo już wstali? To takie pytanie, a te budziki to było wprowadzenie. 37 minut po godzinie 7, jeśli tak, to proszę dać znak albo telefonując 22 645 20 55 albo pisząc na adres dzieci@polskieradio.pl. Zachęcamy, żeby zaglądać do naszych mediów społecznościowych i podziwiać piękne zdjęcia, między innymi naszych gości, ale także te związane z wydarzeniami. No i żeby być na bieżąco z Polskim Radiem Dzieciom, bo my się tutaj staramy od rana do wieczora, żebyście byli zadowoleni i żeby audycje Wam się podobały, więc prosimy o jakieś zwrotki. A propos tematów audycji, to kto śledzi kalendarze, to pewnie wie, że dzisiaj jest Dzień Tygrysa. No i nie wyobrażam sobie, żeby nie wykorzystać tej wspaniałej okazji, takiego pretekstu, żeby porozmawiać właśnie o tych stworzonkach i o tych prawdziwych tygrysach, gdzie mieszkają i jaki tryb życia prowadzą, ale też o tych, które ukrywają się w różnych książkach, historiach, baśniach, legendach, opowieściach. A okazuje się, że to jest takie zwierzę, które niejednego inspiruje. Więc zapraszam do Tygrysich Rozmów do godziny 10. Przed 8 sprawdzimy jeszcze pogodę. Po 8 oczywiście będziemy rozgrzewać nasze kości i chronić od starości. Będą też nasze stałe kąciki, czyli granie za śniadanie przed godziną 9, a po 9 rozgryzanie twardego orzecha i pytania do dorosłych. A jak Państwo odpowiedzą, to oczywiście wakacyjna niespodzianka powędruje prosto do Was. Więc zapraszam bardzo gorąco do współtworzenia audycji i do słuchania poranka, do telefonowania, do rozmów, do dzielenia się tym, co u Was słychać. Jeżeli jesteście w jakimś pięknym miejscu i chcecie o tym opowiedzieć, co porabiacie, czy komary są, czy nie, to ja też chętnie posłucham. W ubiegłym tygodniu było bardzo dużo komarów w Olsztynie, ale może już sobie pojechały na wakacje. Mam nadzieję, że tak.

Mam nadzieję, że wszystkie tygrysy na całym świecie też mają dobry humor i tego im życzymy. Życzymy, żeby żyły na wolności. Te mieszkające na wolności mieszkają w Azji. Różnią się wielkością w zależności od tego, w którym rejonie tego kontynentu występują. Te największe tygrysy mieszkają na północy i to są tygrysy syberyjskie. Skąd ich nazwa? Stąd, że w przeszłości można było je spotkać na obszarze całej Syberii. To ogromna kraina geograficzna, która zajmuje dużą część północnej Azji, a obecnie tygrysy te występują ponoć w pobliżu rzeki Amur. Może dzisiaj znajdziecie czas, żeby zajrzeć do atlasów i poszukać tych miejsc na świecie? Może tam jakiś tygrys wyobraźni wam przebiegnie? Tygrysy amurskie to też taka druga nazwa, tak a propos tego, że w pobliżu rzeki Amur mieszkają. A najmniejsze z tygrysów to z kolei tygrysy sumatrzańskie. No, jak sama nazwa wskazuje, zamieszkują niedużą wyspę Sumatrę na południu Azji, więc też może warto zajrzeć na mapy i Sumatry poszukać. Dzisiaj tygrysów będziemy szukać też w opowieściach, w piosenkach, w wierszach, a jest ich naprawdę wiele. Taki jeden chyba z najbardziej znanych. Co słychać, panie tygrysie? A nic, nudzi mi się. Chciałby pan wyjść zza tych krat? Pewnie, przynajmniej bym pana zjadł. To chyba tak a propos tego, żeby jednak tygrysów w klatkach nie trzymać. Ja sobie tak to tłumaczę. 15 minut zostało do godziny 8. Za chwileczkę sprawdzimy pogodę. A gdyby państwo chcieli do nas zatelefonować w tygrysich sprawach, no to zapraszamy.

No takie informacje to ja lubię przekazywać. Do Polski od południowego zachodu napływa coraz cieplejsze powietrze, a to za sprawą rozległego wyżu znad Europy Zachodniej i Środkowej. Na to ile będzie dzisiaj stopni? Dziś na północnym i północnym wschodzie niebo umiarkowanie lub mocno zachmurzone, ale w pozostałej części kraju zachmurzenie malutkie albo takie no naprawdę tycie. Na północnym wschodzie lokalnie może przelotnie popadać, ale to nawet dobrze, jak przelotnie, bo jak będzie coraz wyższa temperatura, to deszcz też będzie nam potrzebny. Temperatura maksymalna od 22 stopni na północnym wschodzie, czyli nasza Suwalszczyzna, oraz miejscami u podnóża Karpat, też podobna temperatura, około 26 stopni w centrum dziś. Już trudno uwierzyć, o poranek powiedziałabym rześki. 28-29 stopni na południowym zachodzie i zachodnich krańcach Polski, południowo zachodniej części kraju, czyli jak patrzymy na mapkę, to najpierw wzrok wędruje w dół, a potem w lewo i tutaj mamy południowy zachód. Będzie wiało, ale też delikatnie, no i kierunek wiatru będzie zmienny. W nocy też pogodnie lub bezchmurnie, jedynie na północnym wschodzie zachmurzenie może okresami wzrastać do umiarkowanego. No i w większości kraju temperatura spadnie do 14, 15, 16, a nawet 17 stopni w nocy. Dość ciepło, kto śpi pod namiotem, to nie zmarznie. Na zachodzie miejscami utrzyma się około 19 stopni nawet, a w rejonach podgórskich Karpat i na wschodnich krańcach kraju chłodniej od 11 do 13, ale to mówimy o nocy. I wiatr będzie raczej słaby, wiał będzie z południowego wschodu, na wschodzie w pierwszej części nocy zmienny, a wysoko w Sudetach może osiągać prędkość około 55 km na godzinę. Spojrzę jeszcze, gdzie najcieplej dzisiaj, 29 we Wrocławiu i w Zielonej Górze. To Wrocław i Zielona Góra wygrywają, a 28 w Opolu, w Katowicach, w Gorzowie Wielkopolskim, 27 w Bydgoszczy, w Krakowie, w Poznaniu, w Szczecinie, w Toruniu, proszę Państwa, 26 Lublin, Kielce, Rzeszów. Troszkę chłodniej w Koszalinie, 25 stopni, w Olsztynie 24. Tak to wygląda. No jutro to już będziemy rozmawiać o upałach, bo takie zagrożenia pojawiają się na mapkach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Od jutra już upał, pomarańczowe alarmy w kilku województwach, ale to o wszystkim będę Państwu jutro opowiadała, ale na pewno warto się już pod kątem upałów przygotować. Nawadniamy się, dużo owoców, arbuzy. Wczoraj rozmawialiśmy o arbuzach, które mają dużo wody i są pyszne. Lemoniady, no i chowamy się przed bardzo intensywnym słońcem. W tej chwili 9 minut do godziny 8. Gdybyście chcieli coś dodać, zapraszam.

0: Matylda się dzisiaj do nas dodzwoniła jako pierwsza. Witamy cię, Matyldo.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, moja droga. Witam cię ja, wita cię Filip i krasnoludki cię witają. O której ty wstałaś, moja droga? Bo przecież dopiero jest 6 minut do 8.
1: Do 8.
0: Nie da.
1: O 7.
0: O 7 wstałaś. A czemu tak wcześnie? Masz jakieś plany?
1: Może spacerek.
0: O, to jest bardzo dobry pomysł. Szczególnie przed upałem, taki spacerek o poranku. Super sprawa. A dokąd się wybierasz na spacery najczęściej? Masz takie swoje ulubione miejsce?
1: Nie mam.
0: Nie masz ulubionego. A wolisz spacerować po mieście? Czy jakbyś miała wybrać, to raczej las, albo łąkę, albo jakiś park, plac zabaw?
1: Park.
0: Mhm. A w pobliżu twojego domu jest jakiś park?
1: Nie.
0: Nie ma. Czyli trzeba pewnie wsiąść do samochodu, tak? Albo
1: tak.
0: Do autobusu i pojechać gdzieś dalej.
1: Mhm.
0: A powiedz, Matyldo, droga, czy ty słuchasz nas w domu, czy jesteś na jakimś wyjeździe wakacyjnym?
1: W domu.
0: Mhm. A byłaś już na wyprawie wakacyjnej, w podróży, czy jeszcze nie?
1: Kiedyś byłam w jesieni na grzybach w lesie.
0: O! Są grzyby? Udało ci się znaleźć?
1: W tym roku nie.
0: Ach, w tym roku nie. Tak podpytuję, bo słyszałam, że już grzyby się gdzieniegdzie pojawiają i warto się wybrać. A ty znasz się na grzybach?
1: Nie.
0: Właśnie, ja też nie za bardzo. Także szukam towarzystwa, takiej osoby, która się zna.

0: żebym muchomorów nie nazbierała samych, bo to by była dopiero katastrofa. Wiem, jak kurki wyglądają, to z kurką bym nie miała kłopotu. No ale ta reszta grzybów to tak nie za bardzo. Dobrze mieć obok osobę, która ma taką wiedzę. A powiedz, Matyldo, co ty porabiasz w ogóle w wakacje? Oprócz tego, że spacerujesz, co lubisz robić i co ci przyjemność sprawia?
1: Lubię lody. Ach,
0: ja też bardzo lubię lody. A jakie smaki są twoimi ulubionymi?
1: Lubię czekoladowe, no i rosy, truskawkowe, cytrynowe.
0: To dużo smaków. A próbowałaś kiedyś z rodzicami przygotować lody w domu?
1: Wczoraj z mamą próbowałyśmy.
0: No i jak wam to wyszło? Udało się?
1: Tak, tylko one nie były na patyku, bo chciałyśmy na patyku, tylko były w miejscu, bo się nie zrobiły.
0: Rozumiem. Rozumiem. Kiedyś, jak ja byłam, no nie, może nie w twoim wieku, aż tak dawno to nie, ale kilka, no tak, ile to mogło być lat? No pewnie 10 albo 15. Były takie serki, można było kupić takie lodowe, znaczy w zasadzie to były takie jogurciki. Wkładało się do niego patyczek, a potem taki jogurt do zamrażarki i jak się wyjmowało, to były takie lody właśnie już z patyczkiem. To taki pomysł mogę ci podsunąć, że może trzeba włożyć do kubeczka takie lody, masę lodową i właśnie patyczek w środek i wtedy do zamrażarki. Jak wyjmujemy, no to mamy takie lody na patyku. Chociaż ja tak podsuwam pomysły, ale sama jeszcze tego nie robiłam. To musiałybyśmy obie sprawdzić. No to życzę ci wspaniałego dnia, takiego lodowego też. Ze spacerem w ulubione miejsce. No i bardzo ci dziękuję, że znalazłaś czas o poranku, żeby do nas zadzwonić, Matyldo.
1: A
0: chciałabyś jeszcze kogoś pozdrowić?
1: Tak, mamę, tatę, wujka, babcię, dziadka, panią i całe Polskie Radio dzieciom.
0: No pięknie ci dziękujemy i też cię pozdrawiamy cieplutko. No i jak będziesz miała czas, to koniecznie zostań z nami. A jak będziesz miała ochotę jeszcze później zadzwonić, to też zapraszamy. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Pa, pa.
1: Pa, pa.
2: Autopromocja.
3: Czemu w studni woda dudni?
4: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
5: A burczy bas na pewno burczy basem?
6: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
7: A co jeszcze w audycji?
3: Ciekawe wydarzenia.
7: Wartościowe książki.
8: I niepowtarzalne nagrody.
6: Posłuchamy też opowieści.
7: Usłyszymy dawne melodie.
4: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
3: I z wami.
6: Na wakacyjną wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 10 do 12 zapraszają
4: Jolanta Kossakowska,
7: Monika Gigier,
6: Patrycja Cisz,
3: Mateusz Dobrowolski
5: i Piotr Piszczatowski.
2: Autopromocja.
9: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Minęła ósma. Martyna Chuderska i Filip Górski, witamy serdecznie.

0: 5 minut po godzinie 8. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom, dziś poświęcony tygrysom. Proszę Państwa, to tygrysy są głównymi bohaterami dzisiejszego spotkania. Te prawdziwe, ale też te ze świata bajek, baśni, legend, piosenek i filmów. Nasza reporterka Julka Rozbiecka postanowiła z najmłodszymi o tygrysach porozmawiać. Co dzieci wiedzą na temat tych pięknych zwierząt?
1: Jak wygląda tygrys?
2: Ja wiem, jak wygląda. Że jest pomarańcowy cały, ale w czarne paski. Duży. Gdy się rodzi, to jest mały. Jest pomarańcowy trochę. Dookoła tam są takie włoski pomarańcowe.
1: Pamiętacie tygrysa z Kubusia Puchatka?
2: Był miły. Skakał na ogonie. Dobry u niego był taki długi ogon.
3: Ma dużo przyjaciół.
4: Skacze ciągle na Kubusia Puchatka.
5: Ma bałagan w domku.
6: Siatki ma na głowie.
7: Jest rozbrykany.
8: Lubi zbierać różne rzeczy.
9: Ma fisiu-misiu w głowie.
10: Lubi śpiewać i tańczyć.
11: Hopaj, siupaj.
2: On skakał na ogonie śmiesznie.
12: Łupaj, siupaj, łupaj, skupaj, tu się liczy skok. I skupaj, siupaj, łupaj, skupaj, górę czasem bok. Podpatruj mnie i staraj się wykładu pojąć skok. W końcu chupaj, siupaj, łupaj, skupaj, to nie trudny krok.
0: No kto by nie znał tego tygrysa, prawda? Jeden z ulubionych bohaterów ze Stumilowego Lasu. A historia, w której uczy maleństwo fikania i układu chupaj, siupaj, łupaj, cupaj. Zjawiskowa. Na pewno przypominajka przyda nam się w naszym kąciku gimnastycznym, który zaraz po piosence. Mam nadzieję, że słuchając tej piosenki już się trochę rozgrzejecie.
13: Nie będzie fikał fikańca, kto nie powie nazwy tańca. Powtarzać za tygrysem.
12: Łupaj, siupaj, łupaj, słupaj, tu się liczy skok.

0: Łupaj, siupaj, łupaj, ciupaj, w górę, czasem w bok. Podpatruj mnie i staraj się wykładu pojąć tok. W końcu chupaj, siupaj, łupaj, ciupaj, to nie trudny krok.
1: Słuchaj, ten fikaniec to w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysektorię swego paskośpieszenia, podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu. Są pytania?
2: Kiedy mnie zaczniesz uczyć łupić sobie? Łuper, super, luper, luper.
0: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Choć płynie pod, ćwiczymy lot, przyciąga taniec wzrok. Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
1: Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno skręć. Mięśnie napręż jak sprężyny. Stój spokojnie, patrz przed ciebie i teraz... Pełny luz.
2: Czy tak dobrze?
0: Uwielbiam te popisy, są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty toczy łysy, prawdziwe z nich urwisy. Chupaj, siupaj, łupaj, supaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, supaj, w górę.

0: No to skoro już się trochę rozgrzaliśmy.
1: Poranna rozgrzewka, czyli uchroń kości od starości.
0: Dziewięć minut po godzinie ósmej to jest doskonały czas, żeby troszeczkę się rozgrzać, pogimnastykować i rozruszać kości. Więc czekamy na trenerkę lub trenera, którzy zapoznają nas z zestawem trzech ćwiczeń. Proszę o wskazanie liczby powtórzeń 22 645 20 55. No i oczywiście, drodzy słuchacze, zachęcamy rodziców, dziadków, przyjaciół, sąsiadów, ciotki, wujków do ćwiczenia o poranku.

0: czyli uchroń kości od starości.
1: W wakacyjnym poranku Polskiego Radia Dzieciom witamy naszą trenerkę Maję. Cześć Maju.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. W jakiej formie jesteś od rana? Ty już się trochę rozgrzałaś?
2: Nie.
1: Jeszcze nie, czyli będziesz rozgrzewać się razem z nami, tak?
2: Nie, jestem w samochodzie, to nie mogę.
1: A, nie możesz. No dobrze, dobrze, to jesteś zwolniona. A, powiedziałaś później, no to brawo dla ciebie, że jednak spróbujesz później te ćwiczenia wykonać. Dobrze, to podejrzewam, że ja muszę wstać jednak, prawda? Tak, no, nie, to nie będą ćwiczenia na siedząco, że w sensie ramionka w górę, w dół albo powieki zamykamy i otwieramy, nic z tych rzeczy.
2: Nie.
1: Nie, no dobrze. Filip, wstawaj. Nie ma tak. A schował się, wiesz? Wychodź zza komputera. Widzę cię, widzę cię.
2: Dobrze. Wstawaj.
1: Filip, wstawaj, Maja. Dziękuję ci, Maju, bo jak ja mu powiedziałam wstawaj, to nie chciał. Potrzebna była twoja interwencja. Wspaniale. Dobrze, odsuwam krzesełko. Pierwsze ćwiczenie.
2: 10 krążeń ramion.
1: O, wspaniale. A powiedz takie całymi, jakby ręce wyprostowane, tak? Że nie,
2: tak.
1: Że nie, że ręce zgięte i takie małe kółeczka, tylko takie duże kółeczka.
2: Tak.
1: Tak? Dobrze. Ile? 10?
2: Tak.
1: A do przodu czy do tyłu?
2: Do przodu.
1: Dobra. 1, 2.
2: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: O, ale to było dobre. Cudnie. Dobrze, drugie ćwiczenie.
2: Krążenia biodrem.
1: Biodrem, myślałam, że brodą. Poczekaj. A w prawo czy w lewo?
2: W prawo.
1: W prawo. Ile razy?
3: Ile razy, Maja?
2: 10.
1: No dobra, już zrobiłam dwa. 3, 4. Filip jakiś układ choreograficzny wymyśla. 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Udało się. A trzecie ćwiczenie?
2: To padnij i powstań.
1: Padnij i powstań.
2: 3
1: razy. Filip mówi, że pierwsza część łatwa. W sensie paść, się boję, że jak padnę, to nie wstanę, no ale dobrze. Poczekaj, butki sobie zdejmę, bo mam takie, wiesz, klapeczki. To byłoby niebezpieczne. No dobrze, ale jeszcze mam słuchawki. Mogę się poplątać w sznureczek, no ale dobra. Gram na zwłokę trochę, bo się boję po prostu, wiesz. 3 razy, tak? Paść.
2: Tak.
1: Dobra, Filip, padaj. Raz. I powstań. I powstań. Udało się. Cudnie. Twój krasnoludki jeszcze nie powstał.

0: wstały, dajmy im jeszcze chwilę. Już wstajecie? To proszę raz, dwa. Trąbki weźcie. Dobrze, i poprosimy o brawa. Uff, ćwiczenia zakończyły się sukcesem. Pani trenerko, bardzo dziękuję. Założę sobie poputki. Przyciągnę sobie krzesełko. Wspaniale. A powiedz, moja droga, co ty tak wcześnie w samochodzie robisz?
1: No bo odprowadzam moją siostrę do przedszkola, bo mam miejsce wolne.
0: Rozumiem.
1: Będę w domu.
0: Ale jesteś dobrą siostrą, że odprowadzasz młodszą do przedszkola. A jak wrócisz do domu, to co będziesz robiła?
1: Prace plastyczne, dlatego że zaraz będą mieli urodzinki.
0: O!
1: Za kilka dni chyba i będą moje połączone, ale ja mam w jesień, to nie będę miała jeszcze 7.
0: Mhm. Rozumiem.
1: I robię dekoracje motylkowo-króliczkowe.
0: Jejku, ale to będzie ładne. To będą takie rozwieszone motylki? Taka dekoracja?
1: Na takim dużym szablonie. Mhm. Szablonie, takim wielgachny.
0: Wielgachny, tak to sobie właśnie wyobrażałam. A dlaczego motylki i króliki lubisz? Czy to taka tematyka będzie urodzin? Taka motylkowo-królikowa?
1: Po prostu tak pomyślałam, że można zrobić. Mhm. Motylkowo-króliczkowe, bo ja lubię motylki, a Mira troszeczkę lubi króliczki, tak? Tak, Milusia?
0: Mhm. No to może w takim razie zagramy jakąś...
1: Ja mam sukienkę.
0: To siostra teraz, tak, się odezwała?
1: Tak.
0: Że w sukience?
1: Tak.
0: Dzisiaj?
1: Bananaski różowa.
0: Ach, bananaski. No to pięknie musi wyglądać. Dziewczyny drogie, to już teraz się tak zwrócę, skoro siostrę też usłyszałam, to może zagramy piosenkę motylową?
1: Nie mam żadnej takiej.
0: A ja mam taką jedną, chcesz? Piosenkę o motylach?
1: Dobra.
0: Może być? Dobrze. Filip już znalazł taką ładną. A chcesz kogoś pozdrowić, Maju?
1: Tak. Krasnoludki. Całe Radio Polskie dzieciom, mamę, tatę, ciocię, babcię, ciocię Ewę, bo to jest babcia ciocia i moje kuzynki i moich serdecznych braci. I tyle.
0: I tyle. I my pozdrawiamy i specjalnie dla ciebie gramy piosenkę Motyle. Chcę tylko tyle. I śpiewa zespół Duże Dzieci. Do usłyszenia. Pa, pa.

0: Nie żałuj nóg!
1: Skrzydła w ruch!
0: Nie da się, trzymaj się, tańca!

Piosenka Muzyka Dżungli oczywiście nie pojawiła się przez przypadek, proszę Państwa, bo w tej opowieści też występuje tygrys. A wiecie, że pierwszy pełnometrażowy film animowany ze studia Walta Disneya, oparty na powieści pana Kiplinga Księga Dżungli, pojawił się w 1967 roku, ależ to było dawno temu. A twórcy po Księgę Dżungli sięgają po dziś dzień. Często jest wystawiana też na deskach wielu różnych teatrów. Ja widziałam kilka adaptacji. Ale dziś sięgniemy jednak do filmu i poszukamy, mam nadzieję, że dacie się namówić na takie wspólne poszukiwania, imienia tego charakterystycznego tygrysa z Księgi Dżungli. Oczywiście Mowgli, główny bohater, mamy niedźwiedzia Balu, ale tam występuje taki czarny charakter. Jak on się nazywa? 22

35, 20, 55. To żeby nie było tak strasznie o poranku, to sięgniemy po taką optymistyczną piosenkę, którą zaśpiewają Mowgli z Balu, no ale gdzieś tam jednak w dżungli zalianą czai się on. Czyli kto? 22 645 20 55.

0: jak?
1: Serdecznie pozdrawiam przyjaciół krąg.
2: Tu pracowitych pszczółek ród wciąż dla mnie robi słodki miód. A pod kamieniem mój zwęszył nos, bo tak pięknych mrówek

nim owoc w łapkę chwycisz, nim go w końcu zjesz. Ostry znajdź patyczek, tak, teraz już wiesz. I choć na chwilę znikł, no to co, tym patykiem w mig dosięgniesz go. Maleńki błąd to zwykła rzecz, żeby zdobyć coś, trzeba tylko chcieć.

0: cały świat.
1: Mam cały świat?
0: Masz cały świat.
1: Mam cały świat.
0: Masz cały świat.
1: A może pół?
0: I drugi pół też.
2: Natalka się do nas dodzwoniła i chyba wszystko wie. Cześć Natalko, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Znasz opowieść Księga Dżungli?
3: Tak.
2: Pamiętasz, jak ten tygrys się nazywał?
3: Shere Khan.
2: Tak jest, brawo. O, i to był jednak zbój. Chociaż on miał na swoim koncie takie nieprzyjemne zdarzenie z ludźmi. No i chyba stąd też w nim tyle było złości i chyba dlatego tak między innymi do Mowgliego podchodził, bo te wspomnienia często wracały. A powiedz, ty znasz Księgę Dżungli z filmu, z teatru czy z książki?
3: Z filmu.
2: Z filmu. Mhm. A to była taka wersja animowana? Czy aktorska?
3: Animowana.
2: Ja też znam tę animowaną. Jest wprawdzie kilka adaptacji, bo jest i film z 1994 roku i 2016. No to pewnie trzeba by było sobie zrobić cały taki maraton z Księgą Dżungli, żeby obejrzeć wszystkie te adaptacje. Tygrysa Shere Khana oczywiście dopisujemy do naszej tygrysiej listy. A powiedz, przychodzi ci do głowy jeszcze jakiś inny bajkowy tygrys?
3: Nie.
2: Mhm. No na naszej liście jest jeszcze tygrys ze 100-milowego lasu. A tego znasz? Kolegę Kubusia Puchatka?
3: Tak. Mhm. Tak.
2: No to taki wesoły, fikający, brykający tygrysek. A ty dzisiaj w jakim jesteś nastroju?
3: Dobrym.
2: Dobrym. Wyspałaś się?
3: Tak.
2: No i co będziesz dzisiaj robiła? W kolejny dzień wakacji?
3: Już jestem na półkoloniach.
2: O, no to pięknie. Podoba ci się na półkoloniach?
3: Tak.
2: A co robicie? Czym się zajmujecie?
3: Sportowe rzeczy.
2: Sportowe? O, no to cudnie. Lubisz ćwiczyć?
3: Tak.
2: A jakiś konkretny sport czy różne dyscypliny uprawiacie?
3: Różne. Mhm.
2: No to życzymy w takim razie aktywnego, rozbrykanego dnia i bardzo ci dziękujemy za rozwiązanie zagadki, bo skoro już pędzisz, to nie chcę zabierać ci więcej czasu, ale może chcesz jeszcze kogoś pozdrowić?
3: Całą moją rodzinę, całe Polskie Rady Dzieciom i panią.
2: Pięknie ci dziękuję, Natalko. Do usłyszenia. Dobrego.

Ruszyliśmy bajkowym szlakiem w poszukiwaniu tygrysów. Na naszej liście tygrys z opowieści ze Stumilowego Lasu. Jest i tygrys z Księgi Dżungli, czyli Shere Khan. Pora przenieść się w świat epoki lodowcowej i filmu, który pojawił się w 2002 roku. No pewnie większości z Was jeszcze nie było na świecie, ale być może do tego filmu wracacie, do pierwszej albo drugiej, czy trzeciej, a może czwartej, czy też piątej części, bo jest ich aż tak dużo. Ja chyba wszystkich nie znam, teraz sobie to dopiero uświadomiłam. Najlepiej znam pierwszą i drugą. A część trzecia, Era dinozaurów, czwarta, Wędrówka kontynentów i piąta, mocne uderzenie po 14 latach od premiery. No nie wiem, może wśród słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom są tacy znawcy tematu, którzy wszystkie opowieści znają bardzo dobrze. Historia trójki bohaterów, mamuta Manfreda, potocznie zwanego Mańkiem, leniwca Sida oraz tygrysa szablozębnego imieniem, i tutaj stawiam kilka kropek, być może pamiętacie, 22 645 20 55. A żeby obudzić Waszą pamięć, no to mam taki pomysł,

0: może krótki fragment z filmu Epoka Lodowcowa, rozmowa bohaterów. Posłuchajcie.
1: O, Miamsiu, to Mnysyk, chyba w ostatnim sezonie.
2: Karl!
3: Tylko spokojnie.
2: Zażarł nam sałatkę. Ale narobiłem, nieźle bym chciał, ja wam zaraz, łaska, ja wam zaraz wszystko... Poczekaj, hej, a co to, sysunia, ja nie mogę, niebo w gębie. Pycha, normalnie. Delicje. Nie dajcie mi wszystkich opchnąć, o nie, wy też jesteście smakowite, nie? Bon appetit.
0: Pamiętacie? Sid, no to wszyscy dobrze wiemy, Maniek, a tygrys szablozębny, jak miał na imię? No tych tygrysów było kilka, ale chodzi mi o tego głównego bohatera. 22 645 20 55.

Zdaje się, że nikt nie pamięta, jak ten słynny, bardzo groźny na początku tygrys szablozębny z epoki lodowcowej ma na imię, a obsada wyborna. W polskim dubbingu Cezary Pazura, który udzielił głosu Sidowi, Wojciech Malajkat Manfredowi, a tygrys, którego słyszeliśmy w filmie, mówił głosem Piotra Frączewskiego, pana Kleksa. Wyobrażacie sobie to? To jest jednak zdolny twórca i aktor, pan Piotr Frączewski. No to był tak zrobiony dubbing, że aż trudno było rozpoznać, że to pan Piotr udziela głosu akurat tej postaci. A propos tygrysów szablozębnych, proszę państwa, to one miały kilka nazw. Tygrys szablozębny, szablastozębny albo szablasty. Często nazywany był też kotem szablozębnym. I to jest taka nazwa zwierzaków, które żyły dawno, dawno temu w erze kenozoicznej. Rodzina kotowatych charakteryzowały się bardzo dużymi kłami w szczęce, takimi kłami wystającymi na zewnątrz, nawet przy zamkniętym pysku. No i były to ciekawe stworzenia. Gdybyśmy się przyjrzeli, to miały krótkie ogonki, mocne kończyny, wielką głowę. Osiągały wzrost zbliżony do dzisiejszych lwów, lecz największe osobniki były o wiele większe. A kąt rozwarcia szczęk takiego tygrysa szablozębnego wynosił 120 stopni. No i były przystosowane do rozdzierania takiej kły szczękowe. Bardzo szeroko potrafiło otworzyć pyszczki, a jeśli chodzi o długość kłów, no to aż 28 cm u największych gatunków. To bardzo dużo. Spróbujcie sobie zmierzyć, ile to jest 28 cm. Ciekawe stworzenia, mocny kark, silne łapy, zwłaszcza tylne, krótsze od przednich, mogły chować pazury, oczywiście. A czy były dobrymi biegaczami? Wyobraźcie sobie, że nie, ponieważ budowa ciała zapewniała im przede wszystkim siłę, raczej nie szybkość, nie zwinność. A jak miał na imię tygrys bohater filmu Epoka Lodowcowa? To na razie zostawiam to pytanie, bo zagadka jest jeszcze nierozwiązana. Równocześnie poszukujemy też innych opowieści, w których tygrysy występują. To mogą być oczywiście także pomysły literackie, nie tylko filmowe, więc jeżeli jakiś przychodzi wam do głowy, to czekam pod numerem 22 645 20 55. A już teraz piosenka o nosorożcu, który marzył o tym, żeby unieść się w powietrze. Czy nosorożec może latać? No to pytanie już kiedyś zadał pan Leszek Kołakowski w znakomitej książce Kto z was potrafi rozweselić pechowego nosorożca? A potem twórcy, artyści teatru Rampa w Warszawie sięgnęli po ten tekst. Powstał piękny spektakl i znakomita muzyka.

0: Ktoś próbuje się do nas dodzwonić. Nie wiem, czy to w sprawie tygrysa szablozębnego, czy w jakiejś innej. Próbujcie raz jeszcze. 22 645 2055. A może uda nam się to połączyć z wyborem piosenki i z propozycją śniadaniową?
1: Granie za śniadanie.
0: Czekamy na osobę, która zaproponuje nam dzisiaj jakieś pyszne śniadanie, a w zamian będziecie mogli sobie wybrać piosenkę, tę, którą lubicie najbardziej. Oczywiście, jeżeli znajduje się w bazie Polskiego Radia Dzieciom. 22 645 20 55. No to czekamy na pierwszą osobę, która może już zjadła swoje śniadanie i może to będzie podobna kompozycja smaków, a może coś zupełnie innego.

Poprawię zażalenie małe złoże, bo uwierzyłam prawie, że nic lepsze być nie może. Zejdźmy na ziemię, perfekcja to mit. Pasowało ci w refrenie, ale to zwyczajny kit. Ideał to powód mojego dążenia, myślenia, tworzenia, a także cierpienia, bo mam w sobie geniusz, wyłapuję każdą wadę. Jak coś ulepszyć wiem, już zanim skończyć dałam radę. Nadzieja się w tobie, ty wiesz, i w tym rzecz. W naszej łodzi nie będzie nic, bo z olewoją teraz ciecz. Konstrukcyjny błąd, może powtórzymy test. Tak, lecz trochę nam zasobów brak i tu moje motto, nigdy nie daj się zwieść, bo życie daje lekcje, a potem...

0: śniadanie.
1: Tosia i Maja zabierają nas dzisiaj do kuchni. Dzień dobry, dziewczyny.
2: Dzień dobry.
1: No witamy serdecznie. Co tam dzisiaj przygotowałyście w kuchni pysznego na śniadanie?
2: Placki.
1: Placki? Dobrze usłyszałam?
2: Tak.
1: O, pycha. A co to za placuszki są? Bo różne rodzaje tutaj jedliśmy.
2: Z sera białego, z sosem cynamonowym.

0: razem.
1: O, jakie to musi być dobre. Jakieś owoce dorzucamy do tych placuszków?
0: Jeszcze są smażone.
1: I jakie, przepraszam, smażone takie, tak?
0: Tak.
1: Mhm. A jaki mają kształt?
0: Okrągły.
1: Okrągły, jasne. Ja widziałam ostatnio takie patelnie o różnych kształtach i można sobie na przykład jakieś takie misiowe placki przygotowywać. Nie wiedziałam, że jest taka możliwość. Widziałyście, dziewczyny?
0: Tak, ja mam na przykład patelnię z buźkami.
1: Och, no właśnie. I też gofrownice można też takie kupować. Albo tak, z kształtami serduszkowymi w środku, prawda? Albo właśnie misiowe jakieś historie. Myszka Miki też widziałam taką gofrownicę. No dobrze. Wspaniałe to wasze śniadanie. A wyjadacie czasami też drugie śniadania?
0: Tak.
1: A na drugie śniadania co zazwyczaj jecie?
0: Owoce, warzywka albo kanapki.
1: Mhm. No to też pysznie. A dzisiaj już jesteście po pierwszym śniadaniu?
0: Tak, bo właśnie jedziemy na trening rowerowy na jeziorko w Ujankowie.
1: Ale wspaniale! Macie swoje rowery w samochodzie?
0: Tak.
1: Mhm. Trening rowerowy. A to będzie taki pierwszy trening, czy już kolejny?
0: Kolejny.
1: I jak taki trening wygląda? Jeszcze dopytam szybciutko.
0: Jedziemy na przykład po chodniku, albo gdzieś tam w lasku i jedziemy do Jankowa i potem zatrzymujemy się i mamy taką przerwę dwugodzinną i właśnie wtedy się kąpiemy.
1: No to wymarzony trening w takim razie. I pogoda chyba dzisiaj będzie sprzyjać, bo ma być naprawdę cieplutko. 26, 7 stopni gdzieniegdzie. To ja wam życzę cudownych kąpieli, takich orzeźwiających. Ojejku, jakie to będzie pięknie i przyjemne. Bardzo. Dziewczyny, wiem, że zamówiłyście sobie piosenkę Nie mówimy o Brunie, tak?
0: Tak.
1: To już za chwileczkę piosenka specjalnie dla was. A chcecie jeszcze kogoś pozdrowić?
0: Tak. Chcemy pozdrowić nasze rodziny, całe dzieci, które słuchają Polskie Radio Dziecko, no i cały świat.
1: Dobrze.
0: I nasz klub GST.
1: A, bo wy z klubem trenujecie na rowerach, tak?
0: Tak, triathlon.
1: Mhm, cudnie. A to jest duża grupa rowerzystów?
0: Tak. Tak, zazwyczaj takie 20 albo 15 osób.
1: Mhm.
0: Jest 24.
1: Mhm. No, to jest duża grupa. A kto tą grupą zawiaduje? Kto jest waszym trenerem?
0: Trener i jego syn też jest w klubie.
1: Mhm, rozumiem. No to życzę wam w takim razie cudnego treningu i orzeźwiających kąpieli i bardzo dziękuję wam za pyszne śniadanie. No i już teraz specjalnie dla was piosenka, nie będziemy zwlekać. Dobrego dnia, dziewczyny, do usłyszenia, trzymajcie się cieplutko.
0: Do widzenia.
1: Do widzenia, pa, pa. Nasze magiczne Encanto i Nie mówimy o Brunie, za specjalną dedykacją dla Tosi i Mai.

0: Autopromocja.
1: Magiczna mapa?
2: Jest.
1: Perłowa szpila?
2: Przygotowana.
1: A smoczy apetyt na podróże?
2: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
1: No to ruszamy.
3: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
1: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
3: Z nami poznacie, opowiemy wam niesamowite historie.
1: I odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
3: Smoki miś na wakacjach w Polsce.
1: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
3: O, i jeszcze smakuje kanapeczkę.
0: Autopromocja.
4: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
5: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

3 minuty po godzinie 9 i wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom. 29 dzień lipca już i środa. To jeszcze nie jest półmetek wakacji. To jeszcze kilka dni do końca lipca. No nie będziemy tak na to patrzeć. Czerpiemy na razie z wakacji ile się da, słuchając również Polskiego Radia Dzieciom, mam nadzieję. Poranek do godziny 10, a od 10, proszę Państwa, Hopsanie razem z Justyną Majchrzak, więc proszę z nami zostać tak długo, ile tylko zdołacie. Dzisiaj w poranku rozmawiamy na temat tygrysów, ponieważ tygrysy mają swoje święto. Piękne, dzikie koty, największe dzikie koty żyjące na ziemi, w wielu kulturach uznawane za symbol siły, niezależności i odwagi. Wiecie, że jeszcze 120 lat temu ogromne obszary Azji zamieszkiwało około 100 tysięcy tygrysów, czyli ponad 25 razy więcej niż obecnie. Niestety sytuacja tych stworzeń uległa drastycznemu pogorszeniu. Dlaczego? No, pewnie się domyślacie, że sprawcą tego całego zamieszania jest człowiek. Liczba tygrysów żyjących na wolności spadła o ponad 95%. I to jest zatrważające. Wiele takich lokalnych też populacji tego pięknego kota na zawsze zniknęło z powierzchni ziemi. W takim krytycznym momencie, który odnotowano w roku 2010, liczba tygrysów spadła do zaledwie 3200 osobników na całym świecie. No już od wielu, wielu lat osoby, które zajmują się ratowaniem gatunków, między innymi WWF, razem z biurem malezyjskim prowadzi wiele działań na rzecz ochrony tygrysów. To są bardzo różne działania. Jeden z poranków, pamiętam, poświęciliśmy tygrysom w ubiegłych latach i odwiedził nas wtedy pan Przemysław Nawrocki, ekspert do spraw ochrony gatunków WWF Polska, który opowiadał właśnie o tej trudnej sytuacji tygrysiej. No i o tym też, że można wspierać, można oczywiście też czytać, bo ta wiedza, jaką nabywamy, jest najważniejsza. Jak dbać o różne zwierzęta, oczywiście nie tylko o tygrysy, jak wspierać różnego rodzaju inicjatywy. No bo dzięki wsparciu mamy aktualnie podwojoną liczbę tych dziko żyjących tygrysów na świecie. I jest troszeczkę jednak lepiej, no ale nadal nie jest to sytuacja kolorowa. Na stronie WWF możecie też poczytać o innych gatunkach, o innych zwierzętach i o tym, jak pomóc, by zwiększyć liczebność tych dzikich kotów, wciąż jednak zagrożonych wyginięciem. No na przykład tygrys malajski, południowochiński czy sumatrzański rzeczywiście jest w mniejszości i tutaj mamy dość, no mówiąc konkretnie, krytyczną sytuację, jeżeli chodzi o liczbę tych stworzeń na całym świecie. Dzisiaj w poranku rozmawiamy i o tych prawdziwych, dostojnych tygrysach. Oczywiście także zaglądamy do świata literatury, filmu, baśni, legend, szukając takich przedstawicieli tego gatunku. Na naszej liście tygrys ze stumilowego lasu, jest i tygrys pochodzący, proszę Państwa, z epoki lodowcowej. No i chyba już teraz powiem, że to Diego, bo nie udało się wcześniej rozwikłać tej zagadki. Diego, któremu głosu udziela pan Piotr Frączewski. No i mamy jeszcze kilka takich historii tygrysich, między innymi opowieści pana Janosza o misiu i o tygrysku. Nie wiem,

czy pamiętacie tę historię, czy nie. Na pewno będziemy dzisiaj jeszcze w poranku Polskiego Radia Dzieciom do niej wracać. No to może, żeby troszkę wam odświeżyć pamięć, posłuchamy piosenki, która pochodzi ze spektaklu będącego adaptacją opowieści pana Janosza.

0: Piosenka bezpośrednio nawiązująca do serii książek, które znalazły się na złotej liście fundacji Cała Polska czyta dzieciom. Jeżeli nie znacie jeszcze serii Janosza o misiu i o tygrysku, to koniecznie po nią sięgnijcie. Urocza, prosto napisana i świetnie narysowana opowieść o przyjaźni, o marzeniach misia, tygryska. Opowieść, która urzeka wszystkich tych, którzy kochają przygody, no i takich, którzy chcą i lubią od czasu do czasu ruszyć w najdalszą podróż, żeby marzenia zrealizować. No tak jak mali bohaterowie, których przyjaźń jest wielka. Razem czują się silni i odważni, jak niedźwiedź i tygrys. No a że w marzeniach wszystko jest możliwe, to opuszczają swój bezpieczny, spokojny domek, żeby dojść do pachnącej bananami Panamy, chociaż w ogóle nie wiedzą, gdzie jej szukać. Opowieść, ta pierwsza, ach, jaka cudowna jest Panama, przypomina nam o tym, żeby szanować to, co mamy, żeby rozumieć to, czego naprawdę potrzebujemy. To czasami trzeba się zatrzymać i sobie tam zajrzeć do środeczka. Historia pełna optymizmu, o przyjaźni, która jest najważniejsza w życiu. A pan Janosz, moi drodzy, jest niemieckim pisarzem, malarzem, grafikiem, który od lat mieszka na Teneryfie, ale urodził się pod Zabrzem w Polsce. No, cały czas tworzy autorskie książki, scenariusze, wiersze. Jest wielokrotnie nagradzanym autorem. A w Polsce chyba najbardziej znana jest seria o tygrysku i o misiu właśnie.
1: I raz, dwa. I raz, dwa, trzy, cztery.

0: my też nie zamierzamy komplikować, ale gdyby państwo mieli ochotę rozgryźć jakąś zagadkę.
1: Twardy orzech do zgryzienia.
0: No to nie ma na co czekać. 22 645 20 55. Pytania przygotowane, krasnoludki, czujne. Filip za chwilkę, mam nadzieję, podniesie słuchawkę. 22 645 20 55. Niespodzianka czeka. No i przypominam, że to są pytania dla dorosłych, więc dzieci wcale nie muszą odpowiadać. Chyba że chcą, a to zasadnicza różnica.

0: zgryzienia.
1: Pani Paulina z Marcelinką dzisiaj się do nas dodzwoniły. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No witamy, Jaki.
2: No, bardzo się cieszymy, że się dodzwoniłyśmy.
1: Och, słuchajcie, jak my się cieszymy. Już się baliśmy z Filipem, że słuchacze zaspali, ale myślę 18 po 9. Telefon milczy.
2: No, wakacje jednak.
1: Wakacje. Jasne. Ja to wszystko rozumiem. Jakbym mogła sobie pospać do 9:18, to pewnie też bym skorzystała.
2: No ja też, też na pewno.
1: Ale pani już na nogach, pani Paulino, jak słyszę.
2: Tak.
1: Ale dzisiaj będziecie spędzały dzień w domu, czy macie jakieś plany z Marcelinką?
2: No dzisiaj mamy takie trochę zakupowe plany, a później może po południu sobie spędzimy czas nad jeziorem. Razem z tatą, jak już tata skończy pracę.
1: Jejku, jak dobrze, jaki wspaniały plan. No dobrze, to szybciutko załatwiamy sprawę i jeszcze wam wysyłamy niespodziankę, bo to nie ma co zwlekać, tylko trzeba słuchaczy obdarowywać. Dzisiaj jest tygrysi poranek, a że tygrys jest kotem, no to będą takie powiedzonka związane z kotami i pewnie
2: super,
1: pani...
2: Super, mamy trzy w domu, także myślę, że damy radę.
1: To w ogóle jesteśmy w domu. Kupić kota w worku? Może na początek? Spróbujemy wyjaśnić, co to znaczy?
2: No kupić coś, czego tak naprawdę nie wiemy, co jest w środku, tak trochę na ślepo i czasami no, ten zakup jest nietrafiony.
1: To prawda, nikomu nie życzymy takich zakupów. A pierwsze koty za płoty?
2: No to taki czasami trzeba zrobić pierwszy krok, żeby coś się wydarzyło i żeby dążyć do celu. Ten najtrudniejszy pierwszy krok.
1: Tak jest. A drzeć z kimś koty?
2: No Marcysia, wiesz co to znaczy? No nie, bo ty nie masz rodzeństwa.
1: No właśnie.
2: Drzeć koty, no to znaczy się kłócić. No nie jest to fajne, ale czasami no zdarza się.
1: Tak jest. No i może takie ostatnie, tyle co kot napłakał, to ile?
2: Ile to jest, Marcysia?
1: Tyle co kot napłakał. To mało czy dużo? Marcysiu, jak myślisz? Mało, tak, to malutko, malutko, tak tycio, tycio. Brawo, dziewczyny. Przecież nie będę was bardziej męczyć, bo przecież wy wszystko wiecie.
2: Tak, tak.
1: Wszystko wiecie.
2: Kochamy zwierzęta, kochamy przyrodę, także no, te powiedzonka nie są nam obce.
1: No to cudnie. A wasze koty żyją w zgodzie?
2: Oj tak, jeszcze mamy 4 psy, także wszyscy
1: wow.
2: żyją w zgodzie.
1: No to żyć jak pies z kotem, to chyba u was to powiedzonko się nie sprawdza.
2: Nie, u nas pieski z kotkami bardzo się kochają, tak, i wspierają, jak wracają od weterynarza, to jest po prostu sprawdzanie, czy wszystko jest z danym zwierzęciem, wszyscy podchodzą i sprawdzają, czy wszystko jest okej. Okay. Także bardzo się kochają, żyją w symbiozie. Polecamy adopcję ze schroniska i pozdrawiamy, jeżeli możemy pozdrawić schronisko dla zwierząt w Gaju, bo jesteśmy tam, no czasami staramy się być wolontariuszkami z Marcelinką.
1: Ale jesteście wspaniałe i dzielne. Ja też wspieram adopcję, mój Tobiasz też jest pieskiem ze schroniska. I jesteśmy tak szczęśliwi, że go mamy. W ogóle nie wyobrażam sobie, żeby Tobiasza z nami nie było. Jest też Felka, kotka.
2: A też mamy Felę, tylko pieska. Proszę.
1: Znaleziona na szlaku. No zbój straszny, no, ale no co, no, trzeba kochać, no mimo różnych tutaj sytuacji, no bo to taki dzikus, mimo że mieszka z nami już tyle lat, to jednak taka bieszczacka bestia trochę. Ale jak pani wspomniała o tym, że zwierzaki się tak wspierają po wizycie u weterynarza czy przed, no to jest niesamowite, rzeczywiście, bo jak my sporadycznie, ale jednak jeździmy na jakieś

0: wizyty kontrolne, no to wtedy to jest wielka miłość między tak. Tobiaszem a Felką. To, rzeczywiście. I tam przy obcinaniu pazurów i jakieś tutaj zastrzyki, no to naprawdę jest przytulanie, ściskanie, lizanie się po pyszczkach. Tak, tak, to jest naprawdę wielka miłość. Wszystko się zgadza. Dziewczyny, no to ja życzę wam pięknego dnia. I dziękujemy. Orzeźwiających kąpieli w jeziorze i wspaniałego czasu. Wysyłamy niespodziankę. To jest taka niespodzianka plastyczna. To żeby nie było, że kupujemy kota w worku, to będzie ekstra. Taki zestaw plastyczny do malowania. Może się przyda
1: super.
0: Też w wakacje.
1: No bardzo się przyda. Bardzo.
0: A chcecie może jeszcze kogoś bardzo pozdrowić? Bo pozdrawiałyście koty, ale i rodzinę, a może jeszcze coś wam wpadło
1: no,
0: do głowy?
1: Pozdrawiamy tego tatę, który pracuje i szkołę podstawową w Radzewie koło Kurnika, Martysi koleżanki z klasy i kolegów i kogo jeszcze? I rodzinę z Głogowa i z Kościanej, przyjaciół.
0: No to i my pozdrawiamy i do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło.
1: Dziękujemy bardzo, do usłyszenia.

huśtawka i piękna płyta zespołu Piff Paff. Zespół Piff Paff czasami podróżuje i koncertuje. Jak tylko się dowiemy, gdzie są na trasie, to na pewno Was o tym poinformuję. 9:30 na zegarach. Wracamy do historii tygrysich w poranku Polskiego Radia Dzieciom. Kilkanaście minut temu wspominałam o serii książek Janosza, o misiu i o tygrysku, ale na pewno warto nawiązać też do historii pana Cezarego Harasimowicza z pięknymi ilustracjami Marty Kurczewskiej, książka Tygrys. Nie wiem, czy pamiętacie tą historię. Pan Cezary był gościem audycji jeszcze kiedyś Kulturoteka w Polskim Radiu Dzieciom, więc jeżeli będziecie chcieli posłuchać tej rozmowy, no to zachęcam, bo to jest poetycka opowieść, ale zaczerpnięta z prawdziwego życia. Historia, która wydarzyła się naprawdę, o tygrysie Tigre, który był gwiazdą cyrku, proszę Państwa, cyrku Paradiso. Tak a propos tego też, o czym rozmawialiśmy w poniedziałek, w kontekście zwierząt pracujących w cyrku, no i tego, że na szczęście takich sytuacji jest coraz mniej. Ale tamta nawiązywała do prawdziwej historii. Tigre był oklaskiwany oczywiście przez tłumy widzów. No, nie był szczęśliwym zwierzakiem. Któregoś dnia się zbuntował, dyrektor cyrku postanowił go sprzedać. No i tak zaczęła się historia, której inspiracją były prawdziwe wydarzenia. Między innymi zatrzymanie w 2019 roku nielegalnego transportu tygrysów na granicy polsko-białoruskiej. I tutaj bardzo ważną rolę odegrała pani Ewa Zgrabczyńska, dyrektorka Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu, która ruszyła zwierzętom na ratunek. To była taka historia bardzo szczegółowo relacjonowana wtedy i opisywana między innymi przez media. No i pan Cezary Harasimowicz też przeprowadził wiele rozmów z panią Ewą Zgrabczyńską, zanim napisał książkę, inspirowaną, jak słyszycie, prawdziwymi wydarzeniami. Poetycki język Cezarego, no i poruszające, piękne ilustracje.

interpretację Marty Kurczewskiej. To jest duet dobrze znany też na przykład z Mirabelki, ale też późniejsze wydanie i książka Chłopiec z lasu, do której nawiązujemy na różnego rodzaju festiwalach. Więc może któryś z tytułów akurat wpadł Wam w ręce. To jest taka seria Zwierzaki, wydawana przez wydawnictwo Agora. Też doskonała propozycja na wakacje w ramach tej serii. Opowieść o Zbóju, Joanny Jagiełło, Ośmiornica Zośka, Katarzyny Boni, jest i Świnia Malwina, i Dzik Dzikus Krzyśka Łapińskiego, jest Ambaras Tomasza Samojlika. Więc może będziecie chcieli jeszcze do tych książek wracać. A propos Tygrysa, no to naprawdę piękna historia, a ponieważ ubrana w metaforę i w ten poetycki język Cezarego, to nie jest straszna. Znaczy, każdy zabiera sobie z tej historii tyle, ile potrzebuje i tyle, na ile jest gotowym. Więc warto też przeczytać tą historię z rodzicami. Jeżeli wpada Wam teraz do głowy jakaś tygrysia opowieść, którą chcielibyście przytoczyć w poranku Polskiego Radia Dzieciom, to zachęcam. 22 645 20 55. Można do nas zatelefonować, jeszcze 26 minut zostało do godziny 10, a jeżeli wolicie inną formę wypowiedzi, na przykład plastyczną, to możecie narysować tygrysa, poprosić rodziców, żeby zrobili zdjęcie i przesłać nam rysunek na adres dzieci@polskieradio.pl.

37 minut po godzinie 9 i wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Za chwileczkę zabiorę was do świata pani Wandy Chotomskiej. Może dorośli pamiętają taką książkę sprzed wielu, wielu lat, zatytułowaną Gdyby tygrysy jadły irysy. Jak pisała pani Chotomska, to by na świecie nie było źle, bo każdy tygrys irysy by gryzł, a mięsa wcale nie. Jakie piękne życiorysy miałyby wtedy tygrysy. Z antylopą mógłby tygrys iść do kina i irysy by w tym kinie sobie wcinał. Mógłby sobie wziąć irysów pełną teczkę i wyruszyć z owieczkami na wycieczkę. Mógłby pójść na podwieczorek do gazeli, gdzie na pewno by serdecznie go

przyjęli. Każdy kochałby tygrysy i do wspólnej prosił misy. I z radości każdy chodziłby na rzęsach, gdyby tygrys jadł irysy zamiast mięsa. Tylko jedna kwestia, że taka bestia straszny apetyt zazwyczaj ma. Zapas irysów w paszczach tygrysów zniknąłby w ciągu dnia. W sklepach byłyby napisy. Brak irysów przez tygrysy. Człowiek musiałby w ogonku stać i czekać i nie dostałby irysów ani deka. Mógłby pisać w książkach życzeń, zażaleń, wyjść z siebie i z powrotem nie wejść wcale. No a gdyby obok siebie musieli sterczeć, to instynkty miałby człowiek wprost krwiożercze. Każdy z zemsty za irysy powygryzałby tygrysy, a ze złości nie zostawił ani kęsa, gdyby tygrys jadł irysy zamiast mięsa. Taka to historia sprzed wielu, wielu lat. Poszukajcie tej książeczki, bo ona ma też bardzo ciekawe ilustracje, szczególnie to wydanie pierwsze sprzed wielu, wielu lat. A może uda Wam się jeszcze znaleźć taką książeczkę, być może w antykwariacie, nie wiem, czy czasami bywacie w takich miejscach. Ja bardzo lubię. Więc proszę szukać tygrysich historii, a jeśli chodzi o irysy, to ja bardzo dawno nie jadłam. Filipa, ty? Jadłeś irysy? A wiesz, co to irysy? Wiesz, prawda? Takie małe, kwadratowe cukiereczki kiedyś tam sprzed lat, które wcinaliśmy. Oj, dobre, dobre. Może dorośli pamiętają. Nie wiem, czy irysy teraz kupić można, tak? Trzeba zajrzeć do sklepu i sprawdzić. O, no nie wiem, a jak w kolejce stoją tygrysy?

0: natychmiast przyleciał Czyżyk.
1: Chcę z panem zagrać w kółko i krzyżyk. Będzie zabawa na cały park.
0: I znów dziób, dziób, tygrysa w kark.

końcu wezwano dzień cioła. Może on zbudzić go zdoła. Przyleciał dzień cioł, nadstawił dziób, wycelował.

I zrobił się taki malutki, jak ogórek marynowany. A ptaki uciekły pomiędzy liście, bo nie wiedziały oczywiście,

Literacki świat tygrysi jest jednak duży. To teraz będzie pytanie, zagadka, ale nie wiem, czy nie do rodziców. I wiecie, że ja tak nie lubię szufladkować i to nie o to mi chodzi, ale mam takie podejrzenie, że może raczej panie będą wiedziały, ale mogę się mylić. Mogę się mylić oczywiście, bo ta seria książek, do której chciałabym wrócić, no to była czytywana głównie przez kobiety. No chociaż znam kilku panów, którzy po książki Małgorzaty Musierowicz także sięgali i wracają po dziś dzień. Wśród historii o rodzinie Borejków i o ich przyjaciołach znajdujemy też taką część, w której występuje bohaterka nazywana Tygryskiem. No i jestem ciekawa, czy będziecie wiedzieli, o kogo może chodzić. Tytuł tej książki, no to wiadomo, Tygrys i Róża. I to była, zdaje się, 13. książka z cyklu Jerzycjada. Główna postać to właśnie dziewczyna nazywana Tygryskiem. Córka Gabrieli Stryby i Janusza Pyziaka, to tak, żeby doprecyzować. Bohaterka przechodzi okres dojrzewania i zaczyna się buntować przeciwko rodzinie. W tej części wyrusza samotnie pociągiem w poszukiwaniu taty. Trafia do Torunia, do domu jego siostry. No, jest tutaj jednak raczej dość chłodno przyjęta. No i historia pełna zawirowań, oczywiście zwrotów akcji. Nie będziemy o wszystkim opowiadać, ale może ktoś pamięta, jak ma na imię Tygrysek, czyli ta 14-latka, która ucieka z domu. 22 645 20 55. Pamiętacie? Czekam na, no, prawdopodobnie osobę dorosłą, która być może tę historię zna. A do Jerzycjady na pewno warto wracać.

0: Madzia się do nas dodzwoniła. Niebywałe. Dzień dobry, Madziu.
1: Dzień dobry.
0: No i powiedz mi jeszcze, że ty wiesz, kto to jest tygrysek.
1: Laura.
0: Zanim mówiłam z wrażenia. Brawo. Tak zapytałam, ale powiem ci szczerze, że nie spodziewałam się tak od razu odpowiedzi. Kto w twoim domu zna opowieści o Laurze, Pyziak, o tygrysku?
1: Mama.
0: Mama. Tak, podejrzewałam, że tutaj to będzie kobieca historia i kobieca odpowiedź. A ty jeszcze nie znasz Jerzycjady pewnie?
1: Nie.
0: No to wszystko przed tobą. A znasz jakiegoś innego tygrysa z bajki na przykład? Przychodzi ci jakiś do głowy tygrys?
1: Znamy.
0: Znacie? Takiego ze Stumilowego lasu? Czy jakiś inny tygrys?
1: Skubusia Puchatka.
0: Skubusia Puchatka, tak. On jest świetnym tygrysem, bardzo rozbrykanym. A ty do której postaci Skubusia Puchatka jesteś najbardziej podobna? Tak osobowościowo? Właśnie jesteś taka rozbrykana jak tygrys?
1: Tak.
0: Tak?
1: Tak.
0: Czyli masz dużo energii. Rozumiem.
1: No.
0: A co robisz z tą energią zazwyczaj? Co lubisz robić najbardziej, żeby dać upust tej radości i energii właśnie?
1: Lubię czytać.
0: Ach, lubisz czytać. A jakąś książkę nam polecisz na wakacje?
1: Najcudowniejszych.
0: Najcudowniejszy? Taki tytuł?
1: No.
0: Mhm. A kim jest ten najcudowniejszy? Bo ja nie znam. Kto to taki?
1: To są tacy piłkarze, którzy mają różne przygody.
0: Rozumiem. Dobrze, to ja sobie poszukam w takim razie serii takich książek. I bardzo ci dziękuję za odpowiedź i za polecajkę. A czy ty chciałabyś jeszcze kogoś pozdrowić?
1: Całe Polskie Radio dzieciom i moich rodziców i siostrę i brata.
0: Pozdrowienia dla całej rodziny, bo tam słyszę chyba młodsze rodzeństwo w tle, tak?
1: Tak.
0: Wszystkiego dobrego dla was. Trzymaj się, Madziu, cieplutko. Pa, pa.
1: Do widzenia.

0: Sama prawda. Jak świat szary, to można go sobie pomalować. 5 minut zostało do godziny 10, więc poranek powolutku dobiega końca. Pozdrawiamy i chciałam powiedzieć uściskujemy, może nie, ale wysyłamy dużo, dużo dobrego wszystkim tygrysom, które mają swoje święto. Piękne, potężne koty, które najlepiej czują się w gęstych lasach w pobliżu rzek, rozlewisk. No tak naprawdę przede wszystkim na wolności. No i takiej wolności, tego brykania im życzymy ze wszystkich sił. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Za chwileczkę moje miejsce zajmie Justyna Majkrzak, która już tutaj, o, pędzi do studia. Zaraz tam, hop. Matko, poczekaj, moja droga, zaś ci włączę mikrofon, bo tutaj, hop do góry.
1: Ja już nie dam rady, słuchajcie, zadyszałam się. Strasznie się tu zadyszałam, potargały mi się włosy.
0: O, się jak zaraz wszystko układzi, moja droga. Ale to znaczy, że ty chyba po 8 musiałaś spać.
1: Dlaczego?
0: No bo my tutaj mamy taki kącik.
1: Aha,
0: poranku i
1: gimnastyka poranna.
0: No właśnie, tak.
1: No i co?
2: Poranna rozgrzewka.
0: I bardzo proszę.
2: Czyli
0: proszę.
1: To ja nadrabiam.
2: Od starości.
0: Uchroń kości. No i teraz trzeba będzie poćwiczyć, bo jak zaraz hop do góry, moja droga, to wyjścia nie mamy. Dzisiaj z Filipem musieliśmy ćwiczyć. I było padnij, powstań.
1: Nie żartuj. I czołganie się pod stołem, i zaplątywanie się w kable, i kto szybciej się rozplącze.
0: No właśnie, na szczęście czołganie nie było, bo nas słuchaczka oszczędziła, ale padnij powstań.
1: To ja dziękuję słuchaczom i Martynie, że mnie oszczędziliście, ale ja zaraz będę podskakiwała.
0: I bardzo dobrze.
1: I triki będą.
0: Bardzo dobrze, bo dzisiaj też poranek o tygrysach, więc oczywiście tygrys ze stumilowego. Hupaj, siupaj, upaj, cupaj, tu się liczy skok.
1: Hej.
0: Hej. Także zostańcie z Justyną Majchrzak. Proszę hopsać i doskonale się bawić, to do tego to nie mam żadnych wątpliwości. Do godziny 12 audycja.
1: Meta o 12, tak.
0: Tak jest. A my za chwileczkę zamieniamy się mikrofonami. Ja wam dziękuję pięknie za spotkanie. No i cóż. Życzę pięknego dnia, ale mamy słońce. 28 stopni dzisiaj.
1: I będzie goręcej.
0: Będzie goręcej, żar będzie lał się z nieba. To papa. A jeszcze tygrys chciał się z wami pożegnać.
3: On w ogóle nie jest groźny. On będzie się tu przypatrywał w kąciku pewnie.
0: Co się będzie działo? Wszystkiego dobrego. Pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Jak to się dzieje, że z takiego małego nasionka wyrasta taka wielka fasola? To chyba musi być jakaś magia.
2: Nie żartuj, Michasiu. To nie żadna magia, tylko natura. No i trochę cierpliwości.
1: W podcaście Zaczarowany ogródek Smoka i Misia sprawdzimy, co takiego dzieje się pod ziemią, kiedy zasadzimy nasionko.
2: Dowiecie się, jak rośliny piją wodę, skąd wiedzą, gdzie jest góra, a gdzie dół.
1: I do czego roślinom potrzebne są pszczoły.
2: Właśnie.
1: Miś Michaś
2: i Smogadaś
1: zabiorą was do ogrodu pełnego niespodzianek,
2: gdzie nauka spotyka się z wyobraźnią
1: i odrobiną magii. Do usłyszenia!
2: Pa, pa!
0: Autopromocja.

0: Niespiesznie i leniwie. Minęła godzina 10, a to tymczasem audycja...
1: Hop, do góry!
0: I od razu ja też zaczęłam tak bansować, bujać się na miejscu, kiedy usłyszałam te pierwsze dźwięki, bo to jest program Hop do Góry, w którym próbujemy poderwać was z miejsca i zachęcić do ruchu. Gdziekolwiek jesteście, można się ruszać na plaży, można się ruszać w lesie na polanie, można się ruszać nad jeziorem, można się ruszać na placu zabaw, można się ruszać na boisku, można się ruszać w domu. Można na przykład teraz, tam gdzie jesteście, uwaga, uwaga, podskoczyć.
1: Hop, do góry!
0: Hop. I wylądować szczęśliwie na podłodze. Myślę, że najgorzej mają ci, którzy teraz słuchają nas w samochodzie, bo trudno jest podskakiwać na siedząco, ale może komuś się udało. To teraz będą takie trzy szybkie podskoki. Jeszcze uwaga, uwaga na rozgrzewkę. I już. Opadliście szczęśliwie, nikt sobie niczego nie zrobił, nikt nie przewrócił się podczas tych podskoków. A próbował ktoś na lewej nodze albo na prawej nodze, czy tylko obu nóż. No, to możecie spróbować w takim razie już na własną, chciałam powiedzieć rękę, na własną nogę podskoczyć, na jednej nodze, żeby sprawdzić, czy balans jest utrzymany. No i zapraszamy was w takim razie na najbliższe dwie godziny ruszania się, skakania, robienia różnych trików. To też będzie możliwe po godzinie 11. Filip Górski z numerem 1 na koszulce i Justyna Majchrzak z numerem 2, a meta jest, o której my... Sprawdza Filip, tak? Jedynka. Ja mam dwójkę na koszulce, a meta będzie o godzinie 12. No to co? Podskakujemy?

0: Do tańca poderwała nas Alicja Janosz i bardzo dobrze, bo właśnie tę godzinę spędzimy w rytmach tanecznych, ponieważ słuchajcie, niekoniecznie trzeba świetnie biegać, niekoniecznie trzeba skakać najwyżej jak to możliwe, niekoniecznie trzeba znakomicie jak małpka wspinać się po ściance wspinaczkowej albo nie wiem co tam jeszcze robić, gwiazdy, przewroty w tył i w przód. Słyszałam, że czasami takie zadania dajecie Martynie i Filipowi na poranek. No powiem wam, że ja jestem pełna szacunku dla nich, bo jak tutaj robić przewroty, to taka fachowa nazwa dla fikołków. Jak tutaj robić przewroty na takiej twardej podłodze? Ja ich bardzo podziwiam. Chyba bym nie dała rady. No, może taki bardzo krzywy, koślawy do przodu, ale w tył to już na pewno nie. Natomiast tańczyć lubi chyba każdy i tańczyć umie chyba każdy. Ja nie myślę tutaj o jakichś takich ewolucjach tanecznych, jakie zawodowi tancerze, na przykład Filip. Tak, Filip Górski, Polska, z numerem 1, koszulka. Jakie Filip Górski potrafi wyczyniać na parkiecie, bo on to tańczy naprawdę i kondycję ma niezwykłą, ale ruszać się, machać rękoma, poruszać nogami, kręcić biodrami, obracać się w tańcu, potrafi chyba każdy. A im mniej mamy lat, tym nam to tak naprawdę lepiej wychodzi, bo mamy mniej zahamowań i nie myślimy sobie, co tam inni sądzą na nasz temat, patrząc jak my się ruszamy. Nie, po prostu muzyka podrywa nas z miejsca i tańczymy. A właśnie, a propos podrywania się z miejsca, to teraz będzie, uwaga, uwaga, zagadka taneczna, bardzo blisko związana z nazwą naszej audycji. A przypomnę, że ta audycja środowa, przedpołudniowa nazywa się...
1: Hop do góry!
0: Hop, hop. I no i teraz będzie taniec dla tych wszystkich, którzy lubią podskakiwać i mają kondycję. A nawet jak się zadyszka przydarzy, to wtedy się przysiada na chwileczkę i zanim muzyka się skończy, wraca się do tańca. Uwaga, uwaga, to bardzo skoczny taniec. A jaki to taniec? Kto odgadnie jego nazwę? Możecie też potańczyć, nawet nie znając jego nazwy. Uwaga, uwaga, do tańca gotowi, start.

Troszkę zdradził. Chuck Berry wirował na parkiecie, nie tylko tańczył, ale i śpiewał. To jest dopiero umiejętność. Jak tutaj nie złapać zadyszki, jak tutaj prowadzić pięknie śpiew, kiedy nogi same chodzą. No, jeżeli wam też nogi chodziły i jeszcze w dodatku wiecie, w rytm jakiego tańca chodziły wam przed chwilą nogi, to dajcie znać 226452055. To była zagadka związana z pewnym tańcem. Jaki to był taniec? Kto wie? Kto tańczył razem z nami, z Filipem i ze mną? Czekamy na zgłoszenia, czekamy na wasze telefony 226452055. A teraz Agnieszka Kowalczyk poderwie nas do tańca. No to jeżeli ktoś ma jeszcze siły, to tańczcie dalej.

0: Agnieszka Kowalczyk w audycji...
1: Hop do góry!
0: Można jak kangury, można jak jakieś inne stwory podskakiwać do góry, a można podskakiwać do góry w tańcu. Taniec dzisiaj jest naszym tematem związanym właśnie z podskakiwaniem i ze sportem. I przed chwilą w audycji Hop do góry pojawił się pewien taniec, w którym też trzeba się troszeczkę naskakać. A jaki to taniec, zaraz będzie odgadywała Ala. Cześć Alu, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, miło Cię poznać. To co, Alu, podskaczymy troszeczkę w rytm tego tańca?
2: Tak.
0: Uwaga, do raz, dwa, trzy, do podskakiwania. Start. Prawa noga w górę. Lewa teraz. Hop, hop, hop. I prawa. I tańczymy w rytm tego tańca. A jaki to taniec, Alu?
2: Rock and roll.
0: W ogóle się nie zadyszałaś. Znakomicie ci to poszło. Chyba tańczyłaś kiedyś rock'n'rolla, co?
2: No jeszcze nie, ale próbowałam.
0: Próbowałaś? A chodzisz na zajęcia taneczne?
2: Chodziłam na zajęcia taneczne na disco dance.
0: No to tak. Rock'n'roll świetnie nadaje się do dyskoteki, na taki taniec dyskotekowy. I tańczyłaś to disco dance w parach czy pojedynczo? Jak tam się tańczy?
2: No na początku grupowy tańczyłam, solo i duet.
0: I co jest najłatwiejsze albo najtrudniejsze? Grupowy, solo czy duet?
2: Grupowy, znaczy duet jest najtrudniejszy, solo jest najłatwiejsze, a grupowy jest taki trochę trudny, trochę nietrudny.
0: A dlaczego duet jest najtrudniejszy twoim zdaniem, Alu?
2: No bo to trzeba tak się złączyć rytmem.
0: Trzeba się zgrać ze swoim partnerem tanecznym, prawda? Albo partnerką taneczną. No oczywiście, można tam czasami się rozłączyć, ale chodzi o to, żeby to wszystko było takie zgrabne i żeby przyjemnie było patrzeć na taką tańczącą parę i żeby było widać, że oni też cieszą się tym tańcem. O, tancerzom chyba z twarzy nigdy nie schodzi uśmiech. To prawda, Filipie? Że jak się... O, tak, właśnie, Filip się uśmiechnął tak, jak uśmiecha się w tańcu. Wyszczerzył się, słuchajcie, od ucha do ucha. Ale z drugiej strony to chyba łatwo uśmiechać się w tańcu, bo taniec to jest przecież coś bardzo, bardzo przyjemnego. Zgadzasz się z tym, Alu?
2: Tak.
0: A po wakacjach wracasz na zajęcia taneczne?
2: Tak, ale już się przepisuję na piko, bo moja pani... Zakończyła

0: Naukę tańca.
1: Rozumiem. I teraz będziesz trenowała inny rodzaj tańca, hip-hop. O, nie jest to proste, powiem ci. Kiedyś obserwowałam takich tancerzy hip-hopowych. Bardzo takie skomplikowane mieli ruchy. Uwaga, mam dla ciebie propozycję, Alu. Jakbyś miała ochotę na przykład zamówić sobie jakiś hip-hopowy kawałek do tańca, to dzisiaj jest taka specjalna audycja, letni koncert życzeń po godzinie 18. Jacek tutaj będzie na stanowisku, będzie przyjmował wasze zamówienia do tej wieczornej audycji. Będzie można też pozdrawiać kogoś albo samemu siebie pozdrowić. Wszystko zależy od waszej fantazji i od waszych potrzeb. I na przykład będziesz mogła Jacka poprosić o jakiś kawałek hip-hopowy do tańca. Sprawdzisz? Spróbujesz? Skorzystasz? No, to zapraszam cię bardzo serdecznie w imieniu Jacka Zawady, który zazwyczaj jest o tej porze w audycji Hop do Góry, ale tym razem powiedział, że a, Justyna, poskacz sobie. Pozwalam ci. No więc pomyślałam, że będę podskakiwać w rytm tańca. I teraz uwaga, uwaga, dla ciebie i dla wszystkich naszych słuchaczy, Alu, z pozdrowieniami dla ciebie i z podziękowaniami za rozwiązanie naszej pierwszej zagadki. Będzie kawałek do tańca. Będzie, uwaga, Chuck Berry i Johnny B. Good, czyli dobry, stary rock and roll. Pozdrawiam cię, Alu. Pa, pa, do usłyszenia.

No to się myśmy się poskakali, naskakali. Mam nadzieję, że wy też troszeczkę popodskakiwaliście podczas tego tańca. Tańca, który nazywa się rock and roll, jak powiedziała dobrze nasza słuchaczka Alicja. No i polega na energicznym wymachiwaniu nogami, na obrotach, na podskakiwaniu. Oj, myślę, że kalorii bardzo dużo spali się podczas takiego tańca, który nazywa się rock and roll. Tak z amerykańska, bo to taniec, który wywodzi się właśnie z tamtych rejonów świata. A teraz przeniesiemy się dużo bliżej, przeniesiemy się na południe, do naszych sąsiadów Czechów, bo to właśnie stamtąd pochodzi taniec, który może brzmieć na przykład tak.

0: w przestrzeni, ponieważ w tym tańcu wirujemy, obracamy się, może się komuś zakręcić w głowie. Już powiedziałam, że to taniec od naszych południowych sąsiadów, taki prezent dali światu. No i tańczy się ten taniec w różnych częściach świata teraz. A jak się on nazywa, wiecie? No powiem wam, że jeżeli chodzi o nazwę, to jest ona bliska sercu każdego Polaka. Co to za taniec? 226452055. Dzisiaj zagadki taneczne w audycji...
1: Hop do góry!
0: 226452055. Jak nazywa się taniec, który przed chwilą słyszeliście? Choć ogromny...

0: Ferit Lagdar w piosence Zatańcz z Diplodokiem, bo ja dzisiaj próbuję wszystkich poderwać do tańca. Taniec to świetna sprawa, nie tylko na rozruszanie się tak od rana. Można potańczyć z miotłą na przykład, jakby ktoś przy okazji chciał załatwić poranne porządki, a można zatańczyć od tak sobie, żeby troszkę się obudzić, żeby ręce, nogi i głowa nie były senne, tym bardziej, że podczas ruchu tanecznego również nam się komórki w mózgu uruchamiają i podobno łatwiej się myśli, więc świetne ćwiczenie na rozpoczęcie dnia. O, ciekawa jestem, czy już takie zadanie dostała Martyna Huderska w poranku, o poranku, żeby potańczyć troszeczkę, ale potem miałaby flow do zagadek jeszcze większy niż zazwyczaj. A ja witam, dzień dobry, halo, halo, Klarę. Cześć Klaro, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ojejku, Klaro, ty chyba jeszcze chodzisz do przedszkola.
1: Tak.
0: A do której grupy? Jak się nazywa twoja grupa?
1: Trzecia.
0: A macie jakąś nazwę? Jakieś jagódki, pszczółki, krokodylki, misie, patysie?
1: Nie.
0: Ach, a jakbyś się chciała nazywać? Jakbyś mogła wybrać sobie dowolną nazwę, to twoja grupa jakby się nazywała, Klaro?
1: Biedronki.
0: Biedronki?
1: Tak.
0: Bardzo wakacyjna nazwa. Wiesz, że ja chyba żadnej Biedronki ostatnio nie widziałam, a ty?
1: Widziałam.
0: O, i co? I powiedziałaś jej, Biedroneczko, leć do nieba, przynieś mi kawałek, co tam było dalej?
1: Chleba?
0: Tak, chleba, rzeczywiście chciałam powiedzieć ciastka, ale chleb. Biedroneczko, leć do nieba, przynieś mi kawałek chleba. Sprawdź to, Klaro, podobno jak Biedronka

0: usiądzie ci na dłoni, albo na rączce, albo na palcu, albo zobaczysz ją na liściu i powiesz jej właśnie takie magiczne, w cudzysłowie, zaklęcie: biedroneczko, leć do nieba, przynieś mi kawałek chleba, to zobaczysz, że otwierają jej się te powłoki na pancerzyku, wyciągają się skrzydła i biedronka odlatuje.
1: Tak.
0: Tylko być może z chlebem wraca już do kogoś innego, bo mnie się zdarzyło parę razy, że wypuściłam w świat taką biedroneczkę, ale ona już do mnie nie wróciła. Mam nadzieję, że ktoś został nakarmiony tym chlebkiem od biedronki. Słyszę, że tam mama jest. Dzień dobry, pani mamo.
2: Dzień dobry.
0: Bardzo nam miło, że nas tak słuchacie rodzinnie. Czy już tańczyłyście, Klaro, z mamą dzisiaj przy naszej audycji?
1: No, tam w ogóle to nie miałyśmy czasu.
0: Ojej, a co takiego robiłyście, że czasu zabrakło na taniec?
1: No bo najpierw wstałam, zjadłam śniadanie, no i musiałam się ubijać.
0: No tak. My co prawda namawiamy naszych słuchaczy, żeby słuchali naszych audycji także w piżamkach, proszę bardzo, ale chyba jest już troszkę za późno na piżamki, bo już za 25.11 to już pora wyskoczyć z piżamki w ubranko wskoczyć tym razem. Ale skoro jeszcze nie miałyście okazji potańczyć, to ja was teraz porwę do pewnego tańca, a ty powiesz, jaki to jest taniec, dobrze, Klaro?
1: Mhm.
0: To posłuchamy w takim razie tego tańca. Na klarnecie jest grany. Parabam, parabam, pam, pam. I co to za taniec, Klaro?
1: Polka.
0: Bardzo dobrze. Polka jak ty, jak mama, jak ja. My też jesteśmy Polkami, ale nie tymi tańczącymi, tanecznymi. Tylko jesteśmy Polkami z narodowości. A czy wiecie, tutaj pytanie i do ciebie, Klaro, i do mamy, z jakiego kraju pochodzi Polka? Tak, wy wszystko wiecie, to są Czechy, oczywiście. A może jeszcze nawet potraficie podać nazwę tej Polki, bo Polka to jest taniec ludowy i są różne Polki. Polka miot, lasz, Polka podskakiwana, a ta Polka ma taką rodzinną nazwę. Uwaga, podpowiem.
1: Badziadka?
0: Jaka jeszcze raz?
1: Badziadka?
0: Polka dziadek, tak jest, doskonale. No po prostu wszystkie pytania są dla was jak pesteczka z czereśni, albo z wisienki, albo ze śliweczki. Po prostu bardzo, bardzo proste pytania. No to co, dziewczyny, to w takim razie w nagrodę chyba będziecie mogły sobie teraz potańczyć. Czy teraz, Klaro, jest lepszy moment? Troszkę czasu masz na taniec?
1: Ja w ogóle już to będę tańczyć w aucie.
0: Ach, w aucie wy jesteście. No możecie się pokołysać w takim razie, byle skocznie, tak jak to się człowiek porusza w tańcu, który nazywa się Polka, o której rozmawiałam z Klarą i jej mamą. A mama ma na imię jak, Klaro?
1: Dagmara.
0: Z panią Dagmarą. To ja was serdecznie pozdrawiam i porywam was do Polki. Do usłyszenia, pa, pa.

0: Ojejku, słuchajcie, ale się roztańczyłam normalnie przy tej Polce. Pobiegłam aż do reżyserki, porwałam wirowy taniec Filipa i ledwo tutaj zdążyłam, żeby usiąść znowu przed mikrofonem. No dobrze, to dajcie mi chwileczkę, muszę uspokoić oddech chociaż.
1: Hop, do góry!
0: Mamy dzisiaj w audycji, a jeszcze raz, uwaga, a my dzisiaj w audycji Hop do Góry zajmujemy się tańcami, bo jak już wiecie, taniec to jest też świetny sposób na ruch, na rozruszanie się. O, i teraz się tak trochę rozmarzyłam, bo ja tańczę w studiu, na stopach mam sandałki, pod stopami mam wykładzinę, która leży na naszej podłodze, ale wyobraziłam sobie, że być może wy dzisiaj będziecie na przykład na plaży, albo będziecie, albo macie nawet do dyspozycji taras wyłożony drewnem, albo na przykład pomost nad jeziorem, albo trawę jakąś aksamitną pod stopami bosymi. Tam to dopiero można tańczyć. O, tylko uważajcie na szyszki, jeżeli tańczycie na trawnikę. I na takie osty, kłujące chwasty też uważajcie, żeby nie pokaleczyć stóp, no i na owady trzeba. A nie, to lepiej jednak, słuchajcie, na trawie to lepiej tańczyć w sandałkach albo w jakimś innym, w klapeczkach, w obuwiu jakimś innym, żeby nie nadepnąć na jakiegoś na przykład osopodobnego owada. A skoro mówię i zapraszam was do tańca, to znaczy, że będzie jeszcze jedna taneczna zagadka. Byliśmy już w Ameryce Północnej, gdzie potańczyliśmy sobie trochę rock'n'rolla. Teraz wybraliśmy się w odwiedziny do naszych południowych sąsiadów, Czechów, bo to właśnie z Czech pochodzi taniec ludowy polka. A teraz czeka nas daleka, daleka wyprawa, gdzie rytmy taneczne mogą brzmieć na przykład tak.

Fu i Aj tańczyli i śpiewali, a śpiewali w języku portugalskim, bo to właśnie z kraju, w którym tym językiem się mówi na co dzień, pochodzi właśnie ten taniec. Taniec, który jest, ach, szczyt, jego rozkwit jest w zimie, w czasie karnawału. A jaki to był taniec? Kto potrafi się domyślić? Kto potrafi zgadnąć? Czekam na wasze telefony 226452055. Może ktoś dotańczy w tej chwili do telefonu, tanecznym ruchem wybierze nasz numer, zadzwoni, żeby powiedzieć, jaki to był taniec, który słyszeliśmy przed chwilą. 226452055.

Ciup-ciup. Alicja Janosz nie tylko śpiewała, ale i tańczyła, bo ona jest bardzo roztańczona. Kto był kiedyś na koncercie Ali Janosz, ten doskonale wie, że potrafi ruszać się w rytm tańca znakomicie. A my dzisiaj właśnie o tańcach rozmawiamy i przypominamy sobie różne nazwy różnych tańców. My mamy swoje tańce ludowe. Jest ich aż pięć narodowych tańców. Poczekajcie, spróbuję je sobie wymienić z głowy, z pamięci. Mamy polonez, czyli taniec chodzony. Mamy oberka, krakowiaka, mamy kujawiaka i jest jeszcze piąty taniec. Co to za taniec jest, Filipie? Oberk, krakowiak, kujawiak, polonez? Nie, ha. Ale wiecie co, że mi to umknęło. Nigdy nie należałam do żadnego zespołu muzyki, ani muzycznego, ludowego zespołu, ani zespołu tańca ludowego nie należałam. Krakowiak, a mazur, dziękuję ci Filipie, tak jest, mazur, piękny taniec, też taki posuwisty, więc można sobie przeplatać, raz wpadać w wir obrotowy oberka, to zaczynać mazura, który jest taneczny, powolny, posuwisty, a potem znowu krakowiaczkiem przez pół sali przebiec i kujawiaka wolniutkiego sobie zatańczyć, żeby troszeczkę odpocząć. A ja tym razem zabieram was daleko, daleko. Już nie w rytm polskich tańców ludowych będziemy tańczyć, tylko w rytm tańca, który pochodzi, uwaga, uwaga, z Ameryki Południowej, a konkretnie z Brazylii. Co to za taniec? Filip już się rusza, ja też. Do przodu, do tyłu. Uje. Tak brzmi ten taniec i tak się go mniej więcej tańczy, jak wy to robicie teraz. O właśnie, i ręce, i nogi, i biodra, wszystko tańczy. A jak się nazywa ten taniec? Kto wie? Powiem wam, że taniec pochodzi z Brazylii i tam jest w ogóle bardzo wiele szkół, które uczą tego tańca i które chcą się pochwalić najlepszymi tancerzami podczas karnawału w Rio de Janeiro i w innych miejscowościach w Brazylii. Jeżdżą nawet tam takie wielkie pojazdy, takie konstrukcje piętrowe. Na każdym piętrze stoi grupa tancerzy, którzy są kolorowi.

kolorowo ubrani, mają jakieś pióra we włosach i stroje zrobione na przykład z cekinów, tak żeby się to wszystko mieniło, błyszczało, poruszało w rytm ich

0: Uwaga, uwaga! Do tańca teraz poprosimy Darka. Cześć Darku, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Miło mi, że wreszcie jakiś tancerz się do nas dodzwonił, bo już tancerki były dwie, Ala i Klara, a teraz do naszej roztańczonej grupy wbiegł jeszcze chłopak. Cześć Darku, raz jeszcze. Skąd do nas dzwonisz?
1: Z Mazur.
0: Chłopak z Mazur. Wspaniale. A na Mazurach jesteś na wakacjach, czy...
1: Tak, na wakacjach.
0: O, czyli widzisz przed sobą jakieś jezioro w tej chwili albo las?
1: Teraz jedziemy do Mikołajków, a potem będziemy jechać do Chin.
0: Oj, wspaniałe.
1: Do jeziora Chin.
0: Wspaniałe.
1: Śniardwy.
0: Śniardwy, o, trudna nazwa. Tak, tam jest 1000 jezior podobno w tej krainie mazurskiej. No... Baw się wspaniale, odpoczywaj Darku, ale zanim oddasz się na dobre tym mazurskim przyjemnościom, to powiedz, jaki to taniec, ten, który w tej
1: Samba.
0: Chwili brzmi. Jeszcze raz?
1: Samba.
0: Bardzo dobrze. Tak się właśnie tańczy sambę, do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu. I obrót, i obrót. Tańczyłeś kiedyś sambę, Darku?
1: Nie.
0: Nie tańczyłeś. No ale poruszać się można, nawet jeżeli nie znasz dokładnych kroków, to nie o to chodzi, żeby wszystko było tak jak w szkole samby w Rio de Janeiro każą, tylko żeby było po swojemu i żeby dobrze się przy sambie bawić. To ja was serdecznie pozdrawiam, wesoła grupa mazurska. Życzę wam udanych wakacji. A gdybyście chcieli na przykład pokazać nam, co tam oglądacie waszymi oczyma na tych Mazurach, to prześlijcie nam pocztówkę z wakacji. Co wy na to?
1: Dobrze.
0: Bardzo, bardzo.
1: Jak się uda, to prześlę.
0: Bardzo będzie nam miło. Polskie Radio Dzieciom, ale ja niepodległości 77/85 i jeszcze kod pocztowy 00977 Warszawa. Tu mieszkamy i tutaj przyjmujemy do naszej skrzynki pocztowej pocztówki z wakacji, gdziekolwiek je spędzacie. A teraz dla ciebie i dla twojej wakacyjnej drużyny, Darku, będzie piosenka, która was porwie do samby, do owocowej samby. A ja wam mówię pa, pa, do usłyszenia.
1: Pa.

Na rower zapraszał nas zespół Czereśnie, ale myślicie, że wsiądziemy rzeczywiście po godzinie 11 na rowerowe siodełko? Koła się przydadzą, ale tym razem nie rowerem będziemy się przemieszczać. Będziemy się przemieszczać przy pomocy zupełnie innego urządzenia i to też będzie zagadka, więc kto ma ochotę zostać z nami w audycji Hop do Góry, zapraszam bardzo, bardzo serdecznie.

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
2: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
3: O-o, i chyba na nas spojrzał.
2: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
4: A, ten z dynastii Piastów. Oni to mieli akcje,
2: intrygi, bitwy, tajemnice.
4: I ta walka o koronę.
1: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
0: Autopromocja.

0: No ciekawa jestem, czy ktoś miał tyle energii, żeby jeszcze potańczyć do piosenki Happy Feet, Hit Me Up. Po całej pierwszej godzinie audycji, którą przetańczyliśmy. A teraz zaczynamy drugą godzinę programu.
1: Hop do góry!
0: Jak na sprężynach. Normalnie podskakujemy i w ogóle nie tracimy energii. Ja nawet powiedziałabym, że z każdym podskokiem mamy jej jeszcze więcej. Czy rodzice to znają? Na pewno znają takie sytuacje wasi rodzice, że jakkolwiek długo i intensywnie byście biegali, to wystarczy odrobina odpoczynku, żeby nabrać ochoty do dalszego biegu, podskakiwania albo do jazdy, no właśnie, nad tym, na czym za chwileczkę nauczy nas jeździć gość, który pojawi się w studiu Polskiego Radia Dzieciom. Już za chwileczkę, już za momencik. A my, Filip Górski, Justyna Majchrzak, dzień dobry wam mówimy. Już po raz drugi.
2: Kto się tak napracował?

0: Ja przypomnę, że ta audycja, której słuchacie, nazywa się...
1: Hop do góry!
0: I do studia jakżeż zwinnie wskoczył gość, o którym już mówiłam, że będzie. Myślałam, że wjedzie, a on wskoczył, słuchajcie, na jednej nodze. Zajął od razu miejsce przy mikrofonie numer 3. Cześć, gościu.
2: Cześć, dzień dobry, witam wszystkich.
0: Jak mówię do ciebie gościu, to chyba dobrze mówię. Mogłabym mówić też ziom.
2: Tak, stary też można mówić dalej.
0: Nie, ty nie jesteś stary.
2: Nie w tym znaczeniu, takim ziomalskim.
0: A, ziomalskim. Ty się wywodzisz z takiego ziomalskiego środowiska, prawda?
2: Zdecydowanie, tak. Mhm. Zdecydowanie.
0: To ja muszę jeszcze przedstawić, bo nasz gość oczywiście ma też, oprócz tego, że jest ziomem, gościem, stary, jak mówi na siebie, no to jest też Tomkiem Warzechą. Tomek Warzecha jest w naszym studiu. Tomek Warzecha jest instruktorem ze szkoły. Ja nie mogę teraz podać tej nazwy, bo myślałam, żeby to była zagadka dla słuchaczy, wiesz?
2: Może być.
0: Ale w każdym razie szkoła nazywa się pięknie Zefir. Zefir to jest taki delikatny wiatr.
2: Tak jest.

0: który czujecie w czapkach, bo wy najczęściej w czapkach jeździcie na tym czymś.
1: Tak, zdarza się, w kaskach.
0: A, teraz w kaskach.
1: Teraz w kaskach. Mhm.
0: Obowiązek, bez względu na wiek.
1: Bez względu na wiek, myślę, że to zdrowy rozsądek podpowiada. Rodzice pewnie troszeczkę bardziej naciskają, ale jak najbardziej, tak, kask na głowie.
0: Będziemy o tym jeszcze mówić, nie tylko kask, ale jeszcze jak można uchronić swoje części ciała ważne i wartościowe przed jakimiś kontuzjami, jak się uprawia ten sport, o którym będzie mówił Tomek Warzecha. A ja teraz, uwaga, Tomku, wymyśliłam taką zagadkę, mam nadzieję, że ją zaakceptujesz. Poprosimy słuchaczy, żeby spróbowali połączyć trzy hasła jednym słowem. Ja podam trzy hasła. Uwaga. Do heblowania, do prasowania i podłogowa.
1: Mm-hmm.
0: Co ty na to?
1: Podoba mi się. Podoba mi się.
0: Mam nadzieję, że wam też się nie tylko spodoba, ale jeszcze w dodatku domyślicie się, o jakim sprzęcie sportowym, powiedziałabym nawet obecnym na igrzyskach olimpijskich, bo to jest dyscyplina sportu, która już weszła w skład dyscyplin olimpijskich. Podejrzewam, że to byłoby twoje marzenie, jakbyś był chłopcem, żeby można było
1: To było kiedyś moje marzenie, tak. Mhm. Jeżeli chodzi o inną dyscyplinę nawet. Wtedy faktycznie nie było nawet takich możliwości. Wtedy marzenia były inne.
0: Aha.
1: Troszeczkę.
0: No tak. To jest sport, słuchajcie, który liczy sobie już kilkadziesiąt lat w Polsce. On się pojawił w Polsce w latach 70., 80. mniej więcej. No a dzisiaj chyba naprawdę świetnie się rozwija. Nawet koło mnie jest taki plac, na którym chłopcy i dziewczyny.
1: I dziewczyny, tak jest.
0: Szaleją na tym urządzeniu. A co to może być za urządzenie? Podpowiedzią niech będą te trzy hasła. Do heblowania, do prasowania albo podłogowa. 226452055. Tomek i ja czekamy na telefonujących, a za chwileczkę wszystko się wyjaśni i będzie też można podać pełną nazwę szkoły, którą reprezentuje dzisiaj nasz gość. Ziom Tomek.

0: To był Siemek, Patryk Siemek, którego możecie znać także z filmu Za młody na bajki. Siemek, uwaga, uwaga, zostawił też dla nas pozdrowienia.
1: Cześć, tu Staszek, czyli Patryk Siemek. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom.
0: Bardzo miło, Staszku. Takie pozdrowienia będziecie mogli dzisiaj zostawiać w audycji, która nazywa się Letni Koncert.

0: koncert życzeń, więc jeśli macie ochotę kogoś pozdrowić albo sobie jakąś piosenkę sprezentować, to słuchajcie nas bez przerwy, bo ta audycja wystartuje po godzinie 18. A Tomek Warzecha już się buja w rytm naszego funku, który słyszycie w tle. No i mam nadzieję, że za chwileczkę powita bardzo, bardzo gorąco naszego słuchacza. Darek jest z nami. Cześć Darku, dzień dobry.
1: Dobry.
0: Dzień dobry. Darek chyba jedzie w tej chwili. Darku, to ty jesteś podróżujący po Mazurach?
1: Tak.
0: Tak, czyli Darka już słyszeliśmy w poprzedniej godzinie. Cieszymy się, że na Mazurach nie gubi się zasięgu Polskiego Radia Dzieciom i nadal można z nami być. Uwaga, uwaga, Darku, ja teraz podaję te trzy hasła, a ty mówisz, co je łączy. Do heblowania, do prasowania i podłogowa.
1: Deskorolka.
0: Tak jest.
2: Brawo.
0: Deska, czyli deskorolka, bo o tym sporcie dzisiaj będę rozmawiała z Tomkiem Warzechą. Darku, czy ty jeździsz na deskorolce?
1: No nie.
2: Jeszcze nie.
1: Tu ja się wywalam.
0: Od tego się zaczyna chyba,
2: tak
0: prawda,
2: jest,
0: Tomku?
2: Tak, tak, tak wygląda droga.
0: Że się próbuje, człowiek się przewraca, ta deska mu ucieka spod nóg, ale próbuje się dalej, a potem osiąga się takie szczyty, że się zostaje instruktorem jazdy na deskorolce. Bo w tej chwili Tomek już sam jeździ i uczy innych, jak to robić.
2: Dokładnie tak.
0: Tak to jest.
2: Dbając o to, żeby było bezpiecznie. Żeby tych wywrotek było jak najmniej.
0: A jeżeli już są wywrotki, to żeby się nie potłuc, żeby się nie poobijać. O tym też nam powiesz, co zrobić, żeby było bezpiecznie, prawda?
2: Tak jest, tak jest. No przede wszystkim kask na głowę, to w ogóle bez tego... Jest kask?
0: Darku,
1: do deski można, na pewno trzeba mieć ochroniacz.
2: Dokładnie tak, ochraniacze.
0: Na co,
2: Darku,
0: się to...
2: wiesz na co ochraniacze?
1: Słucham, bo nie usłyszałem.
2: Na co ochraniacze zakładasz?
1: Na kolana, na łokcie, na
2: garstki. Tak jest, tak
0: na
2: jest.
0: Na te dokładnie. Wszystkie wrażliwe i delikatne części ciała, które moglibyśmy sobie uszkodzić, gdybyśmy tak w sposób niekontrolowany, jak to zazwyczaj się dzieje, upadli podczas jazdy na deskorolce albo podczas ćwiczeń. Darku, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie, szerokiej drogi życzymy. Do Mikołajek nasi słuchacze zmierzają, no a my z Tomkiem Warzechą ze szkoły jazdy na deskorolce i surfingu, która nazywa się pięknie, nazywa się Zephyr, porozmawiamy właśnie o jeździe na deskorolce. Ile lat miałeś, Tomku, jak zacząłeś jeździć?
2: Ojejku, 10, troszkę ponad być może, troszkę ponad, bo pływałem wyczynowo i to był ten mój olimpijski sport, moja pierwsza miłość. Gdzieś po drodze wkradła się deskorolka, natomiast do momentu, kiedy nie skończyłem, że tak powiem, kariery pływackiej, nie miałem czasu na deskorolkę. Ona była, pojawiała się na wakacje, ja na nią patrzyłem, zawsze mi takie, wdychałem troszkę do niej. Ale no jakby chwilkę trwał ten okres przejścia. Natomiast super było to, że jak skończyłem pływać i w zasadzie pewnie bym się zastanawiał, co ze sobą zrobić, to nie musiałem się zastanawiać, bo ja dokładnie wiedziałem, co będę robił i wręcz ucieszyłem się na to. Więc to przejście, które, no wiadomo, jak po dłuższej znajomości intensywnej było takim rozstaniem tak naprawdę, łagodnym, bo od razu pojawiła się deskorolka i wypełniła na wiele lat moje życie.
0: Ona już czekała w pokoju? Ona już stała?
2: Ona była, czekała, tak. Czekała i w zasadzie to tak jak no dosłownie z dnia na dzień można powiedzieć. Po prostu otworzyły mi się oczy. Teraz będzie deskorolka po prostu.
0: A pamiętasz, z jakiej okazji dostałeś swoją pierwszą deskorolkę? Czy to były urodziny, czy to były święta Bożego Narodzenia, czy to był Dzień Dziecka, czy to była komunia
2: chyba
0: święta?
2: Chyba na wakacje. Po prostu na wakacje. Tak,
0: rodzice
2: tak.
0: Powiedzieli...
2: To za sprawą brata, bo mój brat starszy miał wcześniej kontakt z różnymi sportami ekstremalnymi. Rolki były jego taką pierwszą pasją, a potem deskorolka. I ja tak w zasadzie trochę patrząc na brata, ale deskorolka mi chyba przypadła do gustu bardziej.
0: Mm-hmm. Ale rolki to też jest.
2: Też tam próbowałem z bratem troszeczkę na rolkach, natomiast ja chyba miałem po prostu troszkę więcej smykałki do tej deskorolki.
0: Powiem ci, że jak patrzę czasami na te deskorolki, na których jeżdżą, no powiedziałabym prawie moi sąsiedzi, bo ja bardzo blisko mojego bloku mam taki, to się nazywa skatepark?
2: Skatepark.
0: Taki skatepark, tak? I tam, tak jak powiedziałam, i dziewczyny, i chłopaki jeżdżą na deskach, na
2: nie
0: deskorolkach.
2: Nie mylić proszę

0: placem zabaw, bo to...
1: Ale to jest trochę taki plac zabaw dla skejtów.
0: Jest specyficzny. Dla skejtów, tak, tak, mhm. tak, tak. Jak najbardziej. Natomiast właśnie, żeby jednak mieć to, na myśli tą specyfikę, na uwadze, tą specyfikę, że jest to specyficzny plac zabaw. Jak najbardziej plac zabaw, ale specyficzny.
1: Taki plac treningowy troszeczkę, prawda? Chociaż tak. może zabawa tam jest też, prawda?
0: Dużo. Dużo, bardzo dużo zabawy. Oczywiście, że tak. I fajnie, że tych miejsc jest dużo, jest ich coraz więcej, są coraz lepiej przemyślane, coraz lepiej zaprojektowane z infrastrukturą otaczającą, z oświetleniem, z ławeczkami, z jakimś miejscem, gdzie można odpocząć. Czy też łączą ze sobą pobliskie dyscypliny, parkury, koszykówkę. To są takie sporty, które przyciągają podobne grupy. Mhm. I fajnie, jak to się miesza razem wszystko.
1: Wspaniała dzisiaj historia o deskorolkach i o tych, których nazywamy skejtami, czyli o tych, którzy uprawiają sport deskorolkowy, a jest to sport, jest to regularna dyscyplina sportowa. Pojawiła się na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio w 2021
0: tak
1: roku.
0: Jest.
1: Potem powtórzona została w Paryżu w 2024, dwa lata temu. No i myślę, że na kolejne Igrzyska Olimpijskie letnie powróci ten sport.
0: Myślę, że tak, z tego co wiem, cieszy się dużą popularnością wśród oglądających, nie tylko nawet uprawiających deskorolkę. W ogóle bardzo fajne jest to, że widzę taki trend, być może też zmieniającym czasem, bo też ja nie mogę pozwolić sobie na tak dużo i tak intensywnej deskorolki jak kiedyś. Ale widzę też taki trend, że ludzie cieszą się jazdą i to jest super. Troszkę za moich czasów nie istniało coś takiego. Jakby deskorolka była tylko tą wersją wyczynową, tą uliczną wersją, bo nie było też miejsc.
1: Chodziło o opanowanie różnych trików.
0: Dokładnie. Mhm. Głównie, jeżeli nie tylko i wyłącznie. Że nie spotykały się dwie osoby jeżdżące i nie mówiły sobie, że ja tylko jeżdżę. To do końca nie była osoba jeżdżąca na desce. A w tym momencie to ta definicja się rozszerzyła.
1: Słuchajcie, ja znam nawet takich, którzy traktują deskorolkę trochę jak rower. Jedni przyjeżdżają na rowerze do pracy, albo
0: dokładnie
1: do szkoły,
0: tak,
1: albo do przedszkola, a inni biorą pod pachę deskę, zbiegają po schodach, wskakują na deskę i jadą sobie na przykład
0: dokładnie
1: na
0: tak
1: swoje zajęcia.
0: Dokładnie
1: jeśli
0: tak
1: i wy należycie do tych, którzy lubią jeździć na deskorolce, których deskorolka słucha, nigdy do nich nie należałam, od razu się przyznaję, to dzwońcie do nas. Może na przykład podacie nam jakieś fajne miejscówki we waszych miejscowościach. Wiadomo, że ona musi, taka dobra miejscówka dla skejta, dla deskorolkarzy, musi spełniać pewne warunki. Jakie warunki powinna spełniać? O to za chwileczkę też zapytam naszego gościa Tomka Warzechę ze szkoły jazdy na deskorolce i surfingu. Ze szkoły, która się pięknie nazywa Zephyr. A my wracamy do was już za chwilę. 22645 2055. Czekamy na wszystkich tych, którzy też są zajawieni deskorolką.

0: 26 minut po godzinie 11 słuchacie audycji.
1: Hop, do góry!
0: Tomek podskakiwał na krześle, kiedy słyszał nasz dżingiel, czyli sygnał naszej audycji. No i potrafi też tak pewnie mój gość, ziom, Tomek Warzecha ze szkoły jazdy na deskorolce i surfingu ze szkoły Zephyr, potrafi tak samo podskakiwać, mając pod stopami deskorolkę. Jak to się dzieje, słuchaj, że czasami ta deska sprawia wrażenie, że jest przyklejona do stóp. A przecież nie ma tam kleju.
2: Nie ma. Deskę trzeba odbić od ziemi. Jest to nie lada wyczyn, to jest pierwszy taki właśnie krok, który musimy pokonać, żeby faktycznie zacząć wykonywać triki na deskorolce. Deskorolka ma od góry papier ścierny,
0: aha,
2: dzięki któremu stawia opór.
0: Przyczepia nam się troszkę do butów. A buty muszą być specjalne do jazdy na desce, czy takie zwykłe sportowe obuwie wystarczy?
2: Zwykłe sportowe obuwie z płaską podeszwą, jest teraz tego cała masa. Potocznie mówimy na takie buty trampki.
0: Mhm.
2: I w niektórych sytuacjach chcielibyśmy, żeby one były może troszkę bardziej rozbudowane, żeby tą stopę jednak chroniły troszeczkę. Pamiętajmy, deska troszkę waży. To jest metal i reszta twardych tworzyw.
0: I kółka są z gumy często, takiej ciężkiej, lanej gumy.
2: One są takie bardzo twarde, to już są jakieś mieszanki. Gumowe kółeczka super się sprawdzą na takie przejażdżki po mieście właśnie. Natomiast wyczynowa deskorolka, taka do robienia trików, ma bardzo twarde kółka. Tamte twardości się różnią też pomiędzy nawierzchniami. Różni pro-rajderzy sobie wybierają pod swoje predyspozycje. Natomiast one są twarde ogólnie.
0: Mhm. A to może powiedzmy od razu, Tomku, czym się różnią różne deskorolki, bo one są rozmaite.
2: Tak. I mają swoje zastosowania, o czym warto wiedzieć, bo myślę, że nie wszyscy mają tą świadomość. Zaczynając od tego, o czym mówiliśmy, od olimpiady, sportu, tutaj przychodzi na myśl wyczynowa deskorolka, czyli taka w klasycznym kształcie takiej rozszerzonej troszeczkę elipsy.
0: Zakrzywiona z przodu, z tyłu?
2: Zakrzywiona z przodu, z tyłu, tak, ma nose tail. Obydwa końce tej deski są zakrzywione. Po długości będzie taka troszeczkę rynienkowata, to się nazywa concave. Dwa traczki, czyli ośka przednia, ośka tylna. Wiadomo, od dołu kółeczka.
0: Twardsze, jak powiedziałem.
2: To wszystko w odpowiednich proporcjach. Szerokość dobrana do, powiedzmy, preferencji, również wieku, wzrostu. Bo tak też tą deseczkę można wybrać. I to jest deska na skatepark.
0: Mhm.
2: To jest na ten plac zabaw, dedykowany plac zabaw dla osób uprawiających deskorolkę, chcących zjechać z większej ramp,

0: lampy, prześlizgnąć się po poręczy, przejechać po murku krawędzią ośki.
1: Podskoczyć.
0: Podskoczyć, zeskoczyć, tak. Jak tu już naprawdę mamy cały wachlarz ewolucji. I co jest ciekawe, chyba nie ma osoby, która nauczyła się wszystkich trików, bo one cały czas powstają nowe, ludzie wymyślają nowe triki. To jest niesamowite, że przez tyle lat ten
1: wachlarz
0: się nie wyczerpał. Wręcz jeszcze jakby otwierają się nowe drzwi, a jest wspaniałe, patrząc codziennie, jak sobie gdzieś tam znajdę chwilkę, żeby zaglądnąć w social media.
1: Deskorolkowe.
0: Deskorolkowe oczywiście. Wow, znowu mnie coś zaskoczyło. Jakby to już, myślę, że już po tym już mnie nic nie zaskoczy.
1: Ale to oznacza, że każdy deskorolkarz, każdy skate ma swój styl.
0: Ma swój styl, jakby kreatywność jest również bardzo wysoko oceniana.
1: Czy to jest coś w rodzaju choreografii? Myśmy w pierwszej godzinie audycji Hop do Góry rozmawiali trochę o tańcach i teraz sobie pomyślałam, być może to jest trochę jak choreografia, że każdy sobie robi jakiś swój układ deskorolkowy, że najpierw przejazd taki, potem podskok, potem obrót, potem wjazd.
0: Jeżeli chodzi o profesjonalną deskorolkę, to zawsze chodziło o aranż tak samo. O wybór miejsca, gdzie ten trik będzie zrobiony. Nawet od strony artystycznej, od strony uwieczniania tego, czyli przez kamerzystę, fotografa, być może jakieś preferencje, podpowiedzi do koloru ubioru. Żeby to nabrało...
1: Strój też jest ważny?
0: Oczywiście. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Może nie za każdym do tego stopnia, ale jest to element stylu, więc również jest istotny.
1: Czyli mamy tę deskę wyczynową.
0: Tak jest.
1: Jeszcze jaki rodzaj jest deski?
0: Później od tego momentu idziemy sobie pomalutku w stronę rekreacji, tak? Mhm. Czyli możliwości przejechania się po alejce, po parku.
1: Dojazdu do szkoły.
0: Dojazdu do szkoły, na plac zabaw, gdziekolwiek sobie wymyślimy. I te deski określamy mianem cruisera. To jest deseczka, która już możemy sobie pozwolić na zdecydowanie bardziej fikuśny kształt, który po prostu nam się będzie podobał.
1: Może być szersza?
0: Może być szersza, może być troszeczkę dłuższa. Często jest na przykład tylko podniesiona z tyłu, czyli tylko tail, ogon deski jest podniesiony, przód nie. Często te deski mają większe koła, żeby po nierównościach
1: żeby amortyzowały lepiej.
0: Amortyzują lepiej, dokładnie.
1: No tak, bo też musi być bardzo dobra nawierzchnia, żeby sobie tak pomykać, śmigać na desce. Jeżeli
0: tak
1: mamy
0: jest.
1: Taką kostkę chodnikową, która jest łączona albo połamana.
0: Mniej przyjemnie.
1: Mhm, to po tak trochę tur, tur, tur, tur, tur, tur.
0: Jak idzie szybko deskorolka, to jest dźwięk, który ja automatycznie reaguję, słyszę i automatycznie reaguję, o, jedzie deskorolka.
1: A ja zawsze myślę, o, ktoś ciągnie walizkę.
0: Często się mylę, daje się nabrać na to.
1: A tak ktoś z walizką to jednak walizka. Właśnie jedzie. I jest jeszcze coś, co się nazywa longboardem.
0: Longboard, tak. I to już jest taka, znaczy longboard ma taką specyfikę, jeżeli chodzi o cruiser, to tutaj raczej będziemy sobie traktować to jako deseczkę do przemieszczania się.
1: Taki rowerek.
0: Rowerek miejski, tak. Tudzież jakiś slalom, może jakiś mały zjazd z górki. Longboard natomiast ma swoje takie dodatkowe alternatywy, jak downhill, jak taniec na longboardzie. Mam nadzieję, że nic nie pominąłem, bo tutaj przyznaję, że to nie jest moja główna domena. Natomiast tak, i tutaj już bym nie powiedziałbym tylko, że rekreacja, ale i możliwości właśnie zjeżdżania.
1: Jakieś ewolucji.
0: Tak, ewolucji. Ten taniec naprawdę wygląda imponująco.
1: Muszę takie, kiedyś spojrzeć, jak to wygląda.
0: Przechodzenie po deseczce do przodu, do tyłu.
1: Po jadącej oczywiście,
0: tak.
1: Bo ja to mogłabym chodzić tak. Po desce, gdyby była w bezruchu.
0: Tak się zaczyna naukę na desce.
1: Chociaż powiem ci, no właśnie, od czego się zaczyna naukę na desce?
0: Zaczyna się, bo ten próg wejścia jest duży.
1: Czyli
0: bo,
1: jest trudno na początku, tak?
0: Początek jest, no żeby nie powiedzieć, nawet bardzo trudny. Fajnie, że jest szkółka i można to rozłożyć na czynniki pierwsze. I
1: można to robić pod okiem instruktora.
0: Instruktora, tak. Natomiast właśnie, bo tak, no pierwsze co nam przychodzi do głowy, biorę deskę i chcę na niej się odpychać.
1: Tak.
0: A dzięki pomocy instruktora można wykonać dość dużo ćwiczeń, które nas do tego przygotują lepiej. I to pierwsze odepchnięcie już nie będzie

0: takie trudne, albo nas nie zaskoczy tak bardzo. Bo często widzimy osobę, która sobie świetnie radzi, mówi, o, to wygląda na łatwe. Po czym próbujemy sami i to kończy się na przykład pierwszą wywrotką.
1: Bo ucieka nawet, nam ucieka, taka deska tak, spod stopy dokładnie. Na przykład, prawda?
0: Tak a może nawet być. Nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, że tak może być. Mhm. Więc tak, no instruktor tutaj potrafi...
1: Przygotować nas na to, co się będzie działo. Dokładnie. I jak to zrobić, żeby obyło się bez upadków. Już trochę mówiliśmy o tym bezpieczeństwie podczas jazdy na deskorolce, ale za chwilę jeszcze więcej będzie informacji na ten temat.
0: Jest jeszcze jedna deseczka, o której warto wspomnieć. Surfskate. To gdzieś jest pomiędzy
1: surfingiem,
0: cruiserem a longboardem, powiedziałbym, w tym miejscu. I jest to trenażer surfingowy. De facto warto też, myślę, powiedzieć o tym, że deskorolka wywodzi się z surfingu. Surfing jest matką wszystkich sportów deskowych. I pierwsze deskorolki to były narzędzia do wyżycia się przez surferów w czasie, kiedy nie było fal.
1: Coś takiego.
0: Taka jest, to jest jakby, tak się wszystko zaczęło.
1: Czyli najpierw byli surferzy, a potem pojawili się skejci.
0: Dokładnie.
1: Czyli
0: tak.
1: Ci, którzy śmigają na deskorolkach, bez względu na to, jak te deskorolki wyglądają i do której grupy deskorolek należą. A o tych grupach i o różnych trikach opowiada nam dzisiaj Tomek Warzecha ze Szkoły Jazdy na Deskorolce i Surfingu ze Szkoły Zephyr. Za chwileczkę wracamy do rozmowy.

0: To piosenka z filmu Merida Waleczna. Jeśli lubicie takie bajkowe hity, bajkowe przeboje, to dzisiaj po godzinie 18 w letnim koncercie życzeń będzie ich bez liku i będzie można poprosić o jedną z takich piosenek. Jeżeli macie jakąś swoją ulubioną, to dzwońcie do Jacka po godzinie 18, a przed godziną 20, żeby można było poprosić o bajkowy hit, za którym przepadacie, za którym tęsknicie, który chcielibyście usłyszeć. A w naszym studiu Tomek Warzecha. Tomek jest byłym skejtem, obecnym skejtem i obecnie też instruktorem jazdy na deskorolce.
1: No właśnie, ostatnio złapałem się na tym, że ktoś powiedział, że jestem, powiedziałem, że byłem, bo deskorolkowcem aktywnym na pewno nie jestem.
0: Czyli już na tych skateparkach, na tych placach zabaw dla skejtów cię nie spotkamy raczej, chyba że
1: nie
0: z uczniami.
1: Za często. Raczej z uczniami, tak. Podczas zajęć zdecydowanie częściej. No tak. Taka kolej rzeczy.
0: No tak, ale gdyby ktoś ci tutaj podrzucił teraz deskę, to na pewno byś wskoczył na nią i z przyjemnością jakiś trik

0: wtedy zrobił.
1: Na pewno tak. Dalej to ilość obowiązków troszeczkę ogranicza mnie w możliwościach. Natomiast
0: przy okazji pozdrawiamy Janinkę i Kostka.
1: I Kostka, tak jest.
0: To są synek i córka Tomka, którzy zostali w domu. Może nas słuchają w radiu. Kto wie, może tatę słuchają.
1: Być może, tak jest. No, pozdrawiamy.
0: Tomku, ale zanim wskoczysz na deskę, to pozwól, że się przygotujesz do tego ubraniem odpowiednim.
1: Ubranie będzie przede wszystkim wygodne. Przede wszystkim wygodne. To nie musi być super sportowe ubranie jak na WF. Natomiast miejmy na uwadze, miejcie, moi drodzy, że czym wygodniejsze, tym lepiej po prostu. Ma być nam bardzo komfortowo.
0: Ale raczej długie spodnie czy krótkie, bo...
1: Raczej ubrałbym się pod pogodę po prostu.
0: Dobrze, ale no to ubiór wygodny jedna sprawa, ale musi nam też być bezpiecznie. Nie możemy wrócić do domu z poranionymi kolanami, ze stłuczonym łokciem.
1: Czyli będą nam potrzebne ochraniacze. I to... Warto też mieć na uwadze, bo mam takie wrażenie, że czasami traktujemy ochraniacze jako coś, co nam już daje bezwzględne bezpieczeństwo. A jeszcze o czym warto powiedzieć, to jest to sport, a do każdego sportu przygotowujemy się rozgrzewką. To jest często pomijany aspekt. Jako młodzi ludzie to jest kwestia wyrabiania sobie nawyku.
0: Czyli zanim wskoczymy na deskę, musimy rozgrzać ciało.
1: Troszeczkę pokręcić rękami, poruszać głową troszeczkę na boki chociażby, pokręcić nadgarstkami, kostkami.
0: Wprawić w ruch te wszystkie kluczowe
1: dla jazdy
0: na deskorolce części ciała.
1: To trwa z reguły 2-3 minuty. Nie zajmie dużo, a potrafi naprawdę ciało przygotować.
0: Czyli co? Potem po rozgrzewce zakładamy ochraniacze na...
1: kolana, łokcie, nadgarstki, na głowę wkładamy kask, nawet w tej kolejności kask, kolana,
0: ja bym sobie jeszcze poduchę na pupę.
1: To jest istotny aspekt, bo na pupę nie ma ochraniacza, a często jednak na niej lądujemy. Mm-hmm. I to tak, zdarza się.
0: Ale wiesz co, są takie spodenki kolarskie, takie spodenki na rower, które mają taką poduszeczkę, taką pieluchę, niektórzy mówią.
1: Mm-hmm, są takie, na deskę też można takie ochraniające. Natomiast no, miejmy na uwadze też to, że to nie będzie najwygodniejsze. Tu jednak już trzeba
0: wyważyć.
1: Mm-hmm. Tak, żeby jednak ten komfort... Często spotykam się z tym, że dla dzieci to jest, dla młodzieży jest to dyskomfort. Mm-hmm. Więc jakby tak, żeby wybrać wygodne
0: no
1: również
0: tak. Najważniejsze to ochronić te części ciała, które rzeczywiście mogą ulec kontuzji, no i głowę, która jest dla naszego ciała bardzo, bardzo istotna, a rzeczywiście podczas takiej przewrotki może zdarzyć się na przykład, że niechcący upadniemy i uderzymy na przykład, nie wiem, tyłem głowy
1: na przykład
0: o powierzchnię.
1: W przypadku korzystania z jakiejkolwiek przestrzeni, czy to skatepark, czy to park, też ten kask chroni nas przed ewentualnymi kolizjami, typowymi wypadkami. Ktoś będzie jechał na hulajnodze, na rowerze. Ten kask po prostu się przyda.
0: A jak już mamy te wszystkie ochraniacze i kaski, które nas zabezpieczą, to możemy zacząć trenować triki. Kiedy już te początki na deskorolce mamy za sobą, pod okiem instruktora, to może jeszcze powiedz, bo już o tych trikach wspominałeś, że one stale się rodzą, stale powstają nowe, wymyślane przez skejtów, ale takie podstawowe triki, które ty też pamiętasz z czasów, kiedy jeździłeś na skateparkach, jak się nazywają?
1: Taki podstawowy trik to ollie. To jest z reguły marzenie każdego młodego deskorolkowca.
0: Na czym polega ollie?
1: Polega na wybiciu deski do góry. Czyli na podskoku z deską. I to jest ten magiczny moment, kiedy jak nam się uda...
0: Wiemy, że ta deska nas słucha.
1: Tak. I to jest dokładnie w tą stronę to zmierza, że jakby zaczyna nas deska słuchać, zaczyna z nami współpracować.
0: Tak
1: jest. I to niesamowicie cieszy. To daje niesamowity ogrom satysfakcji, bo z reguły jest to coś, nad czym pracujemy.

0: pracujemy przynajmniej kilka dni, tygodni, czasami miesiące, mhm. żeby nam wyszła jedna sztuczka. Mhm. To też jest wspaniały trening dla charakteru.
1: Tak. Żeby się nie poddawać, żeby ćwiczyć, bo wielką nagrodą jest, kiedy po raz pierwszy nam
0: dokładnie
1: Oli
0: tak.
1: wyjdzie.
0: Dokładnie
1: Oli
0: tak.
1: i nic nie boli,
0: dokładnie
1: a jaka radość
0: tak.
1: wielka.
0: Dokładnie.
1: A jeszcze jeden trik, jakbyś nam podał taką nazwę?
0: Następnym, jak w momencie, kiedy robimy Oli, otwieramy sobie cały wachlarz na wszystkie triki, które będą odbywały się z deskorolką w powietrzu. Możemy obracać tą deską pod nogami w przeróżne strony, w przeróżne kombinacje. I z reguły taki trik będzie miał w nazwie flip. I to w podstawowej wersji będzie kickflip. Czyli takie podstawowe obrócenie pod nogami deski. No to już jakby daje przepustkę. Myślę, że wielu młodych deskorolkarzy i starszych też zgodzi się z tym, że jest to jakiś taki wyznacznik tego, że ja jestem, stałem się legalnie deskorolkowcem. Mm-hmm. Zasłużyłem na to. Zrobiłem, wylądowałem kickflipa. To już jest osiągnięcie. To już nie jest dane.
1: Pamiętasz swój pierwszy kickflip?
0: Pierwszy chyba nie do końca tak.
1: Ale wyszedł.
0: Tak, no i jakby ja pamiętam wiele takich sytuacji, gdzie miałem olbrzymią satysfakcję z tego, że udało się coś zrobić na desce. To wiele razy, wiele razy. Wiele razy wracałem też pokonany, ale też i wiele razy wracałem niesiony właśnie takim. To jest wspaniałe, że to w zasadzie nie jest nic wielkiego dla zewnętrznego świata.
1: O,
0: ja sobie wracam, jestem uśmiechnięty i ludzie mogą się dziwić.
1: No bo tylko ty wiesz,
0: tylko
1: ile pracy
0: ja wiem,
1: w to włożyłeś,
0: tak,
1: ile
0: tylko
1: to było czasu.
0: Mnie to
1: czasu.
0: Cieszy. To dla nikogo więcej poza moją mamą może wtedy. Dla nikogo to nie znaczyło jakby
1: wiesz co,
0: specjalnie.
1: To ja teraz pomyślałam sobie, że zrobię to parę razy, ponieważ tak jak już mówiłam, obok mnie jest, koło mnie jest skatepark, to kiedyś tam się na chwileczkę zatrzymam i jak zobaczę, że komuś coś wyjdzie...
0: To jest w ogóle niesamowite, że na skateparku panuje taka atmosfera. I to jest wręcz przyjęte przez deskorolkarzy
1: Że się
0: wszędzie.
1: Wspierają, że sobie podpowiadają.
0: Ludzie się nie znają często. Mhm. A jak coś komuś wyjdzie, to deskorolką stuka się delikatnie o nawierzchnię, jakieś gwizdnięcie delikatne, klaśnięcie w ręce, tam jest tak, jakiś okrzyk, cokolwiek, co da znać drugiej osobie, że widzieliśmy.
1: Stary szacun.
0: Dokładnie tak. Mhm. Dokładnie tak.
1: Tomek Warzecha zachęcał was dzisiaj, żebyście spróbowali swoich sił na deskorolce. Pamiętajcie,
0: gorąco,
1: że najlepiej zrobić to właśnie pod okiem instruktora, który podpowie, jak to zrobić, żeby te pierwsze razy, ja na przykład mam nieudane pierwsze kroki na deskorolce, stwierdziłam, że chyba jednak to nie dla mnie. A kto wie, może i ja zrobiłabym jakiegoś kickflipa, gdybym tylko troszkę dłużej, wytrwale potrenowała. Tomek Warzecha ze Szkoły Jazdy na Deskorolce i Surfingu Zephyr. Bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję
1: Tomku i pozdrawiamy wszystkich twoich uczniów. Życzymy, żeby Tomek miał być z kogo dumny.
0: Bawcie się w najlepsze na wakacje, moi drodzy.

0: No to była zachęta, śpiewana zachęta przez Małą Orkiestrę Dni Naszych do trenowania, do ćwiczenia, do tego, żebyście w czasie wakacji nie zapomnieli o tym, że ruch na świeżym powietrzu to samo zdrowie, no i sama przyjemność, a jeszcze w dodatku nasze ciało kocha ruch, a nasze myśli chyba jeszcze bardziej, bo podczas takiego ruchu też nasza głowa odpoczywa i przychodzą do głowy naprawdę najlepsze pomysły. 10 minut zostało do godziny 12, czyli jeszcze przez ten czas będziemy z wami w audycji.
1: Hop do góry!
0: Uwaga, uwaga! Mamy dla was niespodziankę. Kody do Aero Parku Trampolin w Warszawie. Idealna nagroda dla tych wszystkich, którzy dotrwali w audycji Hop do góry do tej pory. Te kody są ważne do końca tego roku, więc nawet jeżeli nie jesteście mieszkańcami stołecznego miasta Warszawy, to na pewno jesteście w stanie z tych kodów skorzystać. Rozdajemy dwa kody. Kto ma na nie apetyt, kto chciałby się tymi kodami poczęstować, niech do nas teraz dzwoni 22 645 2055. Czekamy na was.

To Mille Voci o moim mieście, o swoim mieście też przy okazji zespół zaśpiewał. Mam nadzieję, że w waszych miastach są jakieś świetne alejki albo skateparki, czyli takie place zabaw do uprawiania sportu deskorolkowego, o którym dzisiaj rozmawialiśmy w audycji, która nazywa się Hop do Góry. I właśnie kończy się, ale nie kończy się program w Polskim Radiu Dzieciom. Już za chwileczkę radiowe półkolonie i Marta Powałowska, a my z Filipem Górskim mówimy wam pa, pa. Pięknego wakacyjnego dnia.

0: Autopromocja.
1: Ciśnienie w oponach?
2: Sprawdzone.
1: Hamulce?
2: Naoliwione i sprawne.
1: A kaski i odblaski?
2: Gotowe i błyszczące.
1: A zatem Miś Mok, bezpieczna brygada gotowa do akcji.
2: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
1: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
2: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
1: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
2: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
1: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
2: Poczekaj, o, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
1: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
0: Autopromocja.
3: Radiowe półkolonie w Polskim Radiu Dzieciom.
4: Dzień dobry. Godzina 12 na naszych zegarach. Marta Pawałowska, Kasia Pietrzak, Filip Górski. Rozpoczynamy nasze radiowe wakacyjne spotkanie. Jesteśmy z wami do godziny 15.

Uhu, jesteście tam? No mam nadzieję, że tak, bo ja jestem tu i na was czekam tu, czyli w studiu Polskiego Radia Dzieciom, bo chwilę temu wystartowały nasze radiowe półkolonie. Zatem jeszcze raz wszemi wobec krzyczę dzień dobry, witam wszystkich uczestników naszych radiowych półkolonii w Polskim Radiu Dzieciom. Tak oficjalnie, żeby było. Przed nami kolejne 3 godziny pełne zagadek, ciekawych miejsc, inspirujących gości i oczywiście waszych wakacyjnych przygód. No i pewnie czekacie już na pytanie dnia. No dobra, to nie będę odwlekała tego pytania dnia. I zgodnie z obietnicą będzie ono nawiązywało do ogrodu zoologicznego. Uwaga, uwaga. Gdybyście mogli przez jeden dzień zostać opiekunem zwierząt w ogrodzie zoologicznym, to którym zwierzakiem chcielibyście się zaopiekować i dlaczego właśnie tym? 22 645 2055. Śmiało dzwońcie ze swoimi odpowiedziami.

Marzeniowóz, tak nazywa się ta piosenka, która przed momentem rozbrzmiewała w naszych radiowych półkoloniach. No i właśnie w taki trochę świat marzeń dzisiaj będziemy się zanurzać po godzinie 13, ale teraz właściwie też, ponieważ nasze pytanie dnia, które za moment wam przypomnę, no też z wyobraźnią, z kreatywnością, z pomysłowością ma bardzo dużo wspólnego, bo musicie sobie wyobrazić, co by było, gdybyście mogli pracować w ogrodzie zoologicznym, opiekować się zwierzętami. No i tutaj możecie dodać jeszcze oczywiście wasze zainteresowania, bo to, jakiego wyboru dokonacie w tym swoim marzeniu, w odpowiedzi na nasze pytanie dnia, to jest, jak widzicie, połączenie najróżniejszych obszarów. A oto to pytanie przypominam jeszcze raz. Gdybyście mogli przez jeden dzień zostać opiekunem zwierząt w ogrodzie zoologicznym, to którym zwierzakiem chcielibyście się zaopiekować i dlaczego właśnie tym? 22 645 20 55 śmiało dzwońcie ze swoimi propozycjami, bardzo jestem ciekawa. Przyznam się wam szczerze, że ja jeszcze się nie mogę zdecydować. Też już myślę od 12, prawie 13 minut nad tym, jakim zwierzakiem chciałabym się opiekować i to wcale nie jest prosty taki wybór, bo każdy z tych zwierzaków ma w sobie coś interesującego, każdy jest ciekawy, każdy zasługuje na naszą uwagę. Ale wiem doskonale, że są wśród naszych słuchaczy takie osoby, które szczególnie przepadają za konkretnymi zwierzakami i to właśnie nimi chcieliby się opiekować. Tylko jakimi i dlaczego właśnie tymi? Śmiało zadzwońcie.

0: prawda. Rzeczywiście, czasami mniej znaczy więcej. Zresztą jest też całkiem sporo takich przysłów, które do tego się odnoszą. Ciekawa jestem, czy Apolonia coś wie na ten temat. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Czy ty rzeczywiście zgadzasz się też z tym stwierdzeniem, że mniej znaczy więcej?
1: Trochę tak, trochę nie.
0: Tak się nazywa piosenka, która przed momentem rozbrzmiewała w naszych radiowych półkoloniach, wyśpiewana przez Cleo. A to w którym elemencie się zgadzasz, a w którym nie?
1: Sama nie wiem.
0: No bo co to ma oznaczać, że mniej znaczy więcej?
1: Nie wiem.
0: No bo to jak się tak o tym pomyśli, to się wyklucza, prawda?
1: No.
0: No bo jak mniej, to mniej. Jak więcej, to więcej. No to w jakiś sposób mniej ma oznaczać więcej. Może chodzi o to, że jak... No o, na ciastkach to sobie wytłumaczmy. Jak zjesz mniej ciastek, to będziesz miała na nie więcej ochoty. A jak zjesz za dużo ciastek, to będziesz miała mniej ochoty, bo cię brzuch po nich może rozboleć na przykład. Nie wiem, no to jest bardzo, powiem ci szczerze, ciekawe pytanie. Ja ostatnio dosyć często właśnie staram się rozgryźć takie najróżniejsze zdania, które często używamy właśnie w życiu codziennym, wypowiadając je w odniesieniu do różnych sytuacji, do różnych wydarzeń. I tak robimy to automatycznie, tak odruchowo, nie do końca wiedząc i rozumiejąc, o co tak naprawdę w tych zdaniach chodzi. Polecam ci to jako taką wakacyjną zabawę, zwłaszcza na przykład w rozmowie z rodzicami, z dziadkami, z rówieśnikami. Możesz ich tak podpytywać, bo naprawdę do fajnych i ciekawych wniosków można dochodzić. Ale ja podejrzewam, Apolonio, że ty dzwonisz w sprawie naszego pytania dnia. To prawda czy nieprawda?
1: Prawda.
0: No to ja słucham ciebie bardzo uważnie. Gdybyś mogła na jeden dzień zostać opiekunem jakiegoś zwierzaka w ogrodzie zoologicznym, to które to by było zwierzę?
1: Pantki rudej.
0: Ta, pantka ruda, no tak, miłośniczka pantki rudej się do nas dodzwoniła. Dlaczego właśnie ona?
1: Bo są bardzo urocze.
0: To prawda, są bardzo urocze. Ja powiem ci szczerze, że mi taka pantka ruda to kojarzy się z takim połączeniem trochę lisa.

0: bo ma też taki ogon, prawda? To jest w ogóle zaskakujące, bo kiedy sobie przypomnimy pandę wielką, prawda? Ma też, nazywa się w części przynajmniej tak samo jak panda ruda i tamta nie ma ogona, a ta ma po prostu taką kitę, prawda? Tutaj z kolei tułów i reszta wygląda jak taki bardzo przyjazny misio. No, bardzo jest to ciekawe zwierzę. Czy ty coś więcej na jej temat wiesz?
1: No, niezbyt.
0: Och, no to myślę, że wakacje są w ogóle super czasem i momentem do tego, żeby właśnie taką swoją wiedzę pogłębić, poszerzyć. Można na przykład wspólnie sobie rodzinnie obejrzeć jakiś film przyrodniczy dotyczący pandki rudej, albo przeczytać jakąś książkę lub atlas jakiegoś podróżnika, który, czy też fotografa, który poświęcił jej uwagę. No, albo na przykład wybierać się częściej do ogrodu zoologicznego, by się przypatrywać temu, jak ona się zachowuje. To wtedy taki wyjdzie ci prawie, że proces badawczy, jak młody naukowiec, będziesz zgłębiała informacje dotyczące pandki rudej. A powiedz mi, czy ty w ogóle wyobrażasz sobie siebie jako takiego opiekuna w ogrodzie zoologicznym?
1: Niezbyt, ale bardzo chciałam właśnie pandki rudej być, bo raz jak byłam, to bardzo, bardzo, bardzo chciałam zobaczyć pandki rudę. A akurat lemur uciekł z klatki obok i nie wolno było tam stać.
0: Och, no to rzeczywiście pechowa wizyta. Ale następnym razem się udało?
1: No to był ten raz, to jak byłam w tym roku.
0: Ach, rozumiem. No to słuchaj.
1: Jeszcze nie było.
0: No to trzeba zaplanować kolejną wizytę. Kolejną wizytę trzeba zaplanować, by się jej rzeczywiście przyjrzeć. No będę trzymała bardzo mocno kciuki, żeby podczas właśnie tej kolejnej wizyty udało się już spotkanie z pandką rudą, byś mogła się jej uważnie przyjrzeć. A Polonio, a wakacje jak ci mijają?
1: Dobrze, teraz jestem na placu zabaw z moimi koleżankami.
0: Och, no to wspaniale, to my pozdrawiamy oczywiście wszystkie twoje koleżanki. I co takiego na tym placu zabaw robicie? Macie jakieś swoje wymyślone zabawy, czy korzystacie z tych atrakcji i urządzeń, które na nim się znajdują?
1: Korzystamy z bujaczek teraz.
0: Mhm, a te bujaczki są też w kształcie takich zwierzaków, bo często tak to właśnie wygląda?
1: To są takie zwykłe.
0: Takie zwykłe, aha. Ale gdyby były w kształcie zwierzaków, to rozumiem, że fajnie by było, żeby były w kształcie pandki rudej.
1: Tak.
0: No to świetnie. A wiesz, co będziesz miała dzisiaj na obiad?
1: Klopsy z pieczarkami.
0: Ale pychota. Fantastyczny, cudowny, letnio-wakacyjny obiadek. A Polonio, to ja trzymam kciuki, jak już wspominałam, za spotkanie z pandką rudą. No i w ogóle za całe twoje wakacje, by wszystko udało się zgodnie z tym, co sobie zaplanujesz. Pozdrawiam ciebie bardzo, bardzo serdecznie. No i jeszcze jestem oczywiście ciekawa, kogo ty masz ochotę pozdrowić?
1: Chcę pozdrowić moje dwie najlepsze koleżanki, Lejle i Alesję, moją babcię, mojego chomika, moją siostrę, mojego tatę i moją mamę.
0: Świetne pozdrowienia. My się oczywiście do nich przyłączamy i tak jak powiedziałam ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy, życząc udanych, przemiłych, cudownych, kolorowych, fantastycznych i radosnych wakacji. Do usłyszenia. Pa, pa, pa.
1: Do widzenia.

0: Ale sobie poskakałam z Pandą i z Patrycją Lipińską, która przed momentem tę piosenkę wyśpiewała. Podejrzewam, że Apolonia z koleżankami także na placu zabaw troszeczkę sobie z nami poskakały. A teraz zaprosiłabym do rozmowy Nataniela. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz proszę, jakim zwierzakiem chciałbyś się zaopiekować przez jeden dzień, gdybyś mógł takim opiekunem zwierząt zostać?
1: Chciałbym się zaopiekować nad żółwiem.
0: Natanielu, mam taką ogromną prośbę, abyście wyłączyli radio albo je tak bardzo, bardzo ściszyli, to wtedy dużo lepiej nam się będzie rozmawiało i lepiej będziesz mnie słyszał, kiedy będziesz słuchał tego, co do ciebie mówię w telefonie. Natomiast żółwiem? No to ciekawe. A jakimś konkretnym żółwiem?
1: Tak, takim z Galapagos.
0: Takim gigantem?
1: Tak.
0: Wow! A wiesz coś już o żółwiach?
1: No, coś tam wiem.
0: Miałeś kiedyś takiego żółwia w domu? Oczywiście nie takiego giganta.
1: No, mam żółwia w domu.
0: Masz w domu. Ach, no to super. Czyli wiesz, jak się takim stworzeniem opiekować. Co one potrzebują do przetrwania, takie żółwie?
1: Na pewno lampki, żeby ogrzewać się.
0: Czyli ciepła potrzebują.
1: Jak na przykład... Takie warunki pustynne i takie bardziej ala stepowe.
0: Mhm.
1: I na pewno nie mogą kapusty lub sałaty.
0: Nie mogą? Aha, a mi się właśnie wydawało, że taki żółw może, ale ja nigdy nie miałam żółwia, więc podejrzewam, że ty dużo więcej na ich temat wiesz niż ja. A to taka ciekawostka, prawda? Bo bardzo często właśnie wydawałoby się, że wszelkie takie zielone warzywa do żółwia powinny wędrować. A właśnie, czy żółw żywi się tylko warzywami?
1: Nie, bardziej chwastami.

0: Naprawdę?
1: No.
0: Ciekawe. A powiedz mi jeszcze, czy trzeba jakieś specjalne zabawki mu zorganizować?
1: Wystarczy, żeby miał jakieś tam roślinki, jakąś jaskinkę i to mu wystarczy.
0: Aha, czyli nie trzeba tak jak na przykład przy kocie, czy psie, czy nawet innych takich stworzonkach organizować dodatkowej przestrzeni, bo on sobie doskonale sam poradzi. Takiej zabawowej przestrzeni.
1: Nie potrzebuję takiej zabawowej.
0: Mhm. No dobra, a gdybym chciała się swoim kotletem z nim podzielić, to co? To mogę?
1: No.
0: Tak? Mogę mu takiego kotleta, takie mięsko dać?
1: Nie. Zamyśliłam się.
0: Rozumiem, nie. Rozumiem.
1: No chyba, że to jest jakiś inny gatunek, bo stepowe nie mogą mięska. Kotleta na pewno nie.
0: Mhm, rozumiem. Podejrzewam, że może jakieś skorupiaki mogą. Te takie, wiesz, żółwie wodnolądowe. To one chyba mogą jakieś ewentualnie, nie wiem,
1: szkielety krewet. Takich, ale skorupiaków chyba mogą.
0: Mhm, tak. Ale to tak jak mówisz, rzeczywiście to jest ważne, żeby też dowiedzieć się konkretnie o danym gatunku jak najwięcej, prawda? Bo mogą tutaj właśnie najróżniejsze takie nawet drobne elementy w diecie się różnić. No bardzo Ci dziękuję za te wszystkie Twoje informacje dotyczące opieki nad żółwiem. I powiem Ci szczerze, że jak teraz sobie próbuję przypomnieć moją ostatnią wizytę w ogrodzie zoologicznym, to rzeczywiście w takim ogrodzie zoologicznym są najróżniejsze żółwie. Takiego wielkiego to chyba jeszcze nigdy nie widziałam, więc gdyby rzeczywiście udało się Tobie zostać opiekunem takiego żółwia wielkiego, giganta z Galapagos w jakimś ogrodzie zoologicznym, to ja bardzo proszę, żebyś koniecznie dał mi znać. Ja z wielką chęcią przyjadę i podpatrzę się, jak opiekujesz się takim zwierzakiem, dobra?
1: Dobrze.
0: Ale wiesz co, nie zapytałam się jeszcze ciebie, dlaczego takim żółwiem chciałbyś się opiekować?
1: Dlatego, że mam takiego żółwia.
0: Ach, po prostu, bo czujesz się najbardziej kompetentny, czyli posiadasz największą wiedzę w zakresie właśnie tego stworzenia. To też jest bardzo rozsądne. No a gdybyś mógł tak, wiesz, swoją wyobraźnię, tak wodze fantazji wypuścić i nie patrząc w ogóle na to, co o jakim zwierzaku wiesz, gdybyś mógł przez jeden dzień, jakimkolwiek sobie tylko zapragniesz, zwierzęciem się opiekować, to jakie to by było zwierzę? Tak wiesz, nieważne, czy coś o nim wiesz, czy nie, tylko takie twoje marzenie na przykład na to, jakim zwierzakiem chciałbyś się opiekować i jakiego zwierzaka chciałbyś spotkać, poznać.
1: Pandę rudą.
0: O proszę, czyli podobnie jak Apolonia. To pewnie przez tą skaczącą piosenkę przed chwilą. Też pewnie skakałeś razem z nami. Natanielu, a powiedz, jak twoje wakacje w ogóle mijają?
1: Dobrze, wracam właśnie z gór.
0: Cudownie. Były jakieś przygody?
1: O tak, takie szlaki, które tata wybrał, po których musieli, były dość trudne.
0: A chcesz nam opowiedzieć o którejś przygodzie, która ciebie spotkała?
1: Trudno określić, tak.
0: Trudno określić, czy ona była miła, czy nie.
1: Ale
0: bardzo.
1: Można powiedzieć, że dużo bocianów można spotkać.
0: No to chyba fajnie, bo to rzeczywiście jest taki moment w trakcie całego roku, gdzie można poświęcić czas na obserwację bocianów. Ja przyznam się Tobie szczerze, że kiedy w weekend wybrałam się do Babiogórskiego Parku Narodowego, by specjalnie dla Was poprowadzić audycję specjalną Hej Przygodo właśnie z Babiogórskiego Parku Narodowego, to po drodze kilkukrotnie zatrzymywałam się właśnie w okolicach takich bocianich gniazd po to, aby przypatrzeć się temu, jak tacy bociani rodzice opiekują się swoimi młodymi, jak się zachowują, a na jednej z łąk to w ogóle widziałam całe stado bocianów, które sobie spacerowało w poszukiwaniu pokarmu. No wyglądało to fantastycznie. Także super, że też zwróciłeś na to uwagę, bo to są bardzo ciekawe stworzenia.

0: bardzo ciekawe ptaki, a często uważane są za takie pospolite, takie, na które zawsze trafiamy, które zawsze są wokół nas i uwagi się na nie nie zwraca. A tutaj nic bardziej mylnego. Natanielu, kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Wszystkie żywe istoty i rośliny w wszechświecie.
0: I takie pozdrowienia, to ja rozumiem. Oczywiście przyłączamy się do nich jak najbardziej.
1: Ja będę następnie.
0: Kogoś jeszcze chcesz pozdrowić?
1: Wszystkie istoty w wszechświecie i rośliny.
0: Ach, bo myślałam, że jeszcze coś dodajesz, ale chyba to do kogoś innego mówiłeś. No, w każdym razie my Ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy cudownych, wspaniałych, udanych, fantastycznych, kolorowych, uśmiechniętych i radosnych wakacji. I do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa.
1: Pa.

No, powiem wam szczerze, że podejrzewałam, że nasze dzisiejsze pytanie dnia może być interesujące i że rozdzwonią się telefony w związku z tym, jakimi opiekunami zwierząt chcielibyście zostać, gdybyście przez jeden dzień takim właśnie zwierzakowym opiekunem w ogrodzie zoologicznym mogli być. I tutaj niesamowite jest to, bo zaczęłam sobie zapisywać te wszystkie zwierzaki.

0: I co się okazuje, że dwa punkty zebrała już od was Pantka Ruda. Pojawił się także żółw z Galapagos, a ciekawe, kogo zaproponuje nam jeszcze Amelka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Amelko, a jakim zwierzakiem ty chciałabyś się zajmować w ogrodzie zoologicznym?
1: Żółwiem morskim.
0: Żółwiem morskim, czyli podobnie jak Nataniel. No proszę, proszę. A czy to też z tego powodu, że masz żółwia?
1: Tak.
0: Ach, no to wszystko już jest jasne. A gdybyś nie patrzyła na to, czy potrafisz, czy nie potrafisz się opiekować jakimś zwierzakiem, tylko po prostu ze względu na to, że ciebie on interesuje, to jakie to by było zwierzę? Nie słyszę, co do mnie mówisz? Amelko, nie słyszymy ciebie, w ogóle ciebie nie słyszymy.
1: Nie.
0: Och, chyba jakieś się tutaj nam zakłócenia spowodowały. Amelko, jak będziesz miała ochotę, to zadzwoń do nas jeszcze raz, bo chyba nas rozłączyło, ale żółwiowi wpisuje również drugi punkt w zaistniałej sytuacji, także no proszę, proszę, jeżeli macie inne pomysły, śmiało dzwońcie do nas również, a ja śpieszę z informacją, że już za chwil kilka w naszych radiowych półkoloniach pojawi się jedna z waszych ulubionych zabaw pod tytułem
2: Bajkowy detektyw.
0: Dokładnie, zatem bądźcie uważni, bo za chwilę będziemy tropić dzisiaj akurat tytuł pewnej bardzo znanej i lubianej bajki.

0: Obiecałam wam przed piosenką, że teraz zaproszę was do udziału w zabawie.
1: Detektyw.
0: No i tak też mam zamiar zrobić. Dzisiaj, moi drodzy, będziemy poszukiwać, tak jak już wam zdradziłam, tytułu pewnej bardzo popularnej bajki, która no, parę lat temu miała swoją premierę zarówno kinową, jak i telewizyjną, ale jest bardzo rozpoznawalna i popularna do tej pory, więc myślę, że nie będzie problemu z odgadnięciem tytułu tej bajki. Co ważne, nie poszukujemy głównej bohaterki, a tytułu bajki. To jest moja taka pierwsza wskazówka dla was. A oto pozostałe. Dlaczego wspomniałam o tej bohaterce? Otóż dlatego, że no, ona jest wiodącą postacią w tej bajce, bardzo rozpoznawalną, bowiem ma długie, magiczne włosy. Przez większość swojego życia mieszkała w wysokiej wieży do momentu, aż wyruszyła w podróż z pewnym złodziejaszkiem. Niesamowicie ważne i charakterystyczne w tej bajce są także unoszące się na niebie lampiony. Jak brzmi tytuł poszukiwanej przez nas dzisiaj bajki w bajkowym detektywie? 22 645 2055. Jeżeli macie jakiś pomysł, jakąś propozycję, to śmiało dzwońcie.

0: detektyw.
1: No powiem wam szczerze, że zawsze, kiedy pojawia się ten nasz dżingiel informujący o tym, że bawimy się w bajkowego detektywa, to ja od razu mam takie wyobrażenie o sobie, że zamieniam się w takiego detektywa. Od razu mówię nieco ciszej, tak żeby trochę tajemniczo się zrobiło i później już wspólnie z wami tropimy akurat dzisiaj tytuł pewnej bajki. No i dodzwoniła się do nas Misia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz proszę, czy ty lubisz bajki?
2: Tak.
1: A lubisz je oglądać, czytać czy słuchać o nich?
2: Lubię wszystkie te opcje.
1: A najbardziej?
2: Najbardziej nie wiem.
1: No to nie jest łatwe rzeczywiście odpowiedzieć na to pytanie, bo to chyba często zależy od naszego nastroju, prawda?
2: Tak.
1: Albo od możliwości, bo jeżeli jesteśmy w lesie, no to bez telewizora, no to trudno obejrzeć bajkę, ale można ją poczytać. Albo posłuchać, tak, jak ktoś ją opowiada. No rzeczywiście tutaj dużo elementów ma wpływ na to, w jaki sposób te bajki w naszym życiu się pojawiają, ale fajnie, że się pojawiają, bo ja myślę, że to jest bardzo cenny właśnie taki element naszego życia. Za co ty lubisz bajki?
2: Jeszcze raz, przepraszam.
1: Za co lubisz bajki?
2: Za różne fajne postacie i różne fajne momenty.
1: Mhm, super, bardzo fajna odpowiedź. A propos detektywa i bajek, właśnie, czy ty masz jakiś pomysł, jak może brzmieć tytuł poszukiwanej przez nas dzisiaj bajki?
2: Zaplątani.
1: Czy są to zaplątani? Słuchaj, sprawdźmy teraz po kolei z tymi moimi podpowiedziami. Ta główna bohaterka tej bajki, pamiętasz, jak ona ma na imię?
2: Rozpunka.
1: A nie Rozponka?
2: Nie wiem, bo ja bardzo dawno tą bajkę oglądałam.
1: No nie, no żartuję sobie. Rozponka to jest nazwa takich liści do sałatki. Ja przyznam się szczerze, że mi się zawsze myli imię Rozpunki z Rozponką właśnie. Dlatego tak sobie pozwoliłam zażartować. Ale tak, rzeczywiście. I ona ma długie, magiczne włosy. I czy ona mieszkała w tej wieży?
2: Tak.
1: Rzeczywiście. A dlaczego ona tam mieszkała, pamiętasz?
2: Bo jakaś wiedźma ją zamknęła.
1: I ruszyła później w podróż z pewnym złodziejaszkiem?
2: No, chyba tak. Nie pamiętam, bo ja właśnie tak, dawno tak, tą bajkę oglądam.
1: Tak, chyba tak. I ten złodziejaszek nawet miał takiego bardzo zabawnego konia. Coś, jak on się tam ma, Maxilius, Maximinus, zaraz sobie przypomnę, jak ten koń się nazywał. W każdym razie jeszcze była jedna podpowiedź odnośnie do unoszących się na niebie lampionów. Czy coś takiego tam występowało?
2: Tak, pod sam koniec.
1: A, widzisz, och! I mam tutaj imię, Maximus się nazywał ten koń. Kasia mi tutaj szybciutko podpowiedziała. Wiedziałam, że gdzieś tam coś takiego się pojawia. No to słuchaj, to z tego wynika,

0: taka, że rzeczywiście wszystko by nam się tutaj sprawdzało. No to myślę, że musimy teraz sprawdzić tutaj z naszym systemem, czy rzeczywiście wszystko się zgadza. Sprawdzamy?
1: Tak.
0: Brawo, brawo, brawo. Super, oklaski, fanfary w twoją stronę wędrują. Dokładnie tak brzmi nazwa tej bajki. Zaplątani. Ja specjalnie powiedziałam, żeby tutaj nie bazować na imieniu głównej bohaterki, no bo jest też bardzo dużo bajek, czy też opowieści właśnie pod tytułem Roszpunka, nawiązując do tej głównej bohaterki, ale tutaj rzeczywiście ten tytuł brzmi zupełnie inaczej. Zaplątani. A jak myślisz, dlaczego zaplątani?
1: Bo Roszpunka miała takie właśnie długie włosy zaplątane. Musiała je bardzo długo rozczesywać.
0: Otóż to, dokładnie. Też mi się wydaje, że do tego nawiązywali twórcy tej bajki. Misiu, super, udało ci się odgadnąć poszukiwany przez nas dzisiaj tytuł bajki. A ja chciałabym się dowiedzieć, kogo masz ochotę pozdrowić.
1: Mojego chomika Prażynkę, tylko niestety on na razie nie słucha radia, tylko smacznie sobie chrapie.
0: Ale to fajnie, że towarzyszymy mu akurat podczas popołudniowej drzemki. To też bardzo miłe. No oczywiście do pozdrowień dla chomika również się przyłączamy do nich. Czy kogoś jeszcze dopisujesz do tej listy?
1: Tak, moją koleżankę Alę Jaszczołt, która wyjeżdża w piątek i nie mogę się z nią spotkać, bo właśnie wróciłam od lekarza.
0: Ach, ale może jeszcze uda się coś do piątku zorganizować. I kogo jeszcze?
1: I to chyba tyle.
0: I to koniec pozdrowień. No to super, my się rzecz jasna do wszystkich tych pozdrowień przyłączamy i ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanych, przemiłych, cudownych, fantastycznych wakacji. Do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa.
1: Dziękuję. Pierwszy.
2: Do Anucha mi daleko, mój rechot kwasi mleko. Nie bywa, że się param wykańczaniem. Całkiem nie wiem, co to takt, ale jest tym mały hak. Chcę jak wirtuoz grać na fortepianie. I jak zawezmy się i wezmę do Mozarta, tak sobie klawisze jak im brat. Choć złamałem wiele udia, pole fugi, pole ludia. Głęboko

dziwne sieniaki, pachy, złe zapachy. Na skórze tylko duże pryszcze same. Choć rzeźba to dał mi los, a nad wolem wielki nos. Zapoznałem szarmancją jakąś damę i z damulką taką bym popłynął sobie. Wziąłem na złotkie całe na twarz. Chociaż szmytny ze mnie mutant, jestem amor, a nie brutal. Ser

0: Nie forsycha.
1: Gunter chce być architektem wnętrz.
2: Ulf ma wielki mig, on piekarzem nie jest złem.
3: Modę zna, sługa ta, Antle aż się sobie gra.
4: Od ja jednorożce zbieram moich dwa.
5: Ja też lubię sobie marzyć, najczęściej do plaży. Słoneczko morza szumi tu pod mewek. Własna wyspa w cieniu palm, na piaseczku leżę sam. I złota tyle mam, że sam już nie wiem.
6: Marzenie mam. Chcę zobaczyć światło latających lat. Bardzo na tym mi zależy, gdzieś

0: Autopromocja.
1: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
2: Orkiestra Polskiego Radia.
3: Pozdrawiamy!
0: Autopromocja.

0: Ma chère mademoiselle, z ogromną dumą, tudzież z przyjemnością, witamy panienkę. A teraz prosimy do stołu. Panienka wygodnie sobie zasiądzie, a nasza kuchnia przedstawi jej obiad.
1: Gościem bądź, gościem bądź, sprawdź obsługę naszą, siądź. Weź serwetkę, my w ukłonach wokół się będziemy giąć. Zupa dnia, z ostrych sos, służyć tutaj to nasz los. To jest pyszne, jeśli raczysz, skosztuj, uwierz, spytaj, naczyń. Śpiewać

Bilecik zamówimy w chwilę dwie. Porzuć strach na stół, racz spojrzeć, oto bankiet, patrz. Lęk i nuda precz znikają, gdy nas srebra zabawiają, żartów i świetnie.

0: gościem bądź, smutki z serc umiemy zdjąć.
1: Gościem bądź, gościem bądź, gościem bądź.
0: Wszystko męczy, nuży, gdyś służącym co nie służy, w jednej chwili zniknął cały życia sens. Były kiedyś dni wspaniałej służby, lecz przepadły, odpłynęły hen. Niepotrzebni, zakurzeni, 10 lat już rdzewiejemy, zamiast ćwiczyć styl i doskonalić fach. Cały Boży dzień leżymy w zamku, grubi i leniwi, lecz umiemy wciąż zadziwić.
2: Oto gość, oto gość! Zbawi nas od mienia.

No, gwarantuję wam, że nasz gość niebawem u nas się pojawi. Zdecydowanie. Zresztą mam takie wrażenie, że my codziennie w naszych radiowych półkoloniach nawzajem się zapraszamy. My zapraszamy was tutaj do nas, do Polskiego Radia Dzieciom, a wy zapraszacie nas do waszych domów, do waszych samochodów, do tego, byśmy razem z wami spędzali tegoroczne wakacje, co nas bardzo, bardzo cieszy. O czym świadczą na przykład wasze telefony? Bardzo często dzwonicie do nas właśnie będąc w trakcie podróży, jadąc na wakacje albo z tych wakacji wracając i raczycie nas najróżniejszymi opowieściami. Oczywiście nasze dzisiejsze pytanie dnia, pozwólcie, że przypomnę, bo ono jak zwykle tutaj przez całe 3 godziny naszego radiowo-wakacyjnego spotkania może się pojawiać i możecie w związku z nim do nas dzwonić, a dzisiaj brzmi ono następująco. Gdybyście mogli przez jeden dzień zostać opiekunem zwierząt w ogrodzie zoologicznym, to którym zwierzęciem chcielibyście się zaopiekować i dlaczego właśnie tym? To jest nasze dzisiejsze pytanie dnia. A co jeszcze przed nami? To jak zwykle po godzinie 13, czyli już niebawem, pojawi się w naszym studiu gość, o czym zresztą też przypominała nam przed momentem super piosenka Gościem bądź z filmu animowanego Piękna i Bestia. No i jeszcze przed nami 2 super zabawy i konkurs dotyczący polskich parków narodowych. I to do tego konkursu chciałabym was zaprosić zaraz po piosence.

To była Laura Bączkiewicz, To the Moon, czyli właśnie na księżyc. I wiecie co, przypomniało mi się właśnie to, co wczoraj opowiadała nam Kasia Nowicka z Centrum Nauki Kopernik, że w sierpniu, dokładnie mówiąc 12 sierpnia, co prawda nie zaćmienie księżyca, a zaćmienie słońca będzie miało miejsce i wspaniała noc Perseidów, nazywanych nie do końca prawidłowo spadającymi gwiazdami, ale rzeczywiście dwa fantastyczne zjawiska, które na niebie będziemy mogli obserwować i to tego samego dnia. Bez względu na to, gdzie wtedy będziecie, przygotujcie się, bo na zaćmienie i w ogóle na samo słońce nie możemy patrzeć bez ochronnych okul. To tak jeszcze raz Wam tylko szybciutko przypomnę. No i na noc też trzeba się przygotować, na przykład mieć jakiś wygodny kocyk, który sobie rozłożycie na przykład na trawie albo na balkonie, by móc wpatrywać się w niebo. A wiecie, gdzie najlepiej się ogląda najróżniejsze zjawiska, które pojawiają się na niebie? Kiedy jesteśmy w Parku Narodowym. Naprawdę, ja miałam okazję właśnie te Noce Perseidów oglądać w zeszłym roku, w sierpniu, będąc w Karkonoskim Parku Narodowym i rzeczywiście wrażenie było niesamowite. W mieście trochę gorzej jest obserwować te zjawiska ze względu na to, że miasto jest takim miejscem, które, no cóż, jest zanieczyszczone światłem. Tak? Może być miasto, miejsce zanieczyszczone światłem, tak samo jak może być zanieczyszczone hałasem na przykład. I tak właśnie dzieje się często w miastach, w parkach narodowych. Rzecz wygląda zupełnie inaczej, więc one rzeczywiście są super miejscami do obserwowania takich zjawisk. A skoro temat parków narodowych się pojawił, no to oczywiście nie przypadkowo się to stało, tylko nawiązuje do konkursu, o którym wspominałam przed piosenką i do którego chciałabym Was teraz bardzo gorąco zaprosić do udziału w tym konkursie. Do zdobycia gra planszowa Rzutem po Polsce wydawnictwa Jawa, a zadanie Wasze polega na tym, po pierwsze, byście się do nas dodzwonili 22 645 20 55, a po drugie, podali właściwą nazwę Parku Narodowego. A oto podpowiedzi dotyczące tego parku. Jest to park narodowy, który znajduje się nad Morzem Bałtyckim. No to już bardzo zawęża obszar poszukiwań. Można tam, co prawda, zobaczyć także jeziora, lasy, torfowiska, bardzo szerokie plaże, ale to, z czego ten park najbardziej słynie, to ruchome wydmy. O jaki park narodowy dzisiaj Was pytam? Jeżeli macie odpowiedź, pomysł, śmiało zadzwońcie, a gra planszowa Rzutem po Polsce może powędrować w Wasze ręce.

0: Aktualnie w naszych radiowych półkoloniach trwa konkurs dotyczący polskich parków narodowych. O jaki polski park narodowy dzisiaj pytam? No to właśnie tutaj jest wasze zadanie, by to rozszyfrować. Wspominałam, że jest to jeden z tych polskich parków narodowych, które znajduje się nad Morzem Bałtyckim. No ale oczywiście oprócz morza można tam podziwiać także jeziora, lasy, torfowiska, oczywiście skoro i morze, to także przepiękne plaże, ale to, z czego to miejsce najbardziej słynie, to ruchome wydmy. No i który to jest polski park narodowy? Z pomysłem odpowiedzi na to pytanie dodzwonili się do nas Kinga i Janek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Powiedzcie, skąd do nas dzwonicie?
1: Z Gdańska.
2: Gdańska.
0: I jaka tam pogoda dzisiaj u was?
1: Dobra, słoneczko.
0: A, no, to super. A jak w ogóle wakacje wam mijają?
1: Fajnie.
2: Fajnie.
0: A odwiedzacie jakieś ciekawe miejsca?
1: Tak.
0: A gdzie na przykład ostatnio byliście?
1: Byliśmy w Berlinie, na wsi, u nas w domu. A będziemy w Gdańsku, w Legolandzie.
0: Cudownie, no to rzeczywiście bardzo atrakcyjne te wasze wakacje i są, i szykują się również. A na polskich parkach narodowych troszeczkę się znacie, odwiedzacie te miejsca?
1: Czasami.
0: A w którym polskim parku narodowym już byliście?
1: W Słowińskim.
0: No proszę. I co takiego ciekawego jest w tym parku narodowym?
1: Wydmy.
0: O, proszę, proszę, to może by nam tutaj nawet pasowało do naszego konkursu. Bo właśnie jaki macie pomysł, o który polski park narodowy chodzi?
1: Park Narodowy Słowiński.
0: Jak brzmi nazwa tego parku? Powiedz proszę...
1: Słowiński.
0: I co dalej?
1: Park Narodowy.
0: No, wydaje mi się, że rzeczywiście, skoro tam są te ruchome wydmy, to wszystko by nam się zgadzało, ale sprawdźmy. Brawo, brawo, brawo. Fantastyczna odpowiedź i oczywiście gra planszowa Rzutem po Polsce wydawnictwa Jawa we wasze ręce wędruje, ale się super złożyło, że byliście w tym miejscu i akurat o ten park narodowy dzisiaj pytaliśmy. Idealnie się to po prostu ułożyło, tym bardziej, że wiedzieliście, bo podejrzewam, że to te ruchome wydmy najbardziej was naprowadziły.
1: No tak.
0: No właśnie, właśnie, bo faktycznie to miejsce z tych ruchomych wydm najbardziej słynie. A pamiętacie, co jest symbolem tego parku?
1: Nie.
0: Taki ptak, bardzo popularny nad morzem.
1: Mewa.
0: Otóż to, wspaniale. A czy jest jakiś polski park?

0: park narodowy, który bardzo chcielibyście odwiedzić?
1: Nie miała chyba. Jeszcze Oliwki.
0: O, to chyba nie jest park narodowy. Mamy 23 polskie parki narodowe. Wy byliście w jednym, to jeszcze 22 macie do wyboru. Nad morzem znajduje się jeszcze jeden, Woliński, ale może któryś z górskich?
1: Tak. No tak.
0: Ja tak sobie myślę, że bardzo dobrze się składa, że ta gra planszowa Rzutem po Polsce we wasze ręce trafi, bo tam macie na mapie Polski rozrysowane i zaznaczone te wszystkie 23 polskie parki narodowe. Będziecie mogli sobie zerknąć, popatrzeć, które znajdują się w górach, jak się nazywa ten drugi polski park narodowy, który znajduje się nad Morzem Bałtyckim, i wtedy będziecie mogli podjąć decyzję, do którego miejsca chcielibyście się udać, kiedy znowu będziecie mieli okazję wybrać się do któregoś z polskich parków narodowych. Tymczasem ogromne gratulacje. Oczywiście, jak powiedziałam, gra we wasze rączki wędruje, a teraz czas na pozdrowienia. Kogo macie ochotę pozdrowić?
1: Oprócz złych ludzi cały świat.
0: Świetnie.
1: I czas ludzki, czas lady i psy. I wszystkie zwierzęta na świecie.
0: Doskonale. Czy kogoś jeszcze dopisujemy do tej listy?
2: Tak.
0: Kogo?
2: Psy, to już było. Cały świat też są. Moich kolegów.
0: Mhm.
2: Królików. Do losu mojego, którego będę miał.
0: Jasne.
2: Czesnoludki, panią.
0: Bardzo dziękuję.
2: No bo wszystkim.
0: Super pozdrowienia, my się oczywiście do nich przyłączamy i was też bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzę wam udanych, przemiłych, cudownych, kolorowych, uśmiechniętych i radosnych wakacji. Jak wrócicie z waszej podróży, to koniecznie zadzwońcie, by opowiedzieć, jakie przygody was spotkały i co ciekawego udało wam się wypatrzeć. Do usłyszenia niebawem, pa, pa, pa!
2: Do widzenia!

Jak myślicie, czy można na jeden dzień przenieść się do świata rycerzy, księżniczek i smoków, tak jak w tej piosence, która przed chwilą rozbrzmiewała w naszych radiowych półkoloniach? Otóż wyobraźcie sobie, że okazuje się, że tak. Ale na razie nic więcej wam na ten temat nie powiem, bo za chwil kilka do naszego studia wkroczy gość, dzięki któremu przeniesiemy się do niezwykłego miejsca, gdzie rządzą smoki, księżniczki i rycerze. Koniecznie zostańcie z nami.

0: Przed piosenką obiecałam wam, że teraz przeniesiemy się do niezwykłego świata rycerzy, księżniczek i smoków. I tak też się stanie, a to wszystko za sprawą naszego gościa, którym jest dzisiaj Iwona Solecka, właścicielka i pomysłodawczyni projektu GrabGuard. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam panią i witam wszystkie dzieci, które nas słuchają.
0: To ja od razu muszę dopytać, czym jest GrabGuard i jak to się dzieje, że można się stać księżniczką, rycerzem albo smokiem?
1: Ojej, GrabGuard to jest zupełnie niesamowite miejsce, które jest zupełnie inne od wszystkich, które mamy w Polsce. Oczywiście jest w Polsce bardzo dużo pięknych zamków, ale one pełnią funkcję muzeów i są niestety w pewnym sensie niedostępne, bo za szarfą eksponaty się znajdują albo w szklanym jakiejś szklanej gablocie. Natomiast u nas zamek został zbudowany jako obiekt scenograficzny specjalnie do zabawy dla dzieci i dla dorosłych, bo ta oferta nie jest tylko dla dzieci, ale również dla wszystkich rodziców, tudzież grup dorosłych.
0: Ale to super! Tak, bardzo się cieszę, że pani o tym wspomniała, bo rzeczywiście często taka zabawa, taka frajda jest dedykowana dzieciom, a zapomina się o tym, że my dorośli też czasami chcielibyśmy się poczuć jak taki rycerz albo taki smok.
1: Absolutnie, nawet z doświadczenia widzę, że dorośli bawią się dużo lepiej niż dzieci, bo dzieci są takie troszeczkę wycofane, zestresowane czasami, natomiast dorośli bawią się fantastycznie u nas.
0: Czyli to jest takie połączenie trochę parku z planem filmowym i średniowiecznym zamkiem.
1: Można tak powiedzieć, tylko chciałabym od razu powiedzieć, że to nie jest nic, co przypomina wesołe miasteczko, ani muzeum. U nas nie można przyjechać i po prostu się bawić. Nie ma głośnej muzyki, nie ma też restauracji, w której można by się zatrzymać. Jest to miejsce, do którego się przyjeżdża na zamówienie, jak na audiencję u króla. Czyli oferujemy stroje, bo na tą audiencję u króla to trzeba się odpowiednio ubrać. Mamy kostiumy we wszystkich rozmiarach, całą kolekcję i sukienek, sukni, sukman, nogawic, zbroi rycerskich. Te nasze stroje nie są replikami średniowiecznych strojów, w związku z czym no, to nie jest taki kostium jak w pełno takiej wysokobudżetowej produkcji filmowej. Natomiast one są uszyte z pełną starannością. Są i futrzane kołnierze, i skórzane paski, i piękne guziki złocone, tkaniny fantastyczne. Więc wszyscy, którzy przyjeżdżają do GrabGuardu, zaczynają od tego, że przebierają się w te kostiumy i od razu wcielają się w postać, którą sobie wymyślą.
0: Ale wcale mnie to nie dziwi, bo jest takie powiedzenie w świecie aktorskim, że przyjdzie kostium, rola wróci. I rzeczywiście, właśnie, kiedy ten kostium się zakłada, prawda, to od razu, tak na przykład, kiedy taka suknia jest już na dziewczynie,

0: czy kobiecie, to od razu się trzeba wyprostować, bo
1: tak, od razu się staje
0: gorset,
1: damą.
0: Dokładnie, od razu to wszystko inaczej funkcjonuje. Czyli rozumiem, że tutaj jest taka obecność w tym niezwykłym, magicznym świecie i to tak w 100%.
1: W 100% oferujemy coś, czego mam nadzieję, że jeszcze w Polsce nie było. Wiem, że w Hollywood jest taka zabawa, że można zagrać w jakiejś scenie z filmu, odtworzyć jakąś postać. U nas jest zupełnie inaczej. U nas dzieci same tworzą swoje postaci i osoby, które przyjdą do nas się bawić. Mogą sobie wymyślić, że są księżniczką z Nadpotoku, albo nie wiem, strażnikiem Siedmiu Jezior, albo nie wiem, strażnikiem jakiegoś miecza. Generalnie to nie ma znaczenia. Po prostu trzeba trochę kreatywności, zabawy, no i ten czas, który można spędzić w naprawdę baśniowej scenografii. Mamy u nas za murami nie tylko zamek z wielką biesiadną salą, zastawioną takimi starymi naczyniami, przypominającymi średniowieczne. Mamy również wielką polanę, na której można odtworzyć średniowieczną bitwę. Tych kostiumów mamy tyle, że możemy ubrać dwie armie, które się będą jak gdyby na siebie
0: spotykały
1: na środku polu walki. Mamy magiczny las, w którym ukryte są zagadki. Wieże, w której kiedyś mieszkała księżniczka.
2: Ojej.
0: Sama nabrałam ochoty, żeby się tam
1: się tam
0: wybrać
1: ze smokiem, dlatego nazywa się Smoczą Wieżą. Mamy gigantyczny labirynt, w którym naprawdę można się zgubić, około kilometra alejek i wysoki jest na 2 metry, także nie widzimy, co się tam w środku dzieje. Także przestrzeń jest gigantyczna, mamy też mostek nad strumykiem wodników. Generalnie stworzyliśmy dla dzieci całe uniwersum, w które można wkroczyć i dalej kontynuować opowieść, którą zaczynamy krótką legendą. Czy jest miejsce na opowiedzenie tej legendy?
0: Oczywiście.
1: Tak? No więc wyobraźcie sobie, że dawno, dawno temu dwa zwaśnione rody połączyła przyjaźń księżniczki i najpotężniejszego smoka z Krainy Ognia. Ten smok spotykał się z księżniczką na wieży. Nie dlatego, żeby ona tam była uwięziona, po prostu lubiła komnatę na najwyższym piętrze wieży po to, by móc się jak najczęściej spotykać ze swoim przyjacielem. Niestety, jak to w bajkach bywa, coś się musi wydarzyć, żeby pojawił się wątek zła i żeby można było toczyć walkę dobra ze złem. Więc wydarzyło się coś takiego, że w trakcie urodzin księżniczki, księżniczka zniknęła. Nikt nie wie, co się stało. To dla was jest pole do popisu, to wy możecie wymyślić, co się tak naprawdę tej księżniczce stało, gdzie ona jest i tak dalej. Natomiast smok bardzo długo czekał na księżniczkę na szczycie wieży, aż w końcu zrozpaczony tchnął jak gdyby swój ogień w miecz. Z tej rozpaczy zapalił miecz, który odtąd płonął jak pochodnia i przez wiele lat sprowadzał do siebie śmiałków, którzy próbowali rozwikłać zagadkę zaginięcia księżniczki. Natomiast teraz niestety on już tak przygasł, że jest to ostatnia chwila, żeby uratować królestwo i znaleźć księżniczkę. Musicie jak najszybciej przybyć do nas i dosięgnąć tego miecza. On się jeszcze żarzy, jeszcze tli się w nim płomień tego smoczego serca, ale ta przygoda wkrótce się skończy. Więc zapraszamy was jak najszybciej do Grabgardu, żebyście przebyli wielką wyprawę na szczyt wieży. Nie jest to takie proste.
0: Powiem szczerze, że brzmi to bardzo ciekawie, bardzo tajemniczo i tam zapewne też mnóstwo wyzwań po drodze na młodych śmiałków czeka. Jakich? No to właśnie też zależy wszystko od tych śmiałków.
1: Niezupełnie. Mamy przygotowaną grę terenową, w której oczywiście tym głównym złym charakterem jest wiedźma. Nie wiemy za bardzo, co ta wiedźma miała wspólnego z zaginięciem księżniczki. Możemy się domyślać. Natomiast wiedźma strzeże klucza do labiryntu i w ten sposób utrudnia nam wejście na wieżę i dotarcie do miecza. Mamy więc w tej zabawie tematycznej i zagadki w zamku i w murach zamkowych, które prowadzą nas do mapy zaklętego lasu. Zdobywając mapę zaklętego lasu, wiemy, gdzie jest wiedźma i gdzie są zagadki ukryte przez wiedźmę. Wiedźma ukryła się na gałęzi. trzyma worek w

0: orku ma skrzynię, w skrzyni ma klucz do labiryntu i żeby ten worek jej ukraść i zabrać ten klucz, to trzeba odpowiedzieć na kilka zagadek. Odpowiedzi na te zagadki są w lesie i dopiero z tym kluczem wędrujemy przy pomocy mapy do bramy labiryntu, a tam są kolejne zagadki, bo jest tam 6 bram, na których są ukryte podpowiedzi do kolejnych zagadek. Także jest cała masa zabawy. No i na szczycie czeka nas ten miecz ognia, przy którym jesteśmy pasowani bądź na rycerza, bądź damę dworu Grabgardu.
1: Ach, no powiem szczerze, że rzeczywiście to jest niesamowite, zwłaszcza to, że wydawałoby się, że przecież no to tylko w bajkach takie historie się zdarzają, a tymczasem okazuje się, że my sami możemy taką bajkę stworzyć i jeszcze w niej wziąć udział.
0: Jak najbardziej. Co więcej, zachęcamy wszystkich uczestników do tego, by filmowali swoje scenki bajkowe, bo można na telefonie po prostu, telefonem nagrać jakieś, odtworzyć jakieś bajkowe scenki przy każdej zagadce, czy przy wiedźmie, czy przy wchodzeniu na labirynt. Wszędzie można stworzyć sobie jakąś własną mini historyjkę, no i potem zachęcam was do tego, żebyście to pokazywali swoim rodzicom, może zgodzą się umieścić to w swoich mediach społecznościowych. Zachęci to też inne dzieci do tego, żeby nas odwiedziły.
1: I żeby też z taką trochę fantazją spędzacie czas.
0: Tak, żeby z
1: wolny.
0: Fantazją, żeby mieć własny pomysł na bajkową scenę. Natomiast korzystając z okazji, chciałabym też powiedzieć, że naszym wielkim marzeniem jest stworzenie amatorskiego serialu bajkowego. No i tutaj czekamy na zgłoszenia od was, na role pierwszoplanowe. Każdy, kto chciałby się zabawić w taki prawdziwy plan filmowy, zobaczyć jak to się dzieje, kiedy reżyser mówi kamera akcja, kiedy mamy ekipę filmową, drona, który filmuje nas z wysoka. I kiedy możemy, i mamy czas na to, żeby przebrać się wiele razy, nieskończenie ile razy, to każdy, kto chciałby w takiej zabawie wziąć udział, to zapraszamy, żeby zrobił swoje zgłoszenie u nas na nasz adres mailowy kontakt@grabgard.pl. Jak zbierze się dostateczna liczba chętnych, to rozpoczniemy pracę nad tym serialem.
1: Och, ja już nie mogę się doczekać efektów, ale to jest niesamowite, bo my dzisiaj z naszymi słuchaczami rozmawialiśmy o tym, że bajki można oglądać, bajki można czytać, bajek można słuchać, a tymczasem okazuje się, że w bajkach jeszcze można brać udział.
0: Można je tworzyć samemu, tworzyć własne legendy, tworzyć własne postaci, mieć własny pomysł na jakieś zagadki, tajemnice. No zapraszam, to jest wielkie wyzwanie dla małych aktorów. I dla wszystkich, którzy chcą po prostu się dobrze bawić w bajkowej scenerii.
1: A właśnie, skąd wziął się pomysł na to, by stworzyć takie miejsce? O to zapytam naszego gościa zaraz po piosence.

0: Las Czarodziej się tutaj pojawił przed momentem w piosence, ale w ogóle super, że temat piosenek się teraz pojawił, bo o nim również chciałabym porozmawiać z naszym gościem, którym przypomnę jest pani Iwona Solecka, właścicielka i pomysłodawczyni projektu GrabGuard. Jeżeli nie wiecie, co to za projekt i nie mieliście możliwości słuchania naszej rozmowy przed piosenką o czarodziejskim lesie, a właściwie o lesie czarodzieju, to szybciutko przypomnimy, że jest to niezwykłe, magiczne miejsce, w którym każdy, kto do niego przybędzie, może stać się rycerzem, księżniczką albo smokiem. Tak naprawdę wszystko tutaj zależy od waszej wyobraźni, waszej fantazji i chęci na wspólną zabawę, bo myślę, że to też jest bardzo ważne, taka chęć wspólnie spędzonego czasu w tym magicznym świecie, prawda pani Iwono?
1: Jak najbardziej. Myślę, że teraz, kiedy mamy takie cyfrowy świat i ten zalew cyfrowego szaleństwa, które nas otacza, takie chwile spędzone z rodzicami w przebraniach, gdzie trzeba wejść w jakąś interakcję. Może nawet razem, wspólnie udawać króla i księżniczkę, że to jest naprawdę bardzo nietypowa zabawa, która może przybliżyć rodziców do dzieci i dzieci do rodziców. Co więcej, no ona ma pełno zalet takich rozwojowych, bo i uczy kreatywności i wypowiadania się na forum i uczy takiej pewności siebie.
0: Zresztą zawsze
1: współpracy. Zresztą zawsze dzieci od dawna lubiły wcielać się w różne role, przebierać się i no jest to na pewno bardzo kreatywna zabawa, coś wyjątkowego na tym rynku propozycji dla dzieci.
0: I pomysłów, tylko wakacyjnych,
1: tak.
0: Na wspólne spędzanie czasu. Obiecałam naszym słuchaczom, że właśnie o to teraz podpytam, skąd pomysł na stworzenie takiego miejsca?
1: Pomysł urodził się mniej więcej 10 lat temu. Ja od początku swojej pracy zawodowej pracuję w telewizji. Pracowałam przy tych programach, które jeszcze były emitowane w jedynce i dwójce, czyli w tych głównych antenach. Dzieci pewnie nie wiedzą, że kiedyś nie było tak wielu propozycji antenowych dla dzieci, nie było kanałów specjalnych dla dzieci, tylko o 19 była wieczorynka i kilka programów w sobotę i w niedzielę.
0: I domowe przedszkole rano.
1: I było domowe przedszkole, tak. Ja pracowałam w programach 50-15, Teleranek, potem w klubie Japi. Po jakimś czasie realizowałam swój własny program, nazywał się Zygzaki. W tym programie razem z współautorką Anią Cisak pisałyśmy bajki, piosenki, scenariusze. No i powiem szczerze, że zawsze widziałam, jak bardzo chętnie dzieci przychodzą do telewizji, jak bardzo głodne są tych wrażeń takich zza kamery, jak bardzo chcą zobaczyć, jak to się właściwie odbywa, jak to się dzieje, jak powstaje taki program. I zdałam sobie sprawę z tego, że nie ma w Polsce takiego miejsca, w którym można by przyjść i spełnić te wszystkie role, bo u nas można się zabawić i w operatora, jeżeli samemu się nagra filmik, i można się zabawić w reżysera, jeżeli ktoś ma pomysł na jakąś scenkę, i można się zabawić w aktora, to jest przede wszystkim nasza oferta. W związku z tym właśnie z tej chęci takiego poznawania świata telewizji od kulis zrodził się ten pomysł. No długo go realizowałam, ale no już mamy wreszcie projekt otwarty i myślę, że jest to świetny początek dla tego typu zabawy i oferty dla dzieci.
0: Ale czy to też jest związane z takimi pani powrotami może do czasu, kiedy była pani w wieku naszych słuchaczy, czy w

0: Wtedy też marzyła pani o tym, by w taki świat zamkowy się przenieść?
1: Powiem szczerze, że jak gdyby kontaktu z zamkami i rycerzami nie miałam za bardzo, ale miałam w podstawówce, w pierwszej klasie koleżankę, która zapraszała mnie po lekcjach do domu i otwierałyśmy szafę jej mamy.

0: że ten okres, no jak teraz to wspominam, to rzeczywiście przebieranie się ma w sobie jakąś magię. Nie wiem, co się wtedy dzieje z umysłem dziecka, ale daje to olbrzymią frajdę i dużą radość.
1: No i tak możemy wtedy, prawda, poczuć się zupełnie inaczej, popróbować sobie różnych ról. A co by było, gdybym na przykład była taką księżniczką z Gretkiem, albo na przykład rycerzem fajdłapą, albo na przykład ze zofatym smokiem.
0: Właśnie, właśnie.
1: Bo prawda, bo tutaj dochodzą jeszcze takie elementy, które tak naprawdę budują ten niesamowity świat i rzeczywiście to, co w większości domów gdzieś tam dzieje się prawdopodobnie w czterech ścianach, kiedy na przykład rodzeństwo albo koleżanki z kolegami przebierają się i odgrywają takie różne scenki, tutaj w Grabgardzie nabiera takiego dużo większego wymiaru.
0: Jak najbardziej. Zresztą w tej chwili jest wielka moda na taki świat fantazji. Dużo projektów powstaje również w internecie, więc myślę, że taki pomysł dla dzieci, bo to zazwyczaj jest skierowane dla dorosłych, no mamy tutaj pewnego rodzaju zagrożenia. Nie damy dzieciom prawdziwych mieczy, prawdziwych tarczy, nie damy też prawdziwych zbroi, bo przecież to jest po prostu za ciężkie. W okresie letnim też jest z tym problem, bo te kostiumy są po prostu no, na tyle grube, że ciężko jest wytrzymać w pełnym słońcu. Dlatego czekam z niecierpliwością na nowy sezon, rok szkolny 2026-2027. Już pojawiają się pierwsi chętni. Was też zapraszam, byście w szkołach, w przedszkolu powiedzieli swoim paniom o takim miejscu, że można tutaj przyjechać na wycieczkę szkolną i pobawić się w zupełnie innym świecie, użyć naszej scenografii i naszych kostiumów do tego, by stworzyć własną bajkę.
1: Ja obiecałam też naszym słuchaczom, że wrócimy do tematu piosenek, bo rzeczywiście naszą rozmowę tak ładnie muzycznie oplatają, okraszają, też można użyć takiego sformułowania, piosenki, których również możemy posłuchać w Grabgardzie.
0: Te piosenki wszystkie powstały z myślą o tym, by ilustrować kolejne odcinki naszego serialu bajkowego. One wszystkie są związane z jakimś elementem naszego uniwersum. Opowiadają o wieży, o wiedźmie, o labiryncie, o sukienkach księżniczek, o smoku. Także każda z tych piosenek może być kanwą waszej bajki. Bajki, którą stworzycie właśnie u nas w Grabgardzie. Jeżeli jesteście małymi dziećmi z przedszkola, to zrobimy wam teledysk. Nie będziecie musiały mówić, to jest bez ról aktorskich. Dzieci po prostu aranżujemy i angażujemy w jakieś role, które mogą czy w tańce, czy właśnie w jakiś pochód królewski, czy w szukanie skarbu i w ten sposób powstają obrazki do naszego teledysku. Jeżeli jesteście starszymi dziećmi, to możecie zagrać już pełne role aktorskie. Mówić coś do kamery, między sobą rozmawiać, dialogować. Tudzież możecie również nagrywać takie filmiki, jak youtuberzy nagrywają, czyli o czymś opowiadać do kamery.
1: No tutaj rzeczywiście sporo możliwości się pojawia. Ja już sama zaczęłam się zastanawiać, co można zrobić i w jaki sposób to połączyć. Można też na przykład, tak sobie teraz pomyślałam, spróbować odtworzyć napisaną przez siebie opowieść, jakąś bajkę, prawda? Tutaj w porozumieniu z kolegami, koleżankami, bo przecież czasami tak jest, że w gronie naszych znajomych jedna osoba lepiej się czuje tworząc, pisząc coś, inna odtwarzając te role, jeszcze inna właśnie zajmując się dobraniem kostiumów i to wszystko wpływa na tę współpracę, która może pozwolić, by powstał taki film.
0: Tak, jak najbardziej zapraszam wszystkich wychowawców i nauczycieli do angażowania dzieci w takie projekty filmowe z pełnym jak gdyby wykorzystaniem wszystkich ról, które powstają w trakcie tworzenia filmu. Czyli możemy i napisać własne słowa do piosenki i my pomożemy tą piosenkę zrealizować. Możemy napisać własny scenariusz, możemy przygotować dla siebie nawet nawet jakiś fragment

0: tych kostiumów, jeżeli to jest konieczne, bo u nas się coś takiego nie znajdzie. Wszystko jest możliwe, jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje i na wszystkie wasze pomysły.
1: Pani Iwono, proszę powiedzieć mi, bo bardzo mnie zainteresowało i zapomniałam przez moment o tym pytaniu, więc cieszę się, że z powrotem wskoczyło do mojej głowy. Czy jest jakiś kostium, jakaś atrakcja albo scenografia, która szczególnie przykuwa uwagę młodych, odwiedzających was ludzi?
0: No, powiem szczerze, że takiego jednego miejsca i jednego kostiumu nie ma. Ci, którzy przyjeżdżają, mówią o tym, że tych kostiumów jest naprawdę bardzo dużo. Czasami przebierają się kilka razy, więc trudno powiedzieć, czy jest takie jedno miejsce i jeden kostium. Raczej nie. Myślę, że raczej wszyscy znajdą dla siebie coś innego. Zamek został tak zbudowany, żeby każda jego elewacja tworzyła inny plan filmowy, więc jest dziedziniec, który bardziej odpowiada takim walkom rycerskim. Można tam wpuścić po prostu starych wojów. Jest drugi dziedziniec, który bardziej jest przystosowany do tego, że mogłaby tam stanąć kareta. Jest wielki, okrągły trawnik. I już sobie wyobrażamy, jak parkuje tam czwórka koni z karetą i pięknymi księżniczkami w środku. Jest właśnie ta wielka polana, na której możemy toczyć bitwy. W całym miejscu jest po prostu tak scenografia przygotowana, że wszędzie możemy zrobić bajkową scenę.
1: O Grabgardzie opowiadała nam jego właścicielka i pomysłodawczyni Iwona Solecka. Bardzo pięknie dziękuję za zaproszenie i wprowadzenie nas do tego niezwykłego świata rycerzy, księżniczek i smoków.
0: Ja również bardzo dziękuję.

0: Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka. Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.

No i proszę, proszę, dopiero to się witaliśmy po godzinie 12, a tymczasem okazuje się, że już 5 minut po godzinie 14 i zaczynamy trzecią część naszego wakacyjno-radiowego spotkania środowego w 29 dzień lipca. Moi drodzy, przed nami jeszcze super zabawy, do udziału w których już teraz Was bardzo serdecznie

Serdecznie zapraszam. Wakacyjna zgadywanka i następny przystanek. To są te zabawy, które jeszcze na rozwiązanie swoje oczekują. No ale oczywiście, jeżeli mielibyście ochotę nam opowiedzieć o swoich wakacjach, to jak najbardziej będzie również i na to miejsce, na takie rozmowy, byście mogli zadzwonić i podzielić się na przykład swoimi wakacyjnymi przygodami. A jeżeli macie ochotę nas odwiedzić i swoją wakacyjną przygodę przeżyć w Polskim Radiu Dzieciom, no to oczywiście przypominam, że jest taka możliwość. Wystarczy wysłać do nas wiadomość na adres e-mail dzieci@polskieradio.pl. W takiej wiadomości powinna się znaleźć informacja, jak macie na imię, ile macie lat i czym się interesujecie oraz kontakt do waszego opiekuna. Najlepiej oczywiście numer telefonu, bo tak najszybciej nam będzie można się z wami skontaktować i ustalić dogodny termin na takie odwiedziny. Bardzo serdecznie zapraszamy. Pamiętajcie, że wakacje to jest taki moment, gdzie rzeczywiście do Polskiego Radia Dzieciom można przyjechać, zobaczyć, jak wygląda nasze studio, wziąć udział w audycji na żywo i opowiedzieć na przykład właśnie o swoich wakacyjnych przygodach albo zainteresowaniach. Zapraszamy, zapraszamy. Wystarczy wysłać wiadomość na adres dzieci@polskieradio.pl.

0: Obiecałam wam jeszcze dwie nasze radiowe zabawy, zatem nie ma co zwlekać. Zapraszam was teraz do udziału w...
1: Wakacyjna zgadywanka.
0: O tak, w jednej z waszych ulubionych zabaw w naszych radiowych półkoloniach, czyli w wakacyjnych zgadywankach. Dzisiaj środa, a to oznacza, że króluje kategoria zawód. Ale nie taki zawód miłosny, czyli taki nieudany, tylko zawód jako taką pracę, którą się wykonuje. Moi drodzy, ale to też jest niesamowite, prawda? Nie wiem, czy wam się zdarzyło także trafić na takie słowa, które no tak samo się wymawia, nawet tak samo się pisze, a znaczą zupełnie co innego, bo mamy jeszcze słowo może i rzeczywiście może i może mówi się tak samo, ale zapisuje się inaczej. I tutaj rzeczywiście po piśmie można rozpoznać, o co nam chodzi, czy o takie może w kontekście zastanawiania się nad czymś, czy o takie morze z falami, na przykład Morze Bałtyckie. A jeżeli chodzi o zawód, to nie, tutaj i pisze się tak samo, i wymawia tak samo. Zatem kategoria zawód dzisiaj w naszych wakacyjnych zgadywankach króluje. No a słowo podpowiedzi, czyli takie, z którym ten zawód mi się kojarzy, to niech to będzie wyraz paragony. 22 645 2055. Jeżeli macie jakiś pomysł, śmiało zadzwońcie.

0: ocalić świat. Och tak, zdecydowanie. Wystarczy tylko się rozejrzeć, zobaczyć, co możemy zrobić i jak nasze działanie wpływa właśnie na ten otaczający nas świat. A teraz powracamy do naszej zabawy.
1: Wakacyjna zgadywanka.
0: O, właśnie tak ona się nazywa. Jak już doskonale cię wiecie, bo o tym was informowałam, dzisiaj króluje kategoria zawód. No i poszukujemy takiego zawodu, który kojarzy mi się ze słowem paragony. No i dodzwoniła się do nas Hania. Dzień dobry, Haniu.
2: Dobry.
0: Jak dzisiaj twój nastrój?
2: Super, bo jutro jedziemy nad morze.
0: Ekstra! No to rewelacja. Ty lubisz podróżować?
2: Znaczy, myślę, że lubię podróżować, tak, ale bardzo też lubię czytać o różnych miejscach.
0: O, super pomysł w ogóle. A to o jakim miejscu ostatnio czytałaś?
2: Znaczy, ostatnio czytałam książkę o Chinach.
0: Wow! I taka jakaś ciekawostka związana z tym miejscem, jedna, która została ci w pamięci, mogłabyś się nią z nami podzielić?
2: Znaczy mogłabym, tylko muszę się chwilę zastanowić.
0: No to pomyśl, co takiego zostało ci w głowie, co najbardziej może ciebie zaskoczyło, bo to zazwyczaj te rzeczy, które nas najbardziej zaskakują, zostają z nami najdłużej.
2: Znaczy, że symbole Chin to na przykład, nie wiem, powiedzmy, jakiś latający smok albo panda.
0: Tak, rzeczywiście, że są to takie rzeczy, które najczęściej nam się z tym krajem kojarzą. Faktycznie. No, bardzo ciekawe. A powiedz mi, ty czytasz jakie te książki? Czy to są przewodniki, czy może opowieści podróżników?
2: Znaczy różne, bo w ogóle tu mam wszystkie książki Łukasza Wierzbickiego, ale mam też strasznie dużo atlasów i różnych książek o ciekawostkach z różnych miast, krajów.
0: Powiem ci szczerze, że wiesz, być może w przyszłości zostaniesz taką podróżniczką, bo z tego co opowiadasz, to myślę, że masz ku temu naprawdę poważne predyspozycje.
2: Tak.
0: Chciałabyś?
2: Bardzo bym chciała.
0: Ojejku, ale super. A jakie miejsce na świecie chciałabyś najmocniej, najbardziej odwiedzić?
2: Znaczy nie wiem, czy mam takie miejsce, które najmocniej, najbardziej, bo kiedyś chciałam być na przykład modelką, ale ostatnio powiedziałam mamie, że chcę kiedyś pojechać, jak będę dorosła, chcę pracować w Amazonii i badać różną faunę i florę.
0: Wow, no to powiem ci, że bardzo ambitne zadanie, ale też bardzo ważne, bardzo cenne i proszę bardzo, jak tutaj pięknie też nam nawiązuje do piosenki Vicky Gabor, prawda? Superhero, która przed momentem się pojawiła, która też mówi o tym, że każde nasze działanie ma wpływ na naszą planetę i warto się nad tym zastanawiać. Amazonia jest nazywana zresztą, prawda, lasy Amazonii płucami naszej planety. Bardzo, bardzo cenne, ważne miejsce. Także zadanie i marzenie naprawdę, powiem ci szczerze, bardzo ambitne, ale też i bardzo piękne. Haniu, czas powrócić do naszej zabawy wakacyjnych zgadywanek. Powiedz proszę, jaki zawód kojarzy ci się ze słowem paragony?
2: Kojarzą mi się dwa, które są w sumie o tym samym, znaczy nie kasjer i sprzedawca, ale już niech będzie ten kasjer.
0: Dobra, to już sprawdzam. Brawo, brawo, super. Rzeczywiście, masz rację, tutaj można byłoby wymiennie użyć tych słów, czy kasjer, czy sprzedawca, ale rzeczywiście to dokładnie o kasjera nam chodziło, więc idealnie udało ci się wybrać. No proszę, i jeszcze jakie masz szczęście, jaki fart ci dopisuje. Bardzo dobra odpowiedź. A jakie jeszcze inne słowa kojarzą ci się właśnie z wyrazem kasjer?
2: Sprzedawca, może księgowy.
0: Może sklep też, nie? tak, mógłby tak, się pojawić. No. No tak, rzeczywiście. No produkty, zakupy. Ja myślę, że tutaj dużo pojawiłoby się takich najróżniejszych słów, którymi można byłoby opisać taką osobę. Często jest tak, że kiedy jesteśmy młodsi, to bawimy się w sklep. Bawiłaś się w taki sklep, jak byłaś
2: młodsza?
0: O tak,
2: bardzo, bo ja

0: tak, bo są takie duże klocki, nie wiem czy pani znam, takie duże klocki kolorowe. Mhm. Ja się bawiłam i miałam taki kosz i nadal go mam. I nadal mam te klocki, że ja mówię, że to jest kapusta, jakieś tam porzeczki, czereśnie. No i bawiłam się zabawkową kasą.
1: Tak, tak, tak, tak, tak. Ja też jak byłam w wieku naszych młodszych słuchaczy, to uwielbiałam bawić się w sklep jak najbardziej i nawet mam takie wrażenie, że każdy z nas, kiedy miał, nie wiem, 3-4 lata, to właśnie marzył o tym, by w przyszłości zostać kasjerem albo pracować na poczcie, prawda? Bo to też jest takie marzenie i taka zabawa, która często wśród młodszych dzieci
0: króluje. Ja mam
1: króluje.
0: Właśnie taką jakby zabawę, znaczy nie zabawę, tylko takie jakby pudełko z zabawą poczta i tam są różne rzeczy.
1: No, proszę bardzo. No widzicie,
0: ja
1: tak jest.
0: Ja się tym bawię.
1: Haniu, powiedz proszę, kogo masz ochotę pozdrowić?
0: Całą moją rodzinę, całe polskie radio dzieciom, wszystkich słuchaczy. Wszystkich tych, którzy chcą być pozdrowieni. A wie pani, na ile wyjeżdżamy do tego darówka możliwe?
1: No nie, nie wiem. Jeszcze tego nie wiem.
0: Na 2 tygodnie.
1: Na 2 tygodnie?
0: Tak.
1: Wow, ale to będą szalone wakacje. A ty już masz zaplanowany tutaj dzień po dniu, co będziesz robiła?
0: Znaczy, na pewno wiemy, że pojedziemy do Jarosławca do takiego akwaparku, pojedziemy na basen, ale mam też wrażenie, że będzie, mam nadzieję też, że będzie taka dziewczynka, która była w zeszłym roku, bo w zeszłym roku też byliśmy 2 tygodnie i ona ma na imię Pola. No i ona też zawsze właśnie przyjeżdża w sierpniu do Darówka. No i mam naprawdę, mam nadzieję, że ona będzie.
1: Bo do grona twoich znajomych dołączyła, tak?
0: Tak, bo akurat na pewno jestem, na pewno jest szansa, że ją zobaczę, bo ja pojedę na kemping i ona też zawsze przyjeżdża na ten kemping.
1: Super, fajnie, ale to właśnie też pokazuje, że wakacje to jest świetny czas na poznawanie nowych ludzi, nowych osób, na to, by otworzyć się na takie różne nowe znajomości, które no, w trakcie roku szkolnego, na które nie możemy sobie pozwolić, bo na przykład w różnych miejscach naszego kraju, czy też czasami świata mieszkamy, ale spotykamy się w wakacje w tym samym miejscu o tej samej porze. To ja będę trzymała kciuki, żeby udało wam się spotkać. Koniecznie, Haniu, daj znać, jak wrócisz. Zresztą, jak będziesz nad morzem i będziesz nas słuchała, to też się odzywaj, proszę, co jakiś czas, by poopowiadać o swoich nadmorskich przygodach, dobrze?
0: No, ja na pewno postaram się dzwonić, tylko tam jest słaby sygnał, więc po prostu będę pamiętać, że te radiowe półkolonie są od poniedziałku do piątku, od 12 do 15 i w tym czasie postaram się zadzwonić.
1: Haniu, bardzo ci się nisko kłaniam za taką samodyscyplinę, za pamięć. No i oczywiście bardzo, bardzo się cieszę, że tak to wszystko ładnie zapamiętałaś, poukładałaś sobie i zaplanowałaś. Czy ja ciebie już pytałam o pozdrowienia? Ach, no to dobrze, bo tak sobie pomyślałam, że trzymam w ręce żółtą karteczkę, żeby zapisać pozdrowienia dla krasnoludków i nic nie zapisałam i nie wiedziałam, czy nie pozdrowiłaś krasnoludków, czy ja zapomniałam zapisać.
0: A zadać mi zagadkę?
1: Proszę.
0: Ja się nazywam się lekarz, który leczy pandy. Pan doktor.
1: Ojeju, bardzo fajna zagadka, fajny żarcik. Ja sobie tak pomyślałam, pandolog? Nie no, chyba nie ma takiego człowieka jak pandolog, ale to może weterynarz. Pan doktor, bardzo ładne. Bardzo ci dziękuję za ten żarcik, za ten dowcip i za tę zagadkę.
0: A mogłabym poprosić o jedną piosenkę?
1: A o jaką piosenkę?
0: O Golden.
1: A Golden z Huntrix. Myślę, tak, że jest na to bardzo duża szansa, tym bardziej, że faktycznie taki trochę magiczny świat królował u nas w radiowych półkoloniach między godziną 13 a godziną 14, więc ta piosenka pewnie za moment pojawi się również i w tej godzinie w naszych radiowych półkoloniach. Haniu, życzymy ci udanych, przemiłych, cudownych, fantastycznych wakacji, wspaniałych nadmorskich przygód i oczywiście do usłyszenia niebawem.
0: Do usłyszenia.
1: Pa, pa, pa.
0: Pa.
1: A ja oczywiście śpieszę z informacją, że już za kilka chwil w naszych radiowych półkoloniach

koloniach. Zabawa. No i jaka zabawa tam jeszcze została? Pamiętacie? Następny? Co? Następny ząb? Nie. Następny może poniedziałek? Nie. To może następny kwiatek? Nie, nie, nie. To będzie zabawa.

0: Moja planeta to jest piosenka, która także opowiada o tym, co możemy zrobić dla naszej planety, dla Ziemi, by jak najdłużej móc na niej żyć, funkcjonować, istnieć, bo to nie jest tak, że nasze działania nie mają na nią wpływu, wręcz przeciwnie. Ale teraz nie będziemy o tym rozmawiać, a powrócimy do tego, co Wam obiecałam. A obiecałam Wam teraz zabawę.
1: Następny przystanek.
0: No właśnie, właśnie, jaki będzie ten nasz następny przystanek? To jest pytanie, które kieruję w Waszą stronę. 22 645 20 55 to jest nasz numer telefonu, pod który koniecznie musicie zadzwonić. Jeżeli macie jakąś propozycję dotyczącą tego, o jakie miejsce dzisiaj pytamy. A tym razem chodzi mi o miejsce, w którym historia kryje się... pod ziemią. No to jest już, powiem Wam, całkiem spora wskazówka. Przeniesiemy się do świata dawnych górników, podziemnych korytarzy i niezwykłych tajemnic. No, mamy nadzieję, że ta moja pierwsza podpowiedź już Was nakierowała, o jakie miejsce mi chodzi. No teraz tylko musicie dobrać sobie szczegóły. Czy to miejsce jest związane z jakimś kruszcem, czy może z jakimiś innymi rzeczami, które wydobywa się z podziemi? 22 645 20 55. Jeżeli macie jakiś pomysł, to zadzwońcie koniecznie. No i oczywiście warto też dodać, w jakim miejscu to coś, to miejsce, o które pytamy, się znajduje.

jaki będzie ten nasz następny przystanek. Wiemy już, że będzie on pod ziemią. Tak, tak, bo dzisiaj zabieram Was w niezwykłą podróż do świata dawnych górników, podziemnych korytarzy, ale także będziemy się przemieszczać łodziami, bowiem to miejsce, o które dzisiaj Was pytam, także no, jest związane z elementem wodnym. Tak, bowiem część trasy pokonuje się tam łodziami. Miejsce to znajduje się natomiast na Górnym Śląsku. Co to może być za miejsce? Jeżeli macie jakiś pomysł, śmiało zadzwońcie. 22 645 20 55.

A my nadal poszukujemy miejsca, do którego udamy się w naszą niesamowitą radiową podróż. Wiemy już, że miejsce to znajduje się pod ziemią, na Górnym Śląsku i część trasy pokonuje się tam łodziami. Jeżeli chodzi o to, czy coś teraz się wydobywa z tego miejsca, to z tego, co się orientuję, to nie. Ale kiedyś wydobywano stamtąd ołów, cynk, a nawet pewien kruszec, który kojarzy nam się z czymś bardzo cennym. I nie mam tutaj na myśli złota. Do jakiego miejsca dzisiaj się wybieramy? 22 645 20 55. Jeżeli macie jakiś pomysł, śmiało zadzwońcie, bo bardzo jestem ciekawa, czy wy kiedyś może w tym miejscu byliście, odwiedziliście je, mieliście okazję poczuć się tak, jak czuli się kiedyś pracujący tam górnicy? 22 645 20 55.

0: następny przystanek?
1: Jaki będzie ten nasz następny przystanek? No cały czas staram się tego dowiedzieć. Cały czas jeszcze poszukujemy nazwy tego miejsca, do którego dzisiaj się udamy. Dodzwoniła się do nas Gabrysia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Gabrysiu, powiedz, gdzie według ciebie możemy się dzisiaj udać? Co to za miejsce, w którym niegdyś pracowali górnicy? Mieści się

0: pod ziemią na Górnym Śląsku. Część trasy pokonuje się tam teraz, odwiedzając to miejsce łodziami, a dawniej wydobywano pewien bardzo cenny kruszec, ale to nie jest złoto. Co to według ciebie za miejsce?
1: Kopalnia Bochnia?
0: Już sprawdzam. No nie. Nie jest to to miejsce, ale rzeczywiście kopalnia w Bochni jest też bardzo ciekawa i w ogóle super, że padło samo słowo kopalnia, bo faktycznie o pewną kopalnię nam chodzi, ale akurat nie o tę. Czy ty byłaś kiedyś w kopalni w Bochni?
1: Nie.
0: A w jakiejkolwiek kopalni byłaś?
1: Też nie.
0: Och, no to słuchaj, to koniecznie, jeżeli będziesz miała taką możliwość, to do takiego miejsca warto się udać. Jak będzie taka możliwość, jak się nadarzy, to koniecznie z niej skorzystaj, bo to jest zupełnie inny świat. Tylko pamiętaj, żeby zabrać ze sobą ciepły sweter, bo nawet kiedy na dworze jest ciepło, to tam jest dużo, dużo chłodniej. I na przykład w tym miejscu, którego poszukujemy, to wyobraź sobie, że tam pod ziemią przez cały rok panuje temperatura w wysokości 10 stopni Celsjusza. Tylko cały czas. Bez względu na to, jaka jest temperatura na powierzchni. Gabrysiu, czy ty jesteś może w trasie jakiejś swojej wakacyjnej teraz? Podzwonisz chyba do nas z samochodu?
1: Tak. I... Wracam z kajaku.
0: Ach, czyli z wakacyjnej atrakcji. No to fantastycznie. Bardzo, bardzo mnie to cieszy. A powiedz proszę, kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Babcie, dziadka, ciocie, wujka, kuzynów, kuzynki, całe polskie radio dzieciom, mamę, tatę i Tobiego.
0: Super pozdrowienia. Bardzo dziękujemy za te w naszą stronę skierowane. I ciebie także bardzo serdecznie, Gabrysiu, pozdrawiamy. Życzymy udanych, przemiłych, cudownych, kolorowych, fantastycznych i uśmiechniętych wakacji. I do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa.
1: Pa.
0: A ja śpieszę jeszcze raz z podsumowaniem tych wszystkich podpowiedzi, które udało nam się do tej pory zgromadzić. Chodzi nam o kopalnię, bo tutaj to słowo u Gabrysi już padło, więc myślę, że mogę go spokojnie użyć. Chodzi nam o kopalnię znajdującą się na Górnym Śląsku, w której przez cały rok panuje temperatura około 10 stopni Celsjusza. Część trasy w tej kopalni, w której aktualnie nic się już nie wydobywa, pokonuje się łodziami, a niegdyś wydobywano stamtąd pewien cenny kruszec. Wiemy, że nie jest nim złoto i ja dodam, że nie jest to także sól. Jest to coś zupełnie innego. No i tak może postanowiłam, że zawęzimy obszar naszych poszukiwań, bo rzeczywiście Górny Śląsk jest całkiem sporym obszarem i podpowiem wam, że chodzi mi o miejsce, o miejscowość, która nazywa się Tarnowskie Góry. No taka podpowiedź to już jest chyba naprawdę bardzo, bardzo duża podpowiedź. Ale mamy też Śmiałka, który się do nas dodzwonił ze swoją propozycją. Dzień dobry. Halo, halo.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Jak masz na imię?
2: Maciek.
0: Cześć Maćku. Jak myślisz, o jakie miejsce nam chodzi? No niestety nie słyszę ciebie. Jeszcze raz musisz powiedzieć. Już sprawdzam. To też nie jest to miejsce. Okazuje się, że w naszym kraju jest bardzo dużo ciekawych kopalń. Z waszych tutaj propozycji wnoszę. Ale to też jeszcze nie jest ta kopalnia. Ale w kopalni Guido też byłam. To też jest super, super miejsce warte odwiedzenia. Maćku, czy masz ochotę kogoś pozdrowić?
2: Cały świat.
0: Jak konkretnie? No brawo, brawo. I my też ciebie bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanych, przemiłych, cudownych, kolorowych wakacji.

I do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa. Moi drodzy, no to wiemy już, że nie jest to kopalnia soli, wiemy, że nie jest to kopalnia węgla, nie jest to także kopalnia złota, bo to też wam już powiedziałam. Co zatem nam zostało?

0: nasz numer telefonu, który przypominam, korzystajcie z niego, jeżeli macie swoje propozycje w tym temacie, który nas interesuje, czyli poszukiwanego przez nas miejsca. No i proszę, proszę, ja tutaj sobie opowiadam, a tymczasem dodzwoniła się do nas Wiktoria, tak?
1: Tak.
0: Cześć Wiktorio, ile masz lat?
1: Oj, ja mam 8.
0: I chyba też jesteś w podróży, prawda?
1: Tak, jestem w podróży i ja chciałam powiedzieć, że dokładnie wiem. Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach.
0: Czy poszukiwanym przez nas miejscem jest Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach? Już sprawdzam. O, jakie okrzyki radości! No jasne, oczywiście, możecie się cieszyć. Brawo, gratulacje ogromne. Rzeczywiście poszukiwaliśmy dzisiaj tego miejsca bardzo długo. Czy ty może byłaś w Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach?
1: Niestety nie, ale ja byłam w Bieliczce.
0: Ach, no to też ciekawe miejsce, ale to kopalnia soli, prawda? A tutaj mamy kopalnię srebra i w Wieliczce nie pokonuje się części trasy łodziami, a w kopalni srebra w Tarnowskich Górach tak. Jak będziesz miała możliwość, jak będziecie mieli okazję, to koniecznie musicie tam pojechać, zobaczyć to miejsce, odwiedzić. Ja odwiedziłam je w zeszłym roku i jestem pod ogromnym wrażeniem, po pierwsze, tego wszystkiego, czego się o tym miejscu dowiedziałam od fantastycznych przewodników, a po drugie, no samo wiecie, takie podróżowanie, płynięcie łodzią pod ziemią w takim tunelu, no to robi wrażenie niesamowite. I zostają z nami takie wspomnienia. Tak?
1: No bo w Bieliczce też było takie jezioro, ale tam niestety nie było łodzi.
0: No właśnie, właśnie. Tam niestety nie ma takiej okazji, więc jeżeli chcemy sobie popływać pod ziemią, to trzeba się udać właśnie do Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach. Wiktorio, gratulacje ogromne w twoją stronę teraz wędrują. Ogromna również prośba o to, byś się nie rozłączała, bowiem to właśnie w naszej zabawie następny przystanek dzisiaj do zdobycia był nasz radiowy upominek. Zatem koc piknikowy Polskiego Radia dzieciom w twoje rączki powędruje. Tylko, kiedy skończysz ze mną rozmawiać, kiedy skończysz ze mną rozmawiać, to się nie rozłączaj.
1: Dziękuję. Dobra, ja dziękuję mocno, bo ja pierwszy raz tu dzwonię.
0: No i nareszcie się widzisz, tobie udało. Super, a co to oznacza?
1: No za pierwszym razem.
0: Że nie ma co się poddawać, tylko trzeba próbować jak najbardziej. Wiktorio, kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Ja mam ochotę pozdrowić moją mamę, którą właśnie jadę, mojego brata i mojego taty, w ogóle babci i całą rodzinę.
0: No i my się
1: i
0: do tych...
1: I
0: przyjaciół, oczywiście my się do tych pozdrowień przyłączamy i ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanych, przemiłych, cudownych, kolorowych wakacji. No i jeszcze raz ogromne gratulacje za właściwą odpowiedź. Do usłyszenia.
1: Dziękuję
0: pa, pa, pa.
1: Bardzo. Pa. Do usłyszenia.
0: No i wam też muszę powiedzieć już do usłyszenia, bowiem godzina 15 zbliża się wielkimi krokami, ale spokojnie, jutro w samo południe znowu się spotkamy. Radiowe półkolonie wystartują o godzinie 12. Marta Powałowska, Kasia Pietrzak, do usłyszenia, pa, pa, pa!

0: Autopromocja.
1: Kultura nie śpi, kultura nie śpi, kultura nie śpi, nie śpi. Kultura, kultura, kultura nie śpi. Kultura nie śpi.
2: W każdy piątkowy wieczór między 18 a 20 w Polskim Radiu Dzieciom nastrajamy na kulturę i szukamy kontaktu ze sztuką. Premiery teatralne i kinowe, nowości wydawnicze, spotkania z artystami i twórcami. Włączcie uważność, emocje, a przede wszystkim serce. Bo kultura nie śpi. Martyna Huderska, do usłyszenia.
0: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Słuchacie

piękno wszelkie zmyj dokładnie. Daj mi starość w mig mnie zbrzyć. Uczyń tę powinność ładnie, swą magię

jeden kęs i koniec z nią, wiesz, i nie śpi. Nie dam się, wygram to, co chcę, sentymenty precz. Skoro chcieć, to mieć piękno i władzę.

Asy mamy psie. No, śmiało, przypatrz się. O życie bój trwa dzień za dniem. Ludzie głodni są, a sępy z nieba już się rwą. Nie ma

potrafię sobą być. Nikt mi darmo nie da nic. Choć żyć się nie da snem, lecz cóż, jedno wiem, budzę się i znów z marzeń czekam dnia.

0: Znacie się z Dolores?
1: Okej, już zostaw to mnie, papa. Masz taki głos, o mamę troszczysz się, syn idealny wprost. I piszesz cudne wiersze wieczorami tuż przed snem. Dlatego może byś obudził się i może zauważyłbyś mnie.
2: Dolores, gdzie ja miałem oczy?
1: No i tak mi mów.
2: Czy wyjdzie za mnie?
3: Ej, dzwoni.

0: tak jak i my.
1: Tak jest. I jeszcze coś, nim zacznie się tu zamęt.
0: Tak?
2: Potrzebna klamka.
3: Dla ciebie, proszę, weź.

0: czy też, czy kogoś widzisz, czy ktoś tam jest?
1: O tak!

0: No już, spokojnie.
1: Nie uspokajaj, pozostanę żałno.
2: Powiedz wreszcie, jakie masz te moce?
3: Zatłuję zaraz, widzisz wszystko.
0: I dlatego właśnie dzieci nie piją kawy.

0: jeszcze pocisnę.
1: Wiecie co? Już czas obecności sprawdzić listę.
2: Sprawdzić listę.
0: A więc Dolores ma pług wybitny. Kamilo się zmieni.

0: wystarczy trochę mydła i już cię nie ma w domu. Już fruniesz jak na skrzydłach do miasteczka, gdzie nie znajdą cię rodzice. Do miasteczka, co ma nazwę Bańkowice. W Bańkowicach, po ulicach chodzą takie niańki.
1: Jakie niańki?
0: Co dorosłych, ludzi uczą puszczać z mydła bańki.
2: Z mydła bańki?
0: W Bańkowicach mieszka trębacz, zdolny niesłychanie, który z trąby puszcza co dzień rój mydlanych baniek.
2: Rój mydlanych baniek!
1: W Bańkowicach! W Bańkowicach straż pożarna stoi nad sadzawką.
0: Nad sadzawką?
1: Każdy strażak, puszcza bańki strażacką sikawką.
0: Strażacką sikawką?
2: W Bańkowicach mieszka doktor ogromnie uczony, który bańki z mydła stawia przeziębionym.
0: Ostatnia bańka z mydła odfruła z twojej słomki. Mydlana bańka pryska, a razem z bańką domki. Nie mów w domu, bo to przecież tajemnica, że widziałeś dziwne rzeczy w Bańkowicach.
1: W Bańkowicach, po ulicach chodzą takie niańki.
0: Jakie niańki?
1: Co dorosłych, ludzi uczą puszczać z mydła bańki.
2: Z mydła bańki?
0: W Bańkowicach mieszka trębacz, zdolny niesłychanie, który z trąby puszcza co dzień rój mydlanych baniek.
1: Rój mydlanych baniek?
2: W Bańkowicach, straż pożarna stoi nad sadzawką.
0: Nad sadzawką?
2: Każdy strażak,

0: Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Mam nadzieję, że posłuchasz, jaki ze mnie będzie kucharz.

0: No, Teodorku, nadstaw ucha.
1: Ach, już nadstawiam.
2: Zupy. Wywar z lizaków, maku ciut do smaku, barszcz i dżem, rocołek skóry plus konfitury, grzybowa i krem, żurek z landrynek, do tego dodatki, pączki, pomadki i czelokatki.
0: Czekoladki.
2: Jestem pewien, że już słuchasz, jaki ze mnie będzie kucharz już za kilkanaście lat. Z apetytem będziesz jadł dania, jakich nie znał świat, więc nadstawiaj dalej ucha.
0: No, Teodorku, słyszysz?
2: Na drugie.
1: Ach.
2: Sznicel na raczkach.

0: darmolatki.
1: Marmolatki.
0: A na deser zjeść można baraninę z rożna.
2: Był wyraz sobie

pomoc biegną już wszystkie trzy. Na lwa podnoszą swe ostre kły.

0: tylko w bajkach są różowe okulary, a naprawdę ich niestety nie ma wcale. Ale nie martw się, świat może być różowy, miły uśmiech je zastąpi doskonale.
1: Trzeba tylko, mój kolego, nie obrażać się, nie gniewać, śmiać się często z byle czego
0: i piosenkę moją śpiewać.

0: i pamiętaj, że od ciebie to zależy. Czy świat wkoło będzie szary, czy różowy? Chcesz różowy? Proszę bardzo, zaczynamy. Oto przepis niezawodny mam gotowy.
1: Trzeba tylko, mój kolego, nie obrażać się, nie gniewać, śmiać.

0: biegnij do mnie.
1: Tam, tam, tam, patapatam, tam, tam, tam, tam, patapatam, tam, tam, tam. Jest w Afryce rzeczy wiele, które z geografii znam. Baobaby, lwy, gazele i tam, tam jest również tam.
2: Słowo daję, że nie kłamie, szczerą prawdę mówię wam. Chciałbym zagrać na tamtamie, chcę na własność mieć tamtam.
1: Próbowałem kupić w Samie, pytam, czy tu jest tamtam. Cerber złapał mnie za ramię, sam mnie wyrzucił, sam, tam, tam.

0: tam patapatam, tam, tam, tam, tam patapatam, tam.
1: Gdzie czarny ląd?
0: Ha, ha, ha, ha, ha.
1: Czarny chłopiec własny tam, tam ma.
0: Czarnej mamie na tam, tamie gra.
1: On gra, on gra, on gra.
2: A ja! Wziąłem balię i miodnicę, chciałem zrobić sam tam tam, lecz krzyczeli mnie rodzice, że pomysły dzikie mam.
1: Miałem zamiar płynąć promem do Afryki po tam.

0: nieba, oceanu,
1: bardzo dużych
0: i zielonych, roztańczonych
1: słonych fal. Nasz ocean cały mieści się w kałuchu.

0: nieba, oceanu,
1: bardzo dużych
0: i zielonych, roztańczonych
1: słonych fal.

0: Kaczorów ma na nosie każdy z was. Czemu jest mi tak radośnie i wesoło?
1: To ten zapach, co roznosi się wokoło.
0: Zgadłeś, drogi

0: specjalne muchomory. Zobacz sam.
1: Jajka oraz pomidory. Ach, to takie muchomory.
0: A do tego krasnoludki.
1: Rzodkiewkowe. Mniam, mniam, mniam.
0: Wiesz już, czemu mi radośnie i wesoło?
1: To ten zapach, co roznosi się wokoło.
0: Słusznie, drogi Teodorze.
2: Autopromocja.
3: Tego lata otwieramy wakacyjne centrum dowodzenia. Będą tajemnicze wiadomości, będą tropy prowadzące przez świat, będą zagadki, które sprawią, że nawet najwięksi znawcy bajek zaczną gorączkowo szukać odpowiedzi. Bo właśnie z tego słyną najlepsze wakacje. Dołączcie do nas na 3 godziny pełne przygód, śmiechu, muzyki i niespodzianek.
4: Radiowe Półkolonie. Codziennie od 12 do 15 w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Zapraszam, Marta Powałowska.
2: Autopromocja.
5: Iza Żukowska, witajcie. Cześć, Kazio.
6: Cześć, ciocia.
5: Zaczynamy?
6: Zaczynamy i zapraszamy.
5: Zapraszamy na spacer z Kaziem. A zdradzisz, gdzie jesteśmy?
6: Wybierzemy się w Kotlinę Kłodzką szlakiem, który prowadzi do Pragi.
5: I właśnie dziś odwiedzimy 3 ważne miejsca na mapie Kotliny. A spacer zaczynamy w Polanicy Zdroju.
7: Zasadził dziadek rzepkę w ogrodzie. Chodził tę rzepkę oglądać co dzień.
8: Wyrosła rzepka jędrna i krzepka. Skrupać by rzepkę z kawałkiem chleba.
9: Więc ciągnie rzepkę dziadek nieboże. Ciągnie i ciągnie, wyciągnąć nie może.
7: Zawołał dziadek na pomoc babcie.
8: Ja złapię rzepkę, ty za mnie złap się.
7: I biedny dziadek z babcią niebogą ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą.
9: Babcia za dziadka, dziadek za rzepkę.
8: Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę.
7: Przyleciał wnuczek, babci się złapał. Poci się, stęka, aż się zasapał.
9: Wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę.
8: Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę.
9: Poziął się, sapią, stękają srogo. Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą.

0: zawołał wnuczek szczeniaczka, mruczka, przyleciał mruczek i ciągnie wnuczka.
1: Mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę.
2: Oj, przydałby się ktoś na przyczepę.

0: kicia, kurkę z podwórka wnet przyleciała usłużna kurka.
1: Kurka za kicie, kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę.
2: Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę.
3: Pucą się, sapią, stękają, srogą, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą.
0: Szła sobie gąska ścieżyną wąską, krzyknęła kurka.
3: A co to gąska?
1: Gąska za kurkę, kurka za kicie, kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę.
2: Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę.
3: Pucą się, sapią, stękają, srogą, ciągną i ciągną, wyciągną.
0: Leciał wysoko bocian długonos.

0: Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę.
1: Chodzą się, sapią, stykają srogo, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą.
2: Skakała drogą zielona żabka, złapała boćka, rzadka tu gratka.
1: Żabka.

0: na tę rzepkę też miała chrapkę.
1: Tak się zawzięli, tak się nadeli, że nagle rzepkę trach
2: wyciągnęli.
1: Aż wstyd powiedzieć, co było dalej. Wszyscy na siebie poupadali.

0: Jesteśmy w Polanicy Zdroju.
1: Zaczynamy w Parku Zdrojowym, czyli w sercu uzdrowiska.
0: Przed nami Dom Zdrojowy.
1: A obok nas wielki, zabytkowy budynek sanatorium Wielka Pieniawa.
0: Rzeczywiście, jest wielki, a na piętrach ma olbrzymie balkony.
1: Zbudowano go ponad 100 lat temu.
0: Wtedy powstała Polanica?
1: Nie, miasto jest znacznie starsze.
0: Wiadomo, kiedy powstało?
1: Najdawniejsza wzmianka dotycząca Polanicy pochodzi dokładnie z 1 lutego 1347 roku. Wtedy osada należała do znanego na Śląsku rodu rycerskiego von Glaubitz. Ród ten rezydował na zamku Szczerba.
0: To w Polanicy jest zamek?
1: Nie, zamek Szczerba znajduje się niecałe 40 kilometrów stąd, przy drodze z Międzylesia do Gniewoszowa. Ale zachowały się tylko ruiny zamku. Dziś znajdują się w lesie, ale można się tam wybrać, żeby obejrzeć to, co zachowało się z budowli powstałej w XIV wieku.
0: W XIV wieku? To aż 500 lat temu.
1: Zgadza się. A wracając do Polanicy, osada, bo to czasy, gdy to miejsce było tylko małą wioską, należała do kolejnych rodów rycerskich. Natomiast w XVI wieku została zakupiona przez Kłodzko.
0: Polanica jest dziś uzdrowiskiem. Podobno źródła mineralne, które tu występują, nazywano źródłami ropu.
1: Rzeczywiście.
0: A dlaczego? Mieszkają w nim żaby?
1: Niestety, nie dlatego. Nazywano je źródłami ropu dlatego, że w źródłach często znajdowano żaby, ale martwe. Podobno rozstawały się z życiem, bo w wodzie, która tu występuje, znajduje się wysoka zawartość kwasu węglowego, a ta zdecydowanie im nie służyła.
0: Ale służy ludziom.
1: Pierwsze wzmianki o tym, że ludzie poznali lecznicze właściwości wód występujących w Polanicy, pochodzą z przełomu XVI i XVII wieku. Wtedy ludzie przybywali tutaj specjalnie po to, żeby zaczerpnąć wody ze źródła.
0: A kiedy powstało uzdrowisko?
1: Najpierw pojawili się tu jezuici, którzy zaczęli rozwijać Polanicę. Niestety i tutaj dotarli Szwedzi w czasie wojny 30-letniej i to, co zbudowali jezuici, zniszczyli. Ale zakonnicy się nie poddali. Po odejściu Szwedów na zboczu nad rzeką Bystrzycą, która przepływa przez Polanicę,

0: budowali pałacyk, który był trochę jak dzisiejszy pensjonat. Mogli w nim zamieszkać ludzie, którzy przybywali tutaj, żeby napić się wody ze źródeł mineralnych.
1: To były początki uzdrowiska.
0: Na początku XVIII wieku jezuici zbudowali bardziej okazały dwór z kaplicą i z takim samym przeznaczeniem, czyli dla przyjeżdżających do Polanicy pierwszych prawdziwych kuracjuszy. Ale tak naprawdę uzdrowisko zaczęło się rozwijać, kiedy jego właścicielem został łódzki kupiec Józef Grolms. To on ocembrował jedno z pięciu ówczesnych źródeł. Dzisiaj to jest źródło Józef, a także wzniósł dom zdrojowy i zamienił pola w uporządkowany ogród.
1: Sanatorium, od którego rozpoczęliśmy spacer, znajduje się właśnie w parku zdrojowym.
0: Teraz idziemy parkową alejką w stronę domu zdrojowego, gdzie dzisiaj można napić się wody leczniczej. Polanica Zdrój stała się bardzo popularna jakieś 100 lat temu. Wtedy właśnie otwarto to wielkie sanatorium, przed którym zaczęliśmy nasz spacer. W tamtych czasach uchodziło za najnowocześniejsze na całym Śląsku. Wyobraź sobie, że zarówno sanatorium, jak i park oświetlano światłem elektrycznym, co nie było tak oczywiste w innych miejscach.
1: Który to był rok?
0: 1906.
1: Elektrownia na Powiślu, która zaczęła dostarczać energię elektryczną dla Warszawy, została otwarta pod koniec 1904 roku.
0: Czyli tylko trochę wcześniej, a miasto przecież było dużo większe niż Polanica, w której powstała też nowoczesna rozlewnia wód mineralnych i zbudowano kompleks, który teraz mamy przed sobą.
1: To tylko kilka kroków parkową aleją od sanatorium.
0: Wyobraź sobie panów w surdutach i panie w długich sukniach, no i obowiązkowych kapeluszach na głowie, którzy przechadzają się tutaj parkiem zdrojowym i wchodzą do pijalni, żeby napić się leczniczej wody.
1: Musiało to wyglądać bardzo malowniczo.
0: Uzdrowisko zaczęło się bardzo szybko rozwijać. Powstawały kolejne sanatoria, hotele i pensjonaty. Chyba dlatego, że było naprawdę bajkowo. Budowano je w stylu szwajcarskim. Z wieżyczkami, ze spadzistymi dachami i z takimi misternymi zdobieniami.
1: O, a koło pijalni jest muszla koncertowa.
0: Latem odbywają się tu koncerty dla kuracjuszy. Zimą wydarzenia artystyczne przenoszą się do Teatru Zdrojowego. Koncerty symfoniczne to tradycja takich miejsc jak to. W Polanicy koncerty odbywały się już na początku XX wieku, kiedy uzdrowisko zaczęło się rozwijać. Ale kuracjusze mogli też uprawiać sporty. W latach dwudziestych powstały tu tor saneczkowy i skocznia narciarska.
1: Przed wojną Polanica nie leżała w granicach Polski.
0: Nie, choć przyjeżdżali tutaj polscy kuracjusze, dla których wydano specjalny przewodnik w języku polskim. Powstał też polski pensjonat. Ale do 1945 roku Polanica nosiła nazwę Bad Altheide. W maju 1945 została zajęta przez wojska radzieckie, a miesiąc później przybyli tu pierwsi polscy urzędnicy.
1: I wtedy miasto zostało przemianowane na Polanicę?
0: Nie, krótko, bo do 1946 roku miasto nazywało się Puszczyków Zdrój. Dopiero potem zostało Polanicą.

0: Kotek miauczy?
1: Miau! Miau, miau, miau.
0: Piesek szczeka.
2: Hał, hał, hał.
0: Kogut pieje, kurka gdacze. Gęga gąska, kaczka kwacze. Daj nam szybko jeść. Kotek miauczy?
1: Miau, miau, miau.
0: Piesek szczeka.
2: Hał, hał, hał.
3: Hał.

0: Agnieszko, pójdziesz z nami nakarmić ogąski?
1: Oczywiście.
2: A ja nakarmię kurki.
1: A kto nakarmi krówkę?
2: Krówkę też ja nakarmię.
0: Ja się boję krówki.
1: Kotek miauczy?
0: Miau!
1: Piesek szczeka.
0: Au.
1: Kogut pieje, kurka gdacze, gęga gąska, kaczka kwacze. Zaraz dam wam jeść.

0: oraz parku zbrojowego.
1: I ulicą parkową doszliśmy nad rzekę.
2: To Bystrzyca Dusznicka przepływa przez Duszniki?
1: Tak, a jej źródeł trzeba szukać na stokach hutniczej kopy w pobliżu Zieleńca.
2: Zieleniec to ośrodek narciarski.
1: A latem miejsce, w którym trenują kolarze. Na trasach w Zieleńcu przygotowywała się Maja Włoszczowska, kiedy trenowała przed olimpiadą w 2008 roku.
2: Zdobyła wtedy srebrny medal.
1: Wróćmy jednak do Polanicy.
2: Tutaj też można uprawiać sport?
1: Można korzystać z basenów, ze stajni, z kortów tenisowych, a latem działa też tor saneczkowy.
2: Latem?
1: Płozy w sankach zastąpiono kółkami, a zjeżdża się nie po śniegu, a w specjalnej stalowej rynnie.
2: To można się mocno rozpędzić.
1: Sanki mają hamulce.
2: Czyli można robić różne ciekawe rzeczy, nawet jeśli nie chce się korzystać z wód mineralnych.
1: Polanica nie została zniszczona w czasie II wojny światowej, więc szybko stała się popularna wśród polskich kuracjuszy. Przyjeżdżali tu pisarka Maria Dąbrowska i Mieczysław Fok, którego nazywano pieśniarzem Warszawy, ale wody lecznicze z Polanicy pewnie pomagały mu w utrzymaniu wspaniałej formy do późnego wieku.
3: Cegiełki trzy, potrzebuję ich ja, potrzebujesz ich ty. Cegiełki trzy, potrzebujemy ich ja i ty.

0: O, w środku lasu stoi kamienna rzeźba niedźwiedzia. Myślałem, że poszliśmy tylko na spacer wokół polanicy.
1: Znad rzeki przez park, a potem

0: ulicą Chrobrego, przez Mały Mostek i jesteśmy przy pomniku, który umieszczono tu już w 1910 roku.
1: Czyli wtedy, kiedy Polanica zaczęła się bardzo rozwijać.
0: Ten niedźwiedź upamiętnia granicę, gdzie kończył się lądolód północny, czyli granicę zlodowacenia północnej części Europy. Warto tutaj przyjść.

0: Zmierzamy teraz do Dusznik, ale zanim pojedziemy do centrum, zatrzymaliśmy się w niezwykłym miejscu.
1: Muzeum Papiernictwa?
0: Tak, jedyny zachowany w całej Polsce młyn papierniczy.
1: Łatwo tu trafić. Pomieści się przy szosie, która prowadzi z Polanicy dalej do Kudowy.
0: Muzeum Papiernictwa to zabytek techniki bezcenny w skali całej Europy. W 2011 roku papiernia uzyskała status pomnika historii, dzięki czemu została uznana za jeden z najcenniejszych zabytków w kraju. Zabytek, który ma szczególne znaczenie dla naszej kultury.
1: Muzeum mieści się w zabytkowym młynie.
0: Młyn papierniczy w Dusznikach pochodzi z XVII wieku. Nie bez przyczyny znajduje się nad rzeką Bystrzycą.
1: Rzeka napędzała młyn.
0: I w ten sposób można było produkować tutaj papier. Nazywano go nieśmiertelnym, bo był bardzo trwały. Prawdopodobnie dzięki temu, że do masy papierowej dodawano substancje,

0: którą otrzymywano z torfu i miejscowej wody mineralnej.
1: Papiernia nadal działa?
0: Nie, od lat mieści się tutaj muzeum, ale można zobaczyć, jak robiło się tak zwany papier czerpany. Do jego produkcji używano techniki, która została opracowana w średniowieczu. Dzisiaj na papierze, który robi się w muzeum, sporządza się na przykład dyplomy albo zaproszenia czy okolicznościowe pisma.
1: Możemy wejść do środka?
0: Tak, zobaczymy może, jak robi się papier albo dowiemy się, gdzie go wynaleziono.

0: Muzeum Papiernictwa było super.
1: Dowiedzieliśmy się, że na papierze, który produkowano w młynie nad Bystrzycą, pisał swoje utwory sam Fryderyk Chopin.
0: Duszniki są bardzo związane z jego postacią.
1: Podobno wszystko zaczęło się, kiedy do miejscowości nad Bystrzycą Dusznicką przyjechał nauczyciel Chopina, Józef Elsner.
0: Znaliśmy go, spacerując śladami Chopina po Warszawie.
1: To Elsner tak zachwycił się dusznikami, że namówił swojego ucznia na przyjazd tutaj.
0: Chopin był bardzo chorowity, a duszniki to przecież uzdrowisko.
1: Kiedy przyjechał, miał 16 lat, czyli był już znany ze swojego wyjątkowego talentu muzycznego. Pamiętasz, w Pałacu Namiestnikowskim, czyli w dzisiejszym Pałacu Prezydenckim, koncertował już jako 8-latek, zyskując sławę cudownego dziecka.
0: Kuracja w dusznikach mu pomogła?
1: Podobno bardzo dobrze wpłynęła na jego zdrowie. Odzyskał siły, był też zachwycony okolicą, wędrował po górach po raz pierwszy w życiu. Okazało się, że pobyt Chopina w uzdrowisku miał też znaczący wpływ na to miejsce, bo dziś, kiedy mówimy o dusznikach, natychmiast przychodzi nam na myśl kompozytor.

0: i dał swój pierwszy zagraniczny koncert, no bo przecież duszniki nie były wtedy polskim uzdrowiskiem.
1: Wiem, że to był koncert charytatywny, a Chopin, przyjeżdżając na kurację, wcale nie planował występów.
0: Kiedy Chopin przebywał w dusznikach, zmarł ubogi sukiennik, który pozostawił żonę z czwórką dzieci. No i kuracjusze postanowili im pomóc. Zorganizowano koncert, a dochód z zaproszeń miał trafić do sierot.
1: I właśnie na tym koncercie zagrał Chopin.
0: A zdarzyło się to w budynku, przed którym teraz stoimy.
1: Tutaj?
0: Właśnie tutaj. Dziś to Teatr Zdrojowy imienia Fryderyka Chopina, nazywany po prostu Dworkiem Chopina, choć do kompozytora przecież nigdy nie należał.
1: W Dusznikach odbywa się konkurs chopinowski.
0: Konkurs chopinowski odbywa się w Warszawie co 5 lat, a w Dusznikach organizowany jest festiwal chopinowski, który organizowany jest zawsze w sierpniu. Po raz pierwszy ten festiwal odbył się w 1946 roku, żeby upamiętnić 120. rocznicę tamtego koncertu Chopina. Wiesz, że to najstarszy na świecie działający nieprzerwanie festiwal pianistyczny i jednocześnie najstarszy polski festiwal?
1: I odbywa się właśnie tu, w Dusznikach.
0: Zawsze w sierpniu.
1: W Dworku Chopina w Parku Zdrojowym.
0: Na cześć Chopina jedną z tutejszych wód mineralnych nazwano nawet Pieniawą Chopina.
1: Tu też jest pijalnia wód mineralnych, jak w Polanicy?
0: Tak. Chodźmy tam teraz.

0: Zbijalnia wody w Dusznikach, tak jak w Polanicy, znajduje się w Parku Zdrojowym.
1: Park w Dusznikach jest chyba jeszcze bardziej rozległy niż park w Polanicy. Mieści się w Dolinie Bystrzycy Dusznickiej i jest tu naprawdę pięknie, i to o każdej porze roku.
0: Duszniki, jak Polanica, są znane z wód mineralnych, które leczą różne choroby. Chopin przyjechał tutaj na początku XIX wieku, czyli Duszniki mają dłuższą historię jako kurort niż Polanica.
1: Pierwsze wzmianki o Dusznikach pochodzą już z początku XIV wieku. Wtedy też otrzymały prawa miejskie. Wcześniej istniała tutaj drewniana warownia, która była siedzibą właścicieli okolicznych ziem.
0: Ale wtedy Duszniki nie były jeszcze uzdrowiskiem.
1: Znajdowały się na szlaku z Czech na Śląsk. Jego mieszkańcy utrzymywali się z handlu.
0: A kiedy odkryto te lecznicze źródła?
1: Podobno pierwsze wzmianki o istnieniu leczniczego źródła Zimny Zdrój pochodzą już z XV wieku. Ale wtedy nie przejmowano się chyba tym, jak je leczył dolegliwości, bo zamiast rozwijać wodolecznictwo w Dusznikach, zaczęto eksploatować odkryte tutaj złoża rud. Rozwinęło się więc hutnictwo żelaza. Pod koniec XVI wieku zaczął rozwijać się przemysł tkacki i papierniczy, ale potem przyszła wojna 30-letnia, która sprawiła, że miasto przestało się rozwijać. Dopiero w drugiej połowie XVII wieku nastąpiło odrodzenie Dusznik.
0: I wtedy powstało uzdrowisko.
1: Stało się to dokładnie w 1769 roku. Wtedy Zimny Zdrój został wpisany na listę źródeł leczniczych ówczesnych Prus, a historia wodolecznictwa rozpoczęła się w prowizorycznie wzniesionej szopie, gdzie ustawiono 6 wanien, które wypełniono podgrzaną wodą z Zimnego Zdroju. W tym samym czasie odkryto też drugie źródło, które nazwano Letni Zdrój, a dzisiaj to właśnie Pieniawa Chopina. Niebawem za miastem wybudowano pawilony, pierwsze urządzenia kąpielowe i pierwsze zajazdy. I tak na początku XIX wieku Duszniki stały się jednym z najważniejszych uzdrowisk w regionie. Ich rozwój przyspieszyła jeszcze budowa kolei, bo kuracjusze nie musieli już przyjeżdżać tutaj powozami, tylko wsiadali do znacznie wygodniejszych wagonów i wysiadali na miejscu, w Dusznikach.
0: Czyli historia Dusznik jest znacznie dłuższa niż historia uzdrowiska Duszniki Zdrój.
1: Tak, i dlatego zanim opuścimy to miasto, wybierzemy się jeszcze na chwilę do części, która nie należy do uzdrowiska.

0: Jesteśmy na rynku w Dusznikach.
1: W Dusznikach uzdrowisko znajduje się poza centrum miasta. My jesteśmy na rynku, gdzie stoi dusznicki ratusz.
0: Rynek przypomina mi trochę rynek w Kłodzku. Też opada w jedną stronę.
1: Stoją tu kolorowe, odrestaurowane kamieniczki. Część z nich jest zabytkowa i pochodzi z XVII, XVIII i XIX wieku. Tutaj w kamieniczce pod numerem pierwszym mieścił się zajazd pod czarnym niedźwiedziem. Tutaj na nocleg zatrzymał się król Jan Kazimierz, który abdykował i jechał tędy do Francji. Pod numerem szóstym znajduje się ratusz miejski. Nad drzwiami umieszczono płaskorzeźbę patrona miasta, świętego Piotra. A tu z prawej zobacz. Znajduje się tablica, która przypomina wielką powódź, która nawiedziła Duszniki nocą z 22 na 23 dzień lipca 1998 roku.
0: To ta sama powódź, która podniosła poziom wody na rzece w Kłodzku o 8 metrów?
1: Tak, to była wielka powódź, która dotknęła cały Dolny Śląsk. A tu w kamienicy pod numerem 9 mieszkał Paul Dengler, który przez 36 lat był burmistrzem Dusznik i uczynił z nich jeden z najsłynniejszych uzdrowisk w całej Europie. Dzisiaj działa tu Biuro Informacji Turystycznej, czyli miejsce, w którym dowiemy się wszystkiego na temat wszystkich atrakcji Dusznik.
0: Można tu uprawiać sport?
1: W Polanicy rozmawialiśmy o Zieleńcu. Kiedyś Zieleniec był najwyżej położoną wsią w Prusach, o czym można było przeczytać w każdym przewodniku. Dzisiaj to część Dusznik. Podobno śnieg leży tam 150 dni w roku, więc można szaleć na nartach. A dla tych, którzy od nart zjazdowych wolą biegówki, świetny obiekt dla biatlonistów Duszniki Arena. W styczniu odbyły się tutaj Mistrzostwa Europy właśnie w biatlonie.
0: Czyli najpierw pijemy leczniczą wodę, a potem bierzemy narty i idziemy na stok. Bardzo mi się to podoba.
2: Jest to piosenka o gąsienicy Honoracie, która mieszkała w Warszawie, w Śródmieściu, na zielonym osiedlu pod numerem 6.

0: ostatni punkt naszego dzisiejszego spaceru.
1: Kudowa-Zdrój.
0: Jesteśmy bardzo blisko granicy czeskiej, która znajduje się zaledwie kilka kilometrów dalej. Kudowa nazywała się zresztą na początku Lipolitow, a potem Chudoba, czyli po czesku bieda.
1: Kudowa, tak jak Polanica i Duszniki, które już dziś odwiedziliśmy, jest uzdrowiskiem, w którym można się leczyć wodami mineralnymi. Tak jak w tamtych miastach, jest tu park zdrojowy z pijalnią wód, w którym teraz jesteśmy. To może Kudowa słynie jeszcze z innych atrakcji?
0: Oprócz leczniczych źródeł, które w Kudowie odkryto w XVII wieku, oprócz pięknego parku zdrojowego z pijalnią i salą koncertową, oprócz zabytkowego sanatorium Polonia, które stoi przy parku, w Kudowie jest mnóstwo atrakcji, które na pewno spodobają się i tobie, i naszym słuchaczom.
1: Jesteśmy w górach, więc na pewno mogę się tutaj wybrać na narty.
0: Możesz się wybrać na narty, ale możesz też spróbować czegoś, co nazywa się snow tubing.
1: Co to jest?
0: Zjazd na śniegu na pontonach.
1: Na pontonach? Fajne, podoba mi się.
0: Snow tubingu można spróbować w Dolinie Sportów Zimowych. A kiedy zepsuje się pogoda, możemy się wybrać do Muzeum Zabawek.
1: Muzeum Zabawek? Spodobałoby się Krzysiowi, mojemu młodszemu bratu.
0: Muzeum nazywa się Bajka i rzeczywiście jest bajkowe. Zgromadzono w nim kilkanaście tysięcy zabawek. Są zabawki z czasów, gdy nie było jeszcze komputerów i tabletów, a dzieci bawiły się klockami, kolejkami, żołnierzykami, zabawkami optycznymi, bębenkami, no i wystawiały przedstawienia we własnym teatrzyku lalkowym. W muzeum można też zobaczyć, jak wyglądała szkolna klasa 50 lat temu, czyli wtedy, kiedy do szkoły chodzili dziadkowie.
1: Na pewno to muzeum spodobałoby się Krzysiowi.
0: A tobie na pewno spodoba się wizyta w dzielnicy Kudowy, która nosi nazwę Czermna. Tam można zobaczyć ruchomą szopkę, która powstała na przełomie XIX i XX wieku, a wyrzeźbił ją amator Franz Stefan. Miał zaledwie 15 lat, kiedy zaczął. Szopka przedstawia Betlejem, są tam domy mieszczan i chaty pasterzy. Dzięki nim można zobaczyć, jak 100 lat temu w Czernej wyglądało codzienne życie.
1: To trochę tak, jak w szopkach neapolitańskich.
0: Tak, mówiliśmy o nich w święta. W Czermnej jest też druga atrakcja dla turystów, ale to miejsce dość straszne.
1: Dlaczego?
0: Bo to kaplica czaszek. Jedna z trzech w całej Europie, jedyna w Polsce.
1: To ja wolę już wizytę w skansenie. Słyszałem, że jest taki w Kudowie.
0: Dokładnie w Pstrążnej. Można tam nie tylko obejrzeć stare wiejskie zabudowania, ale zjeść bułeczki z kaszy gryczanej, robione według przepisu, który przywieźli ze sobą przesiedleńcy z Podola, którzy znaleźli się na ziemi kłodzkiej po II wojnie światowej.
1: O, zrobiłem się głodny. Dziecię chyba porad na obiad.
0: Zanim wybierzemy się na obiad, powiedzmy jeszcze, że niedaleko stąd rozciąga się Park Narodowy Gór Stołowych i nie mają one nic wspólnego z obiadem.
1: Ze stołem?
0: O tyle, że kiedy patrzymy na nie z pewnej odległości, wyglądają jak płaski blat stołu, którego krańce opadają nawet kilkaset metrów w dół. Niedaleko stąd znajdują się najwyższe partie gór stołowych. To Szczeliniec Wielki i Mały, Skalniak z błędnymi skałami oraz Narożnik.
1: Wiesz, ciocia, nie wiedziałem, że ta kotlina kłodzka jest taka ciekawa. Można tu przyjechać z rodzicami albo z dziadkami. Każdy będzie miał coś ciekawego do zrobienia. Można uprawiać sport albo chodzić na koncerty. Można leczyć się wodami mineralnymi albo chodzić po górach.
0: A ci, którzy lubią zwiedzanie, mogą też wybrać się do Wambierzyc. Wambierzyce są nazywane polskim Jeruzalem i znajdują się po drugiej stronie Parku Narodowego Gór Stołowych. Zbudowano w nich imponującą bazylikę, która powstała w miejscu, w którym niewidomy mężczyzna

0: Mężczyzna odzyskał wzrok. Miejsce to stało się celem pielgrzymek ludzi nie tylko z okolicy. Świątynia góruje nad rynkiem wambierzyckim. Prowadzi do niej dokładnie 57 schodów, a każdy ma specjalne znaczenie. Jest też w Wambierzycach Kalwaria, czyli droga krzyżowa, odwołująca się do drogi męki pańskiej w Jerozolimie. W Wambierzycach nazwy okolicznych wzgórz odwołują się do tematyki biblijnej. Jest Syjon czy Tabor. Jest też w Wambierzycach ruchoma szopka, którą stworzyli miejscowy zegarmistrz ze swoim synem. To najstarsza ruchoma szopka w Polsce. Ma 800 figurek, z czego 300 porusza się dzięki mechanizmowi zegarowemu.
1: Prawdziwe skarby.
0: Nie udało nam się dzisiaj zobaczyć wszystkich skarbów i atrakcji, które oferuje Ziemia Kłodzka, ale myślę, że nasi słuchacze powinni namówić rodziców i przyjechać tutaj na wakacje.
1: Ale teraz chyba już kończymy.
0: Tak, kończymy dzisiejszy spacer z Kaziem.
1: Odwiedziliśmy Polanice, Duszniki i Kudowe, czyli trzy uzdrowiska ziemi kłodzkiej, które leżą na szlaku prowadzącym z Kłodzka do Czech.
0: Może teraz wybierzemy się na obiad do Nachodu, który znajduje się po czeskiej stronie, kilka kilometrów stąd. Masz ochotę na czeskie knedle?
1: Możemy.
0: Oczywiście, za 15 minut będziemy jeść prawdziwe czeskie knedle, a potem może wybierzemy się do akwaparku w Kudowie.
1: Świetny pomysł, ciociu.
0: W takim razie żegnamy się.
1: Do usłyszenia.

0: teraz możecie słuchać naszych podcastów. Wystarczająco dobra mama, Smok Adaś ratuje planetę, Dzika Odyseja, a także bajki opowiadanej przez dzieci. Wejdź na stronę podcasty.polskieradio.pl i wpisz Polskie Radio Dzieciom. Ciesz się w dowolnym miejscu i czasie audycjami dla dzieci i dla rodziców.
1: Autopromocja.
2: Radio Dzieciom.

0: słońce świeci!
1: Tak jest!
2: Autopromocja.
3: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
2: Autopromocja.

Ostatnie odliczanie, finałowe odliczanie do rozpoczęcia audycji Rodzinny Koncert Życzeń właśnie się skończyło z tą piosenką wraz z zakończeniem piosenki Final Countdown zespołu Europe, która rozpoczęła dzisiejszy rodzinny, wakacyjny koncert życzeń w Polskim Radiu Dzieciom. Bardzo ważną bohaterką tej audycji jest oczywiście nasza linia telefoniczna 22 645 2055. Drodzy radiosłuchacze, możecie z niej korzystać już teraz, dzwoniąc do nas i zamawiając swoje ukochane utwory, swoje ukochane piosenki wakacyjne, a może nie tylko wakacyjne, takie, które wam w duszy grają, ale dzisiaj przede wszystkim zachęcamy was razem z Kasią Pietrzak, która wydaje tę audycję, do zamawiania piosenek sportowych, do piosenek, które poprzez swój tekst są związane mniej lub bardziej z jakimiś sportowymi zawodami, konkurencjami albo mistrzostwami Europy, świata, a może Azji. O, tak jak ostatnio mieliśmy Mundial i Mistrzostwa Świata w piłce nożnej i z tym ogromnym i bardzo ważnym wydarzeniem sportowym łączyły się pewne piosenki, tak my dzisiaj będziemy łączyć się poprzez dźwięki z takimi utworami, które przywołują nam na myśl ogromne wydarzenia sportowe, albo nawet takie małe wydarzenia sportowe, ale te wszystkie sytuacje, w których ktoś rozpocznie już za chwilę swój bieg, albo ktoś rozpocznie za chwilę swój mecz, albo ktoś za chwilę wskoczy do basenu i rozpocznie swój sprint pływacki,

rywalizacji, w zdrowej rywalizacji sportowej. Tematem dzisiejszej audycji są piosenki sportowe, dlatego właśnie rozpoczęliśmy tę audycję od piosenki The Final Countdown, czyli ostateczne odliczanie. Co prawda zespół Europe, wykonawca tego utworu, stworzył piosenkę Final Countdown jako rockowy hymn o takiej wielkiej podróży, ale nie na boisko, nie. Nie na halę sportową, nie. To był utwór o wielkiej podróży w kosmos i o odliczaniu ostatnich minut, ostatnich sekund do startu rakiety. A tymczasem z biegiem dni, z biegiem lat, utwór tak bardzo spodobał się, utwór i jego moc, jego potęga, jego energia tak bardzo spodobały się wielu zawodnikom, ale również wielu kibicom, wszystkim tym, którzy kochają sport, że zaczął być coraz częściej grany przed ważnymi meczami, podczas wyjścia zawodników na boisko, przed jakimiś finałami sportowymi albo podczas świętowania sportowych zwycięstw. I my dzisiaj kluczy do zwycięstwa w tej audycji będziemy szukać. Kluczy do zwycięstwa, by na pierwszym miejscu zawsze postawić tę piosenkę, która wam w duszy gra. Zatem, jeżeli kochacie piosenki sportowe, dzwońcie do nas. Jeśli ich nie lubicie, dzwońcie również do nas. Jeśli bawicie się gdzieś nad jeziorem, morzem lub rzeką i nucicie sobie coś teraz i chcecie, żebyśmy my z Kasią też pośpiewali, dzwońcie do nas. 226452055. To jest audycja jak najbardziej dla was, drodzy radiosłuchacze, byście mogli śpiewać razem z nami te utwory, które kochacie najbardziej. A teraz pośpiewamy i potańczymy razem z Olą Tracz i przeniesiemy się. Znajdziemy się przez kilka chwil gdzieś w krainie wyobraźni.

0: tenis, piłka nożna, ping-pong, koszykówka, siatkówka, pływanie synchroniczne, skoki do wody, bieganie, rzucanie oszczepem. Och, tych dyscyplin sportowych jest całe mnóstwo. Ja się zastanawiałam przed dzisiejszą audycją, czy dałoby się stworzyć, znaleźć, nawet nie stworzyć, tylko znaleźć hymn każdej dyscypliny sportowej? No chyba nie. Bo jeżeli chodzi o piłkę nożną, to zazwyczaj na mundial, czyli te mistrzostwa ogólnoświatowe, czy na taki mundial europejski, czyli mistrzostwa Europy w piłce nożnej, zawsze tym wydarzeniom, tym imprezom sportowym towarzyszą jakieś hymny muzyczne, jakieś piosenki. Ale jeśli chodzi na przykład o tenis, albo ping-ponga, albo pływanie, to tutaj miałbym już o wiele większy kłopot, żeby przypisać tym dyscyplinom jakieś piosenki, które łączą się z tymi właśnie dyscyplinami sportowymi. Dlatego w dzisiejszej audycji, jeśli chodzi o piosenki sportowe, najwięcej chyba będzie tych związanych z piłką nożną, ale też tych związanych ze wszystkimi dyscyplinami, ze zdrową rywalizacją, zasadami fair play. A tymczasem ciekaw jestem, jaką piosenkę noszą w swoich sercach Filip i Natalia. Dzień dobry, kochani.
1: Dzień dobry.
0: Co u was dobrego? Skąd dzwonicie?
1: Z Krakowa.
0: Jaka pogoda w Krakowie teraz po 18?
1: Fajna.
0: Cieplutko jest?
1: Co?
0: Cieplutko jest?
1: Jest. No teraz jest ciepło.
0: Teraz jest ciepło, cieszę się bardzo. Kochani, jaką piosenkę chcielibyście dzisiaj zamówić w naszej audycji?
1: Chcielibyśmy zamówić piosenkę Nie bój się chcieć.
0: O, o, o, o, o, nie bój się chcieć. Śpiewamy? 3, 4. O, o, o, o, o, nie bój się chcieć.
1: O, o, o, o, o,
0: nie bój się chcieć. No pięknie, Natalko, to ja usłyszałam twój głos, trochę swojego głosu też usłyszałem. A gdzie jest Filip? Nie słyszę Filipa.
1: Jestem, jestem.
0: A to Filip, tak?
1: Tak.
0: A gdzie jest Natalka?
1: Tutaj jestem.
0: Ale wy macie bardzo podobne głosy. Jesteście rodzeństwem?
1: Nie, ale chodzimy razem do klasy.
0: Aha, rozumiem. I teraz spędzacie też razem wakacje?
1: Tak.
0: Mhm. Tak. Lubicie muzykę? Lubicie piosenki?
1: Tak, bardzo.
0: Mhm. A dlaczego akurat ten utwór wybraliście?
1: Bo lubimy go.
0: Dlaczego? Co w nim jest takiego fajnego, przyjemnego?
1: Fajna muzyka, fajne słowa, fajne rytmy. Tak naprawdę wszystko fajne.
0: Zagadka, z jakiego filmu pochodzi ten utwór?
1: Zwierzogrodu. Tak, Zwierzogród 1.
0: Ze Zwierzogrodu. Oglądaliście ten film?
1: Tak, tak.
0: No to co, będziemy śpiewać, czy będziemy też tańczyć?
1: Tylko śpiewać, nie chcę mi się na razie tańczyć.
0: Dobrze, no, rozumiem.
1: Nie jestem tańczącym.
0: Rozumiem. Kochani, a powiedzcie jeszcze, zanim usłyszymy Nie bój się chcieć, jak wam upływają wakacje? Pierwsza może niech się wypowie Natalka.
1: Halo?
0: Halo, Natalko, jak upływają ci wakacje?
1: Bardzo dobrze. Ostatnio byłam na Węgrzech.
0: O, i co tam zwiedziłaś? Co obejrzałaś? Co dobrego zjadłaś na Węgrzech?
1: Ja nie zwiedzałam, bo mam młodsze rodzeństwo, tylko bardziej byliśmy na basenach.
0: Mhm. W stolicy Węgier?
1: Proszę?
0: W stolicy Węgier?
1: Byliśmy w Hajdúszlubosku.
0: Mhm. No dobrze. I to był dobry wyjazd wakacyjny?
1: Tak, to

0: Bardzo dobry.
1: No to teraz Filipa zapytam. Filipie, a jak tobie upływają wakacje?
0: Fajnie. Byłem chyba na 3 koloniach. Byłem u babci kilka razy i byłem w Poznaniu w ostatni weekend.
1: Mm-hmm. A jak byłeś u babci, to jakąś piosenkę albo jakieś piosenki śpiewaliście sobie, czy robiliście coś zupełnie innego?
0: Zupełnie innego.
1: To jaka gra, jaka zabawa u babci jest najlepsza?
0: Graliśmy w piłkę.
1: Babcia była na bramce, czy ty?
0: Ja z moim bratem grałem.
1: I babcia z wami wyszła na boisko i grała w piłkę?
0: Nie, tata z nami wyszedł.
1: Aha, babcia kibicowała?
0: Nie, babcia z nami nie szła, bo jej się nie chciało, a poza tym miała dużo zadań.
1: Mm-hmm. Pozdrówcie koniecznie ode mnie babcię, zgoda?
0: Dobra.
1: No to teraz wasze pozdrowienia. Kogo chcę pozdrowić, Natalka?
2: Ja bym chciała pozdrowić mamę i tatę.
1: A kogo pozdrawia Filip?
0: Mamy tatę, całą Polskie Radio Dzieciom i całą swoją rodzinę, całą swoją klasę, Natalkę. No i tyle.
1: No i tyle. Dziękuję, że zadzwoniliście do nas. Pozdrawiamy was z Kasią serdecznie i śpiewamy teraz Nie bój się chcieć. Pa, pa, do usłyszenia.
0: Pa, pa.

Nie bójcie się chcieć zamawiać piosenki, bo to jest audycja specjalnie dla was. Dzwońcie jak najwięcej, dzwońcie jak najczęściej. Kasia na posterunku czeka na wasze telefony 22 645 2055, a w dzisiejszej audycji królują piosenki sportowe, ale myślę, że ten utwór, który usłyszeliśmy przed chwilą, Nie bój się chcieć, poprzez swój tekst, poprzez słowa tak świetnie zaśpiewane przez Paulinę Przybysz, zachęcają do tego, żeby nie poddawać się również w sporcie, również w zdrowej, sportowej rywalizacji, żeby biec do celu aż do końca, aż do mety. A takich utworów sportowych jest całkiem dużo, nie tylko w Polsce,

0: ale i na całym świecie utworów sportowych zagrzewających do walki, zagrzewających i sportowców, i kibiców. I do jednych z nich należy utwór Football, Football, Football, śpiewany w 1974 roku, czyli ponad 50 lat temu, przez nasz skarb narodowy muzyczny, wokalny skarb narodowy, Marylę Rodowicz, w czasie Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Niemczech. Był to ogromny turniej sportowy, turniej piłkarski, tak jak każdy mundial. I właśnie w czasie tychże mistrzostw obejrzeliśmy i usłyszeliśmy Marylę Rodowicz z kwiatem we włosach, z gitarą, w białej bluzce, w czerwonej spódnicy, z uśmiechem na twarzy, pięknie wyśpiewującą ten właśnie utwór. Utwór Football, Football, Football, napisano dla kibiców piłki nożnej z całego świata. Właśnie wtedy, żeby śpiewając go, żeby nucąc go, wszyscy kibice, ale i sportowcy poczuli radość, poczuli energię i taką po prostu wspólnotę. Wspólnotę z tego, że wszyscy kibice kochający piłkę nożną spotkali się, by świętować to wspaniałe święto właśnie w tej dyscyplinie sportowej. Zaznaczę jeszcze, drodzy radiosłuchacze, że słowa do piosenki napisał cudowny poeta tekstów do wielu, wielu polskich piosenek, pan Jonasz Kofta, a muzykę skomponował Leszek Bogdanowicz. W nagraniu można usłyszeć typowe dla muzyki tamtych lat instrumenty, między innymi pojawiają się orkiestrowe brzmienia, perkusja, instrumenty klawiszowe, gitary, ale też partie chóralne. I to wszystko sklejone w mądrą muzyczną całość sprawiło, że piosenka te ponad 50 lat temu odniosła niebywały sukces. Może część z was zdziwi się, dlaczego w tym utworze będzie słychać oprócz języka polskiego język niemiecki, ale odpowiedź jest bardzo prosta. Tak jak wspomniałem, te ponad 50 lat temu Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, podczas których Maryla Rodowicz śpiewała, odbywały się w Niemczech. Futbol zaśpiewamy już za chwilę, a tymczasem porozmawiam jeszcze sobie z Helą, która też chciałaby pośpiewać jakąś swoją ukochaną piosenkę. Dzień dobry, Helu.
1: Dzień dobry.
0: Jak się masz?
1: Dobrze.
0: Skąd do nas dzwonisz?
1: Z Gdyni.
0: Co dobrego w Gdyni?
1: No jest słońce i jest bardzo gorąco.
0: Można iść na plażę i się opalać i korzystać z lata?
1: Tak.
0: Ty byłaś dzisiaj na plaży?
1: Nie.
0: A wiesz co, muszę cię o to zapytać, bo to zawsze mnie bardzo, bardzo ciekawi. Skoro mieszkasz w Gdyni, czyli masz morze na wyciągnięcie ręki na co dzień, to często bywasz latem na plaży, czy rzadko?
1: Tak, średnio.
0: Średnio?
1: Tak.
0: Mhm. A jeśli chodzi w ogóle o wakacje, to gdzie lubisz wyjeżdżać? Gdzie lubisz spędzać wakacje?
1: No, lubię wyjeżdżać na Karcuzy do Gobudina, bo tam gramy z moim kuzynem w piłkę nożną.
0: No proszę, no to ja będę miał dla ciebie idealną piosenkę o futbolu, czyli właśnie o piłce nożnej. Ale po tej piosence od razu usłyszymy twój utwór ukochany. Co to będzie?
1: Margherita i mam jeszcze taki jeden, który właśnie powstał na mundialu i się nazywa Dajdaj.
0: Dajdaj Shakira, prawda?
1: Tak.
0: Mhm. Shakiry w takim razie posłuchamy troszkę później.
1: Ale Dajdaj?
0: Oczywiście. Może być?
1: Może być. Ja to nawet cały taniec umiem tańczyć.
0: Jak to? I ty potrafisz tak jak Shakira zatańczyć?
1: Tak.
0: No to podeślij nam jakiś filmik, jak tańczysz, to my się też z Kasią nauczymy tutaj. Będziemy wszyscy razem tańczyć, bo my lubimy i tańczyć, i śpiewać. dzieci@polskieradio.pl. Jeśli tylko masz ochotę, to podeślij nam taki filmik, żebyśmy poznali te kroki. A jakie tam są w ogóle kroki? Jesteś w stanie nam to opisać, nam i wszystkim radiosłuchaczom?
1: Na początku idzie się tak z piłką, to w sumie jest na samym końcu, idzie się tak z piłką pod pachą. Potem się tak tą piłkę kładzie gwałtownie na podłogę, bierze się takie dwie ręce, składa się, bierze się jedną rękę i...

0: kciuka i z wskazującego palca się składa taki pistolet i się tak na boki i przy okazji też się rusza w te same strony biodrami, na przykład lewo, prawo, lewo. Potem się bierze rękę do góry i łokieć do góry i znowu bierze się taki pistolet, kładzie się je pomiędzy nogami tutaj, tak? I no, kolanem się tak macha. Tak,
1: dużo,
0: kręci się.
1: Dużo elementów, Helu. Długo się uczyłaś tego tańca, czy on jest dla ciebie prościutki?
0: Prosty jest.
1: No to ja w międzyczasie, słuchając tych najbliższych piosenek, spojrzę sobie, jak się to tańczy i spróbuję się nauczyć, ale nie obiecuję, że od razu mi wyjdzie. Ty na pewno jesteś w tym o wiele lepsza. A oprócz tańca do piosenki Daj, Daj, lubisz w ogóle tańczyć na co dzień?
0: Tak.
1: O proszę, chodzisz może na jakieś zajęcia z tańca, czy tańczysz tak sama dla siebie w domu?
0: Sama dla siebie, po prostu włączam sobie jakąś fajną muzykę i sobie do tego tańczę.
1: Mhm. Ale wolisz, Helu, naśladować choreografię, układy taneczne, które ktoś już wymyślił, czy lubisz też sama je wymyślać?
0: Naśladować.
1: Mhm. No bo wtedy można przez jeszcze dłuższy czas szlifować te wszystkie elementy, tak jak na przykład przy piosence Daj, Daj, żeby zatańczyć tak jak ten wykonawca oryginalny, prawda?
0: Tak.
1: Mhm. My dzisiaj rozmawiamy o piosenkach sportowych. Czy ty lubisz jakieś dyscypliny sportowe?
0: Tak, lubię grać w piłkę nożną.
1: No proszę bardzo. Czyli kolejna osoba, która kocha ten sport, tak jak Maryla Rodowicz.
0: Mogę powiedzieć, jaka jest moja ulubiona drużyna i jakie piłkarze?
1: Koniecznie, słuchamy.
0: Moja ulubiona drużyna to jest Hiszpania i jeszcze Barcelona, a mój ulubiony piłkarz to jest Jamal, Neymar i ten Mbappé.
1: No i Ronaldo. No proszę. A co jeśli chodzi o naszego wspaniałego Roberta, który przeniósł się za ocean? Co o nim sądzisz jako o piłkarzu?
0: No, dobry jest.
1: Dobry jest? Śledzisz jego losy w drużynie Chicago Fire?
0: Nie.
1: My zawsze go pozdrawiamy i bardzo, bardzo życzymy mu wszystkiego dobrego. A tutaj Kasia mi podpowiada, że ty już kiedyś go pozdrawiałaś chyba, tak?
0: Ale kogo? Lewandowskiego?
1: Tak.
0: No tak.
1: Jamala i Lewandowskiego.
0: Tak.
1: No to bardzo się cieszę. I to są właśnie twoi ulubieni piłkarze?
0: Tak.
1: To ich pozdrawiamy serdecznie. Czy jak myślisz, ile Robert Lewandowski utrzymać się za granicą? To znaczy za granicą, to on już jest od dawna za oceanem w Stanach Zjednoczonych. Czy to będzie jeden sezon, czy dłużej będzie tam grał?
0: Dłużej pewnie.
1: Trzymamy kciuki za niego?
0: Tak.
1: Oglądałaś mundial?
0: Słucham?
1: Oglądałaś mundial, czyli Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, które niedawno się
0: skończyły.
1: No i co ty sądzisz, Helu, o tym meczu finałowym? Podobał ci się, czy nie?
0: No, podobał mi się.
1: Ale chyba ten mecz o trzecie miejsce był chyba ciekawszy, prawda?
0: Mhm.
1: Na pewno było więcej bramek. Pamiętasz ile?
0: Nie pamiętam.
1: Było 10 bramek w tym meczu o trzecie miejsce i tylko jedna w finale. Ale i tak można było pooglądać dużo dobrej piłki w tych wszystkich meczach na Mundialu 2026. Ściskamy razem z Kasią cię serdecznie. Kogo chcesz pozdrowić oprócz tych swoich ukochanych piłkarzy?
0: Mamę, sąsiadów, psa sąsiadów, cały świat i całej Polskiej Radzie Dzieciom i pana.
1: Bardzo dziękuję. Ja pozdrawiam. Kasia macha do ciebie rączką. Kasię też pozdrawiasz, czy nie?
0: Tak.
1: No dobrze. I cóż, słuchamy Maryli Rodowicz, Futbol, Futbol, a zaraz później Margarita. Do usłyszenia.
0: I dobrego. Daj, daj.
1: Pamiętam, będzie. Do usłyszenia. Dobrego popołudnia. Pa, pa.
0: Pa, pa.

0: trwa cały czas. Jacek Zawada, Kasia Pietrzak. Jesteśmy z wami do godziny 20 dzisiaj w rytmie sportowym. Ole, ole, ole, ole. Za chwilę okaże się, czy piosenkę sportową, czy jakąś inną zamówią Weronika i Natka, które wykręciły numer telefonu 22 645 2055 i zamówią co takiego. Dzień dobry, dziewczyny.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Skąd do nas dzwonicie?
1: Działki Dobrogoszczy.
0: I co u was dobrego się dzieje na tej działce?
1: Fajnie, jesteśmy nad jeziorem. I dowiedzieliśmy się, że był jakiś konrad, już chyba nie.
0: I czego się dowiedzieliście? Poczekajcie, powoli. Najpierw Weronika niech powie, czego się dowiedzieliście nad tym jeziorem?
1: No, że był pożar. Taki duży, dymny. I był nawet ale.
0: Jaki pożar? Gdzie? Ale wszyscy są bezpieczni?
1: Tak.
0: Uf.
1: Ale ewakuowali pobliskich mieszkańców.
0: U kogoś był po prostu pożar, ale na szczęście wszystko dobrze się skończyło, tak?
1: Tak.
0: Czy przyjechał...
1: My się z matką cały dzień tego boimy.
0: Czy przyjechała straż pożarna?
1: Tak, słyszeliśmy ją.
0: Uf. Czyli wszystko dobrze się skończyło, nikt nie ucierpiał, pożar został ugaszony, tak?
1: Tak, ktoś ucierpiał.
2: Prawda, nieprawda. Pamiętam, jak mama mi to mówiła.
0: Dziewczyny, no teraz tego nie ustalimy, ale najważniejsze jest to, że wszystko, no, chyba się dobrze skończyło, skoro i pożar ugaszony, i wy całe i zdrowe możecie nam o tym mówić i zamawiać, przypominam oczywiście również, piosenki w Polskim Radiu Dzieciom. Jaką piosenkę chcecie dzisiaj zamówić? Bo przecież dodzwoniłyście się do rodzinnego koncertu życzeń.
1: My byśmy chcieli zamówić piosenkę Tirek na koncerze. Ja nie.
0: T-Rex. A ja nie pamiętam tej piosenki. Jak ona leci?
1: T-Rex jest niezłym T-Rem.
0: To my chyba to mamy i za chwilkę znajdziemy, jak nam się uda przeszperać nasz bank muzycznych piosenek i naszych utworów radiowych, to o, już znaleźliśmy. Kasia właśnie odnalazła T-Rexa, za chwilę będziemy śpiewać i tańczyć też będziemy?
1: Tak.
0: Lubicie czasami tam u siebie trochę na tej działce potańczyć?
1: Tak.
0: Bosymi stopami po ziemi, po trawie czy w bucikach?
1: Bosymi.
0: Wtedy...
1: Bosymi, a ja nie.
0: Wtedy się tak czuje kontakt z ziemią prawdziwy, prawda?
1: No, tak.
0: Dziewczyny, długo jeszcze będziecie na tej działce? Ile dni?
1: Jeszcze dzisiaj i jeszcze ile? Jeden? I jeszcze jutro.
0: I jeszcze jutro. To jak jesteście sobie na tej działce, tańczycie albo w butach, albo bez butów na zewnątrz, to co jeszcze lubicie sobie pośpiewać oprócz T-Rexa z Nutkosfery?
1: Lubimy bardzo słuchać wszystkim właśnie Polskiego Radia Dzieciom. Zawsze po drodze też tu zawsze słuchamy. No chyba, że tata jest, bo wtedy tata słucha Dawida.
0: Jakiego Dawida?
1: Normalnego. To ten.
0: Aha, Dawida, może Dawida Podsiadły?
1: Tak.
0: Tak myślałem. Dawida teraz nie będziemy słuchać, ale posłuchamy T-Rexa specjalnie dla was. Bardzo dziękuję, że do nas zadzwoniłyście. Weronika pozdrawia pierwsza, ale kogo pozdrawia Weronika?
1: Pozdrawiam naszego kota Abeda, tatę i pozdrawiam... Jeszcze Maję, pa, i Gaję, pa, i wszystkich naszych rodziców.

0: I jeszcze Polskie Radio dzieciom.
1: Pięknie, pięknie. A kogo pozdrawia Natalia?
0: Abeda, Risę. O, Risę. To jest pies mojej babci. Risa. Risę. Tatę. Polskie Radio dzieciom. I to wszystko.
1: A my z Kasią serdecznie wam przesyłamy pozdrowienia prosto na działkę i słuchamy T-Rexa i tańczymy też?
0: Tak!
1: Do usłyszenia, dziewczyny. Hej, hej!

My nie jesteśmy T-Rexami i nie będziemy nikogo jeść. My tylko będziemy próbowali odszukać te wszystkie piosenki, które wy, drodzy radiosłuchacze, dzwoniąc do nas pod numer telefonu 22 645 2055 będziecie chcieli usłyszeć. Zatem zachęcam, namawiam, jeśli tylko chcecie z nami pośpiewać i potańczyć w rytm swoich utworów ukochanych, może wakacyjnych, może sportowych, bo przecież dzisiaj piosenka sportowa jest tematem tej audycji, to zachęcam, dzwońcie już teraz, a tymczasem przenosimy się wspomnieniami niedaleko wstecz do Mistrzostw Świata, do Mundialu 2026, który skończył się kilkanaście dni temu. Hiszpania uniosła puchar, ale zanim uniosła puchar, obejrzeliśmy ponad 100 meczów na stadionach w Stanach Zjednoczonych, w Meksyku i w Kanadzie, a temu wszystkiemu towarzyszyły dobre dźwięki, a przede wszystkim hymn. Hymn Mistrzostw Świata 2026, wspomniany już dzisiaj przez jedną z dzwoniących do nas, przez Helę, o, przypomniałem sobie, czyli utwór Dai Dai. Dai Dai pochodzą z języka, to słowa, które pochodzą z języka włoskiego i oznaczają coś w rodzaju naprzód, dawaj, dasz radę, czyli taki okrzyk zagrzewający do walki, okrzyk, który wielokrotnie tysiące, co ja mówię, setki tysięcy, co ja mówię, miliony kibiców na całym świecie wznosiły, oglądając na murawie rozgrywki i mecze swoich ukochanych drużyn. Tą, która już

za chwilę zabrzmi w Polskim Radiu Dzieciom i zaśpiewa utwór Daj Daj, będzie Shakira w towarzystwie Burny Boya. Shakira zresztą z piłką nożną, z muzyką i z piłką nożną spotkała się już nieraz, bo już wcześniej zaśpiewała swój słynny mundialowy hit Waka Waka, ale o jak śmiesznie, Waka Waka, dwa słówka, powtarzające się słowo, a tutaj za chwilę będzie utwór Daj Daj, powtarzające się słowo naprzód. Dacie radę. Piosenka o wierze w siebie, o współpracy, o odwadze, o radości ze wspólnej zabawy, ze wspólnego oglądania sportu, który ma cieszyć. Który ma cieszyć i cieszył przez ponad miesiąc kibiców na całym świecie. Aha, jeśli Hela nadal nas słucha, to mam nadzieję, Helu, że podeślesz nam ten swój taniec, żebyśmy my zobaczyli, jak dokładnie to się tańczy, te choreografie do utworu Daj Daj, i żebyśmy z Kasią się po prostu tego nauczyli. dzieci@polskieradio.pl. A jeśli wy, drodzy radiosłuchacze, tańczycie w rytm innych swoich ukochanych piosenek, to oczywiście ponawiam apel, możecie dzwonić i możecie również wysyłać takie filmiki, jak śpiewacie i tańczycie swoje ukochane dźwięki, swoje ukochane piosenki, a my teraz przenosimy się wspomnieniami na Mundial 2026 i śpiewamy i tańczymy razem z Shakirą. Daj, daj.

Nie wiem, czy wiecie, ale Shakira zaśpiewała 4 razy. 4 różne utwory na różnych mistrzostwach świata w piłce nożnej. O tym będziemy jeszcze szerzej mówić po godzinie 19. A teraz posłuchamy,

Dziś opowiem Wam o muzyce, która od lat towarzyszy największym wydarzeniom sportowym. Niektóre utwory powstały specjalnie z myślą o sportowych zawodach, a inne z czasem stały się nieoficjalnymi hymnami zwycięstwa i kibicowania. No to zaczynamy! Na początek przenieśmy się na wielki piłkarski stadion. Gdy zawodnicy wychodzą na murawę podczas najważniejszych meczów Ligi Mistrzów, w głośnikach rozbrzmiewa wyjątkowy hymn autorstwa Tony'ego Britena.

To prawdziwie symfoniczno-churalny utwór, który od ponad 30 lat buduje atmosferę wielkich piłkarskich emocji. No i jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych motywów muzycznych w sporcie. Pozostając przy piłce nożnej, my też mamy się czym pochwalić. W 2012 roku byliśmy współgospodarzami Mistrzostw Europy UEFA. Wybór na oficjalny utwór tego wydarzenia okazał się niezwykle ciekawy.

Właśnie podczas Euro 2012 wszyscy usłyszeli o wyjątkowym zespole ludowym Jarzębina, który zaśpiewał utwór pod tytułem Koko, Koko, Euro, Spoko. Piosenka wzbudziła wiele emocji i podzieliła kibiców, ale bez wątpienia stała się jednym z najbardziej charakterystycznych muzycznych symboli tamtego turnieju.

Ale muzyka sportowa to nie tylko piłka nożna. A jednym z najbardziej znanych utworów na świecie jest We Are The Champions zespołu Queen.

Właściwie dziś trudno wyobrazić sobie ceremonię wręczania pucharów bez tego utworu. A teraz uwaga, uwaga, na ring wchodzi Rocky. Kolejnym symbolem sportowych emocji jest Eye of the Tiger zespołu Survivor. Utwór powstał jako motyw przewodni filmu Rocky 3, ale bardzo szybko stał się muzycznym symbolem treningu i walk bokserskich.

A jeśli już mówimy o muzyce sportowej, warto wspomnieć także o kompozycji stworzonej przez Vangelisa do filmu Rydwany Ognia. Ten nagrodzony Oscarem utwór od lat kojarzony jest z Igrzyskami Olimpijskimi i ideą gry Fair Play. Spokojna melodia przypomina, że w sporcie liczy się nie tylko zwycięstwo, ale również wysiłek, pasja i szacunek dla rywala.

Muzyka i sport tworzą wyjątkowy duet. Jedne utwory motywują zawodników do walki, inne dodają energii kibicom, a jeszcze inne na zawsze zapisują się w historii wielkich turniejów. I choć zmieniają się dyscypliny, zmieniają się mistrzowie, zmieniają się stadiony, to dobra muzyka pozostaje z nami na zawsze.

0: Autopromocja.
1: Kultura nie śpi, kultura nie śpi, kultura nie śpi, kultura, kultura, kultura nie śpi, kultura nie śpi.
2: W każdy piątkowy wieczór między 18 a 20 w Polskim Radiu Dzieciom nastrajamy na kulturę i szukamy kontaktu ze sztuką. Premiery teatralne i kinowe, nowości wydawnicze, spotkania z artystami i twórcami. Włączcie uważność, emocje, a przede wszystkim serce. Bo kultura nie śpi. Martyna Huderska, do usłyszenia.
0: Autopromocja.

Od piosenki Simply the Best Tiny Turner zaczęliśmy drugą godzinę naszego spotkania, rodzinnego koncertu życzeń. Tak nazywa się ta audycja. Jacek Zawada, Kasia Pietrzak, jesteśmy z wami jeszcze do godziny 20. Dzisiaj tematem przewodnim, muzycznym tematem przewodnim są piosenki sportowe, a ten utwór, który wybrzmiał przed chwilą wielokrotnie, można było usłyszeć i można będzie usłyszeć na przeróżnych galach bokserskich i wielu, wielu innych ważnych i mniej ważnych wydarzeniach sportowych. Dzisiaj przede wszystkim zachęcamy was do tego, byście dzwoniąc do nas pod numer telefonu 226452055 zamawiali takie właśnie piosenki sportowe związane z różnymi dyscyplinami sportowymi, zagrzewające do zdrowej, dobrej rywalizacji, ale jeśli w waszym sercu, muzycznym sercu gra wam coś zupełnie innego, to proszę bardzo, dzwońcie również do nas i zamawiajcie, jeśli tylko utwór, o który poprosicie, znajduje się w naszej muzycznej bazie, na pewno go usłyszymy, a teraz przenieśmy się 14 lat wstecz, kiedy to w 2012 roku Polska razem z Ukrainą stworzyła niesamowite piłkarskie widowisko, widowisko sportowe. To były Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Zresztą to było nie tylko znakomite widowisko, które rozsławiło i Polskę, i Ukrainę pod względem tego, że bardzo pięknie pokazaliśmy się właśnie wtedy całemu światu. Jako dwa gościnne narody, jako narody, które przyjęły turystów i kibiców z wielu krajów Europy, oczywiście tych przede wszystkim, których drużyny brały wtedy udział w tak zwanym Euro 2012, ale te Mistrzostwa Europy przyniosły nam o wiele więcej. Przyniosły nam piękne stadiony w całej Polsce. Przede wszystkim Stadion Narodowy w Warszawie, który dzisiaj jest jedną z takich sportowych, najwspanialszych wizytówek naszej stolicy. Pojawił się też stadion w Gdańsku, który został przebudowany, jeśli dobrze pamiętam, i dzisiaj jest też piękną sportową wizytówką Trójmiasta, ale pojawiły się też piosenki. Nie wiem, czy rodzice, którzy nas słuchają, pamiętają, że właśnie 14 lat temu Telewizja Polska zorganizowała konkurs muzyczny na utwór, polski utwór, polski hymn tychże Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Pojawiło się w stawce konkursowej wielu znakomitych artystów. Maryla Rodowicz, zespół Fil, zespół Wilki. I wygrał kto? Zespół Ludowy Jarzębina, o którym już wcześniej, tuż przed 19, wspominała Martyna Sojka. Był to trochę taki żart muzyczny, ale bardzo autentyczny i prawdziwy żart muzyczny, który pokochali wszyscy Polacy i my dzisiaj sobie ten utwór Ko-ko-ko-ko Eurospoko, pamiętacie to? Przypominamy właśnie w naszym sportowym dziś

rodzinnym koncercie życzeń, a zaraz po utworze zespołu Jarzębina pojawi się piosenka Endless Summer Oceany, która była wtedy oficjalnym hymnem całych mistrzostw Europy w Polsce i w Ukrainie. Zatem Coco Coco, Eurospoko, Endless Summer, a potem kolejne piosenki. Rozkręcamy się coraz bardziej. Kolejne piosenki, które wy będziecie mogli zamówić. 226452055. Już nie mogę się doczekać, kiedy będę tańczył, skakał do piosenki Coco Coco, Eurospoko. Śpiewa i zagrzewa nas do walki zespół Jarzębina.

Tak właśnie brzmiały dwa najważniejsze utwory Mistrzostw Europy 2012, Jarzębina Coco Coco, Eurospoko i Oceana Endless Summer, a my nadal szukamy takich piosenek, które kojarzą nam się ze sportem, ze zdrową rywalizacją, z różnymi dyscyplinami sportowymi, ale też takich, które kochamy po prostu, bo mówią o wakacjach, o plaży, o górach lub o czymś jeszcze zupełnie innym. Zamawiajcie co tylko chcecie, 226452055, a jeśli wolicie potańczyć niż zamówić, niż zaśpiewać, to zróbcie to samo, co zrobiła Hela. Hela, z którą kilkanaście minut temu rozmawiałem, a później po rozmowie Hela po prostu nagrała się, myślę, że z pomocą osoby dorosłej, nagrała filmik, na którym wspaniale wykonuje choreografię do utworu Daj Daj Shakiry. Tutaj Kasia mi podpowiada, że mama Heli podesłała do nas ten, że filmik, na którym Helenka w czerwonej koszulce z numerem 19, czerwonej koszulce reprezentanta Hiszpanii Yamala, wykonuje choreografię do piosenki Shakiry. I rzeczywiście, Helu, jeśli nas słuchasz, to ja tylko powiem, że my już z Kasią te pierwsze kroki, pierwsze kilkanaście sekund opanowaliśmy, ale jeszcze trochę nas czeka pracy, tak naprawdę zabawy w tym tańcu. Dziękujemy, to będzie nasz podręcznik choreograficzny, podręcznik taneczny. Już dzięki tobie będziemy wiedzieli dokładnie, jak zatańczyć tę piosenkę, tak jak tańczyła Shakira. Wielkie brawa dla ciebie, Helu, i serdeczne pozdrowienia od nas. A wam, drodzy radiosłuchacze, też również i was namawiamy do tego, żebyście na adres dzieci@polskieradio.pl przysyłali do nas swoje taneczne wykonania waszych ukochanych piosenek sportowych lub jakichś innych piosenek, które w duszy wam grają. To teraz przenosimy się prawie 50 lat wstecz, do 1977 roku, kiedy powstała piosenka, która zaczyna się o tak. Posłuchajcie, tutaj zagrają moje dłonie i stół w studiu Polskiego Radia Dzieciom. Czyli tup, tup, klaśnięcie, albo raczej uderzenie, uderzenie i klaśnięcie. Zespół Queen ze słynnym Freddiem Mercurym właśnie te 50 lat temu wpadli na pomysł, żeby takie proste elementy dźwiękowe wykorzystać w utworze, który nie był pisany z okazji jakiejkolwiek imprezy sportowej, ale bardzo szybko, przez to, że jego rytm nadaje moc, nadaje pozytywną energię ludziom na całym świecie. Bardzo szybko utwór We Will Rock You zespołu Queen stał się takim nieoficjalnym

hymnem sportowym, piosenką sportową, wykonywaną chociażby właśnie w tym fragmencie uderzeniowo-klaskanym, że tak powiem, podczas meczów piłki nożnej, koszykówki, hokeja na lodzie, o i jeszcze podczas meczów futbolu amerykańskiego albo w trakcie zawodów lekkoatletycznych. Właśnie ta piosenka jest często wykonywana, daje dużo pozytywnej energii, napędza do działania i teraz my będziemy napędzać się w jej rytm. We Will Rock You i zespół Queen, a was zachęcamy, dzwońcie do nas.

waving your banner all over the place.

oczywiście, że sport to zdrowie i my dzisiaj zachęcamy poprzez sportowe piosenki do tego, żeby uprawiać różne dyscypliny sportu, żeby po prostu się ruszać w wakacje, ale nie tylko w wakacje, przez cały rok. I przypominam, że do tego, do zdrowego ruchu zachęcamy też w naszych środowych, przedpołudniowych, wakacyjnych audycjach. Hop! Do góry. Dzisiaj o deskorolce rozmawiała i opowiadała wam Justyna Majchrzak, a już za tydzień w tej samej audycji Hop do góry spotkacie się ze mną. A o czym porozmawiamy? O lekkoatletyce, o biegach, o skokach, o rzutach. Będzie się działo, na pewno będzie się bardzo dużo działo, a u nas w audycji też się teraz będzie bardzo dużo działo. Do tej pory usłyszeliście piosenki oczywiście po polsku, również po angielsku, pojawił się też język niemiecki, a teraz czas na język włoski. No i pomyślelibyście, ale co wspólnego z piosenkami sportowymi ma język włoski? Przecież my nie znamy żadnych popularnych piosenek sportowych po włosku. Błąd. Jeśli wśród naszych słuchaczy mamy kibiców piłki nożnej, a myślę, że takich wielu jest, to właśnie przeniesiemy się teraz z wami, ale ze wszystkimi, którzy nas w tym momencie o godzinie 19.27 słuchają, prosto do Włoch, gdzie ponad 40 lat temu powstała piosenka Para perché ti amo, znanego wówczas włoskiego zespołu Ricci e Poveri. W tłumaczeniu na język polski Para perché ti amo oznacza to chyba dlatego, że cię kocham. Piosenka o radości, o miłości, o szczęściu. Bohaterowie tej piosenki śpiewają o tym, że kiedy są razem, to świat wydaje się piękniejszy, a wszystkie emocje, które ich wypełniają, są jeszcze bardziej klarowne, piękne, silniejsze. Po prostu tak można byłoby powiedzieć. No i dalej możemy się zastanawiać, co taka piosenka o miłości ma wspólnego ze sportem albo z piłką nożną. No właśnie ma. Chociaż sam utwór nie został napisany o piłce nożnej, to kilkadziesiąt lat po powstaniu piosenki Para perché ti amo kibice klubu, włoskiego klubu piłkarskiego AC Milan zaczęli śpiewać ją przed meczami na stadionie, włoskim stadionie w San Siro. Zmienili kilka słów w refrenie, żeby wyrazić swoją miłość do drużyny. I zamiast śpiewać o miłości do drugiej osoby, śpiewają o tym, jak bardzo kibicują swojemu zespołowi. To my będziemy kibicować razem z nimi. I na chwilę przeniesiemy się na włoski stadion San Siro z piosenką Para perché ti amo.

0: Swoją drogą bardzo ciekawe jest to, że taki piękny utwór, który przed chwilą wybrzmiał w Polskim Radiu Dzieciom, stał się kilkadziesiąt lat po swoim powstaniu hymnem włoskiego klubu AC Milan. Ale przypominam, słowa w refrenie zostały odrobinę zmienione i dzięki temu nabrało to wszystko nowego, piłkarskiego, sportowego znaczenia. A teraz największego znaczenia w tym momencie nabierze moja rozmowa z Ewą. Dzień dobry, Ewo. Halo, dzień dobry, Ewo. Ewo, nie słyszycie? Na razie słyszę. Tak? Witaj.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, jak się masz?
1: Dobrze.
0: To najpierw poproszę cię, żebyś wyciszyła radio, bo słyszę siebie podwójnie.
1: Wyciszcie radio!
0: No dobrze. Dzwonisz do naszej audycji, żeby... Aha, a powiedz mi jeszcze, czy jesteś na zestawie głośnomówiącym, czy w jaki sposób rozmawiasz ze mną?
1: Tak, jestem na głośnomówiącym.
0: To proszę, żebyś włączyła ten zestaw i tak tradycyjnie porozmawiała, przykładając telefon do uchwy. Zgoda?
1: Dobrze.
0: Wtedy będzie, już od razu jest lepiej, słychać cię o wiele lepiej. Droga Ewo, jaką piosenkę chciałabyś zamówić?
1: Wojana.
0: Wajana, ale jaka konkretnie piosenka z tego
1: filmu? Tradycyjną. I Wojanka do Białego Ranka.
0: Wajanka do Białego Ranka?
1: I Wojanka do Białego Ranka.
0: Ale to jest z filmu Wajana, tak?
1: No tak.
0: Ojejku, to ja nie pamiętam już tej piosenki. To muszę tutaj poprosić Kasię, żeby wyszukała. Już. To chyba będzie piosenka... No.

0: Nowy ląd, prawda?
1: Tak, to jest ta piosenka.
0: Tak, mamy to. Lubisz ten film?
1: Nie, po prostu piosenki z YouTube'a nie puściło, no to przyjaciółki mi tutaj podpowiedziały, żebym to powiedziała, no to powiedziałam.
0: Jesteś z przyjaciółkami razem, tak?
1: No tak, z
0: dziewczyny, a jak brzmi refren tej piosenki? Zaśpiewamy razem?
1: Tylko proszę pana, bo tak naprawdę to one poszły z radiem.
0: Gdzie?
1: Hej, Nacia!
0: A zabrał radio ze sobą, halo? Tak? Halo, dzień dobry.
1: Pana nie słyszę, bo ja jestem na słuchawkach.
0: Rozumiem. Dobrze, to nie będziemy utrudniać. Za chwilkę pośpiewamy piosenkę z Wajany. Wszyscy razem. Oho, ho, to nawet Ewa nie zdążyła pozdrowić, bo widzę, że linia telefoniczna nam zerwała połączenie. Ewo, jeśli będziesz chciała kogokolwiek pozdrowić, to wyślij do nas wiadomość mailową na dzieci@polskieradio.pl albo zadzwoń raz jeszcze, a my specjalnie dla ciebie gramy już teraz Nowy Ląd z filmu Wajana, część druga. Ewo, kogo chciałabyś pozdrowić?
1: Nie słyszę.
0: Kogo chcesz pozdrowić?
1: Halo?
0: Kogo chcesz pozdrowić? W imieniu Ewy pozdrawiamy wszystkich tych, którzy kochają Wajanę. A teraz słuchamy i śpiewamy.

Jakoś tak się złożyło, że w dzisiejszym rodzinnym koncercie życzeń o piosenkach sportowych jest dużo utworów poświęconych piłce nożnej i za chwilę usłyszymy kolejne dwa z nich. Przenosimy się teraz z Polski prosto na Wyspy Brytyjskie do kolebki piłki nożnej. Kibice z Wielkiej Brytanii uwielbiają wspólnie śpiewać znane piosenki podczas meczów i teraz właśnie usłyszymy dwa takie bardzo ważne utwory, jeśli chodzi o piłkę nożną w Wielkiej Brytanii. Piosenka Sweet Caroline stała się kilkanaście lat temu stadionowym przebojem. Dlaczego? Dlatego, że ma prosty refren, który tysiąc

0: Tysiące, setki tysięcy osób mogą śpiewać razem. Ale oprócz tego utworu mamy kolejny, który bije się o palmę pierwszeństwa wśród piłkarskich piosenek na Wyspach Brytyjskich, czyli piosenka Wonderwall zespołu Oasis. Rodzice, którzy nas słuchają, zapewne kojarzą ten utwór z lat 90. Piosenka szczególnie popularna w Manchesterze, skąd pochodzą członkowie zespołu. I jeszcze jeden utwór, Hey Jude, zespołu The Beatles, który kończy się słynnym na. Dzięki czemu kibice bardzo łatwo mogą dołączyć do śpiewania. No i teraz, drodzy radiosłuchacze, mamy zestaw tych trzech utworów, ale żaden z nich nie jest oficjalnym hymnem piłkarskim Wielkiej Brytanii ani reprezentacji Anglii. Ale będziemy dalej drążyć temat tych piosenek i krok po kroku dochodzimy znowu do piosenki Sweet Caroline, która stała się stadionowym przebojem podczas Mistrzostw Europy 2020 i przez kilka lat była bardzo często śpiewana przez kibiców Anglii. Z kolei piosenka Wonderwall zespołu Oasis zyskała status takiego, jakby to powiedzieć, takiego nieoficjalnego hymnu reprezentacji Anglii podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej 2026. Zatem dla wszystkich fanów i kibiców piłki nożnej na Wyspach Brytyjskich to piosenka Wonderwall jest w tym roku najważniejszym, podkreślam cały czas, nieoficjalnym hymnem piłki nożnej. A tymczasem porozmawiamy z Zosią i zapytamy, jaki ona w swoim sercu hymn muzyczny nosi. Dzień dobry, Zosiu.
1: Dzień dobry.
0: Skąd do nas dzwonisz?
1: Nowego Dworu Mazowieckiego.
0: Co u ciebie tuż przed godziną 20? Co porabiasz?
1: Chciałam zrobić gniotka z nanotape, ale miałam za grubą słomkę i się nie udało.
0: Rozumiem. A jesteś z nami od początku audycji? Rodzinny koncert życzeń od 18?
1: Jestem dopiero od 20 minut.
0: Ale już udało ci się dodzwonić i będziesz zamawiała swoją ulubioną piosenkę. Co to będzie za utwór?
1: A ja wolę moją mamę.
0: Śpiewamy?
1: Tak.
0: 3, 4.
1: A ja wolę moją mamę.
0: Teraz tylko ty, głośno i śmiało.
1: Co ma włosy jak atrament.
0: Teraz tylko ja. Złote oczy jak mój miś. I teraz ty. I płakała rado dziś. Bardzo lubię ten utwór. To jest chyba moja ukochana piosenka Majki Jeżowskiej. U ciebie jest tak samo, czy jeszcze są jakieś inne utwory tej piosenkarki, które równie mocno lubisz?
1: Dużo więcej.
0: Słucham?
1: Dużo więcej jest.
0: A pamiętasz taką piosenkę? Na plaży fajnie jest. Na plaży... Tak. Co jeszcze Majka Jeżowska takiego fajnego nagrała dla ciebie?
1: Nie pamiętam, ale gdybym usłyszała, to bym pewnie wiedziała.
0: A pamiętasz taką piosenkę o ufolutkach? To też Majka Jeżowska śpiewała. Ufo, bufo, coś takiego. Nie pamiętam teraz melodii.
1: Ufo.
0: Coś o ufolutkach,
1: no?
0: Prawda?
1: Ja pamiętam, jak kiedyś była u mnie koleżanka na nosowance. I była jakaś druga w nocy. My siedziałyśmy i gadałyśmy, a tu nagle ufo, ufo. A akurat gadałyśmy o ufolutkach. Takie nagle ufo i myślę, co się dzieje, kto, gdzie, jak, ufo, gdzie.
0: O, tu Kasia mi jeszcze podpowiada, że od rana mam dobry humor.
1: Też znam.
0: Albo jeszcze...
1: Ja znam wszystkie, które są w radiu, bo mam radio, od kiedy dostałam radio, czyli gdzieś jak miałam roczek, a teraz mam 11, więc w sumie 10 lat słucham tego radia.
0: No to zapewne też znasz tę piosenkę. Wszystkie dzieci... To też Majka Jeżowska. No to prawdziwa fanka Majki Jeżowskiej nam się tutaj objawiła. Bardzo dziękuję, Zosiu, że do nas zadzwoniłaś. Kogo chciałabyś pozdrowić, zanim usłyszymy A ja wolę moją mamę?
1: To tak. Wszystkich ludzi, wszystkie ufolutki wszystkie zwierzęta.

0: lata i wszystkie klapki.
1: Klapki? Dlaczego klapki? Ale japonki też się wliczają, czy nie?
0: Tak, japonki też. I buty, kalosze. I kalosze też. Takie do jazdy konnej.
1: Rozumiem.
0: Bo dzisiaj je tak mocno szorowałam.
1: Aha, a dlaczego pozdrawiasz wszystkie kalosze i wszystkie klapki?
0: Nie wiem, bo właśnie zobaczyłam mojego klapka pod pianinem.
1: No i to jest po prostu wyobraźnia, która podpowiada nam często jakieś niesamowite historie. Pozdrawiamy
0: też... I wszystkie pluszaki, które trzymają, które są innych słuchaczy.
1: Tak jest. My pozdrawiamy serdecznie ciebie, twoje klapki, twoje kalosze i słuchamy
0: Dziękuję.
1: Majki Jeżowskiej. Do usłyszenia.
0: Przekażę moją klapką.
1: Koniecznie. Cześć.

Oasis i Wonderwall, a także Majka Jeżowska i A ja wolę moją mamę. Taki miszmasz muzyczny mamy zawsze albo często w naszym rodzinnym koncercie życzeń, ale o to chodzi, żeby te piosenki, które łączą się z tematem naszej audycji, mieszały się z tymi piosenkami, które wy zamawiacie. Czasem zamawiacie piosenki, które są dokładnie związane z tematem rodzinnego koncertu życzeń, ale czasem albo nawet często prosicie o zupełnie inne utwory, tak jak przed chwilą poprosiła Zosia. I jeśli tylko te piosenki mamy w naszej bazie, to one rozbrzmiewają i możemy wszyscy bawić się dobrze i będziemy się jeszcze bawić przez ostatnie 7 minut, bo rodzinny koncert życzeń za 7 właśnie minut dobiegnie końca. Jeśli ktoś z was rzutem na taśmę teraz postanowił zamówić jakąś swoją ukochaną piosenkę, to macie ostatnią szansę. Numer do studia 226452055, a my, zbliżając się do końca tej audycji, przenieśmy się 28 lat wstecz, kiedy to powstał ukochany przeze mnie taki utwór numer jeden dla mnie, jeżeli chodzi o sportowe hymny, czyli La Copa de la Vida w wykonaniu słynnego portorykańskiego piosenkarza Rickiego Martina. Oficjalna piosenka Mistrzostw Świata w piłce nożnej we Francji. Piosenka pełna energii, zachęcająca do walki, do odwagi.

i do spełniania swoich życzeń, a w refrenie usłyszycie już za chwilę słynne okrzyki radości. Ale, ale, ale...

uważany za jeden z najbardziej znanych i lubianych utworów piłkarskich w całej historii muzyki. I trudno się z tym nie zgodzić, bo utwór naprawdę porywa, wyrywa z krzeseł i zachęca swoją energią, dźwiękami, instrumentami, które zostały wykorzystane w tym utworze, ale przede wszystkim fantastycznym wykonaniem Rickiego Martina zachęca nas do tego, by tańczyć, by śpiewać, by dobrze się bawić. I dobrej zabawy z utworem La Copa de la Vida i z innymi piosenkami, które usłyszycie już po godzinie 20 w Polskim Radiu Dzieciom. Dobrego wieczoru muzycznego życzymy Wam razem z Kasią. Jacek Zawada, Kasia Pietrzak, a już jutro słyszymy się z Wami na żywo punktualnie o godzinie 7.30 w naszym wakacyjnym poranku. A tymczasem dziękujemy za dziś. Dobrego wieczoru. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne Życie Zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: Karol Dickens, Świerszcz za kominem. Część druga. Czyta Patryk Bartoszewski. Tu świerszcz przyłączył się do pieśni, zabrawszy się wtórować swym ćwierkaniem na kształt chóru i to głosem wcale nieodpowiednim do wielkości w porównaniu z samowarem. I gdyby tu zaraz na miejscu padł ofiarą swego zapału, gdyby jego ciałko rozpadło się w kawałki, jak oręż przepełniony prochem przy wystrzale, wydałoby się to naturalne i nieuniknione następstwo jego nadmiernych usiłowań. Solo, jakie rozpoczął samowar, zamieniło się w duet. Samowar z niesłabnącym żarem ciągnął dalej swą nutę, ale świerszcz zawładnął pierwszymi skrzypcami i placu nie ustępował. Boże miłosierny, jak on zawodził! Jego cienki, ostry, przenikliwy głos dźwięczał w całym domu migotliwie, jak gwiazdy w mroku nocnym za oknami. Wykonywał niemożliwe trele. Rzucał wysokie tony w chwilach najwyższego naprężenia, a z pewnością wyciągał nóżki i podskakiwał w zapale zachwytu. Obaj artyści jednakże nie przeszkadzali sobie wzajemnie. Ich śpiew zlewał się harmonijnie w ciszy wieczornej, a starając się przewyższyć jeden drugiego, śpiewali coraz głośniej i głośniej. Mała słuchaczka naprawdę była ładna i młoda, choć trochę zapełna i przysadzista, ale podług mego zdania nie ma w tym nic złego, zapaliła świecę. Zajrzała na kosiarza na wierzchu zegara, który tymczasem zdążył skosić pokaźną liczbę minut i podeszła do okna, z którego w ciemności nic nie dostrzegła prócz odbicia własnej twarzy w szybie okiennej. Według mego zdania, sądzę, że i wy na to się zgodzicie, mogłaby ta kobieta długo patrzeć w przestrzeń i nie ujrzeć nic, nawet o połowę tak miłego. Gdy powróciła i siadła na dawnym miejscu, świerszcz i samowar ciągnęli dalej swój koncert z wysiłkiem współzawodnictwa. Słabą stroną samowara widocznie było to, że nie uznawał swej porażki, gdy został pobity. Były to prawdziwe wyścigi. Czyrik, czyrik, czyrik. Świerszcz wyprzedził współzawodnika o mile. Samowar podśpiewywał za nim z dala, sił oszczędzając. Znowu czirik. Świerszcz okrążył kącik. Rwał się ku niemu samowar na swój sposób, nie myśląc ustąpić. Czirik, czirik, ciągnął świerszcz głosem czystszym niż kiedykolwiek. Śpiewał samowar z uporem i nie śpiesząc się. Czirik, świerszczyk gotów ostatecznie pobić współzawodnika. Samowar nie ustępował. Skończyło się na tym, że z ich współzawodnictwa wytworzyła się taka mieszanina,

że już nie można było rozróżnić, czy szumi świerszcz, a samowar świergocze, czy też przeciwnie, samowar szumi, a świerszcz świergocze, lub czy oboje razem szumią i świergoczą. Aby to określić, trzeba by znaleźć głowę sprytniejszą od mojej i waszej. Jedno tylko pewne, że samowar wraz z świerszczem, ulegając sile zjednoczenia im samym tylko znanej, śpiewali równocześnie swoją rozkoszną pieśń ogniska domowego, płynącą w jednym kierunku ze światłem świecy, które z okna padało na daleką równinę. A to światło, gdy dotarło do człowieka, który się w ciemności ku niemu przybliżał, w jednej chwili opowiedziało mu wszystko, co się w domu działo. Ten zaś zawołał z radością: witaj, stary, witaj, serdeczny. W końcu samowar ostatecznie zwyciężony zakipiał i zdjęto go z ognia, gdyż war przelewał się przez brzegi. Wtedy pani Peerybingle pobiegła ku drzwiom, gdzie turkot kół furgonu, tętent koni, głos męski, szczekanie psa wywołało zamęt zwiększony zdumiewającym i tajemniczym pojawieniem się małego dziecka. Skąd się wzięło to dziecko i jakim sposobem pani Peerybingle zdążyła w tak krótkiej chwili chwycić je na ręce, stanowczo tego zrozumieć nie mogę. W każdym razie, żywe dziecko spoczywało na rękach pani Peerybingle, która widocznie nim się chlubiła, podczas gdy tęgi mężczyzna, o wiele wyższy i starszy od pani Peerybingle, delikatnie pociągnął ją ku kominkowi, aby ją pocałować. Dobrze musiał się pochylić. Ale warto było trudu. Olbrzym wysokości 6 stóp i 6 cali, chory na darcie w kościach, nie leniłby się zrobić to samo. Boże mój, Janie, rzekła gospodyni, do czegoś ty podobny. Rzeczywiście wyglądał straszliwie. Gęsta mgła osiadła na brwiach biedaka w postaci szronu, a przy świetle ognia zamarznięte faworyty mieniły się barwami tęczy. Widzisz, Dot, mówił wolno, odwiązując szalik ze szyi i grzejąc ręce przy ognisku. Pogoda niewiosenna, naturalnie. Nic więc dziwnego, żem tak przeziąbł. Chciałabym, Janie, abyś mnie nie nazywał Dot. Nie lubię tego, przerwała pani Peerybingle w sposób, który widocznie przeczył jej słowom. O coś ty, nie jesteś Dot? Odpowiedział Jan, z uśmiechem przyglądając się jej od stóp do głowy i obejmując ją w pół z taką delikatnością, na jaką tylko zdobyć się mogła jego ogromna, muskularna ręka. Ty jesteś Dot, czyli kropka. Na rękach zaś ma ta kropka. Tu spojrzał na dzieciątko. Nie, nie powiem, aby nie powiedzieć w złą godzinę. A już chciałem zażartować. Zdaje się, że nigdy nie byłem tak bliski żartu. Według swego własnego mniemania często ledwo nie zrobił tego lub owego ten ociężały, cichy, uczciwy Jan. Taki ogromny, a taki delikatny sercem, taki gruby na pozór, a miękki duszą, taki nierozmowny przy obcych, a w domu wesoły, taki tępy głową, a dobry uczuciem. O matko przyrodo, obdarz twe dzieci tą szczerą poezją serca, jaka kryła się w piersi tego woźnicy, bo był to tylko prosty woźnica. A wtedy pogodzimy się z prozą życia i ocenić będziemy potrafili istotną wartość człowieka.

0: są sny wielkie, jak planety.
1: Są i małe, jak omlety.
2: Są też długie, jak bagietki.
3: Są i krótkie, jak skarpetki.
4: Są też takie, moi mili, co się kończą już po chwili.
5: Daj odpocząć, daj odsapnąć, daj coś snom swym trochę chapnąć.
6: Niech się zdrzemnie twoja główka, niech odpocznie jak ta sówka.
7: Niech się zdrzemną twoje myśli, niech się sen twój krótki ziści.
8: Drogie słuchaczki,
9: drodzy słuchacze,
8: przenieście się teraz
9: do tej niezwykłej krainy.
8: Krainy pomiędzy.
9: Pomiędzy jawą
8: a snem. Zamknijcie swoje oczy. O tak. Delikatnie, bez pośpiechu. Nie myślcie już o tym, co było. Nie myślcie o tym, co będzie. Nie planujcie. Bądźcie w tej chwili. Trwajcie w tej chwili teraz. Teraz wsłuchajcie się w swój oddech. Jak nabieracie powietrze i je wypuszczacie. Nabieracie i teraz stańcie się tacy maleńcy, aby tchnienie wasze, aby wasz oddech był w stanie was unieść, był w stanie was ponieść. Niech was uniesie. Niech was poniesie. Spójrzcie, któż to taki czeka na was już za oknem. Daje o sobie znać, kołysząc gałązkami, które delikatnie stukają o szyby waszych okien. Ten, co to porwał liście jesienne do tańca, po czym je opuścił, ten sam, co to teraz wieje między młodymi, letnimi listkami i dzieli się ochoczo swoimi wietrznymi opowieściami z dalekich krain, co widział, co słyszał, czego był świadkiem, czy czegoś nowego próbował, czy odkrył jakiś nowy smak, jakąś nową krainę, jakiś nowy podziemny świat. Wiatr. Dołączcie do niego. Niech rozpocznie się wasza dzisiejsza wietrzna, popołudniowa przygoda. Niech uniesie was wyżej i wyżej. Także wszystkie domy, bloki, wieżowce. Wszystko z tej wysokości będzie wydawało się tak małe, tak malutkie jak te domki z klocków, które budujecie. Niech wiatr was poniesie między starymi, wielkimi drzewami, co to również mogą podzielić się z wami swoją historią. Stare drzewo, wielką mądrość w sobie kryje. Niech wiatr was poniesie nad łąkami, które toną w oceanie barw, w morzu zapachów.

0: zapachów, które unoszą się tak wysoko, że i my je czujemy. Niech wiatr was poniesie tam, gdzie ostatnio nasza przygoda się skończyła. Pamiętacie?
1: Wow! Udało nam się. Udało nam się odnaleźć i zdobyć cebulkę kwiatu, którego szukaliśmy od tak dawna. Teraz dwie cebulki kwiatów mamy. Te, które się rozdzieliły.
0: Te, które przypadkiem wiatr porwał w różne strony i zabłądziły.
1: Ale z naszą pomocą, z waszą pomocą zostały odnalezione. Teraz
0: czeka nas ostatnie zadanie.
1: Ale jakie?
0: Wiatr nam tego jeszcze nie zdradził.
1: Zatem wsłuchajmy się w jego wietrzny szept. Niech zdradzi nam swą wietrzną tajemnicę.
0: Słyszycie.
1: Ja słyszę. Tak. Wiatr wyszeptał. Do ucha mego prosiącego. Ciego, małego.
0: Wiatr powiedział, że cebulki kwiatów musimy
1: zasadzić, aby mogły zakwitnąć, aby mogły pochylić się ku sobie, aby mogły się w końcu przytulić, aby mogły witać się ze słońcem, kiedy wschodzi, aby mogły wspólnie żegnać się ze słońcem, kiedy zachodzi.
0: Aby mogły witać blask ambasadora nocy,
1: blask księżyca.
0: Aby mogły spać wśród gwiazd.
1: Musimy je zasadzić. Ale gdzie?
0: Wiatr również nam tę informację zdradził. Na najwyższym szczycie tego świata. Szczycie, który się niemal nie kończy. Wygląda tak, jakby nurkował w chmurach, a potem sięgał po gwiazdy. Pewnie po nie sięgał.
1: Czy to jest ten szczyt, na który teraz patrzymy?
0: Myślę, że tak. Nawet do końca go nie widać, bo tonie w oceanie chmur.
1: A zatem niech wiatr uniesie nas ponad chmury.
0: Ponad świata tego mury.
1: Wyżej.
0: Jeszcze wyżej.
1: Wyżej.
0: Jeszcze wyżej. Spójrzcie w dół. Nie ujrzycie już lasów, puszcz, łąk, pól, jezior, oceanów. Nie ujrzycie miast, miasteczek, wsi. Jedyne, co widać, to ocean, ale chmur. Chmurny, biały ocean.
1: A my na szczycie.
0: Na szczycie.
1: Niesamowite miejsce. Pomyślałam wcześniej, że jeżeli w takim miejscu posadzimy kwiaty, to wiatr je zdmuchnie, wiatr je złamie.
0: A tutaj, jak widzisz, wiatru prawie nie ma. Jedynie delikatny szept jego słychać.
1: Zatem już czas.
0: Już czas, drogie słuchaczki.
1: Drodzy słuchacze.
0: Wspólnie.
1: Wykopmy dołki.
0: Dla cebulek, tych niezwykłych kwiatów. Tak skończy się historia pewnego czosnku.
1: Historia pewnej miłości.

0: miłości kwiatów, które miały się ku sobie, ale wiatr je rozrzucił. My
1: miłości pomogliśmy.
0: My miłości wskazaliśmy drogę, dołki wykopane.
1: Czas włożyć cebulki.
0: Jedna i druga.
1: Teraz przykryć ziemią.
0: A teraz podlać delikatnie.
1: I co teraz?
0: Teraz czekać. Cierpliwie czekać.
1: Zatem czekajmy. Czekajmy.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
3: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność, Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
2: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
4: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.
5: Halo? Przepraszam bardzo.
6: Dzień dobry.

0: bajkę znacie?
1: Na szczęście, na przekór smutkom, królewna przyjaciół miała, bo siedmiu krasnoludków

Zapaliła zapałki, jedną, drugą i trzecią, ale ciepła nie dały dziewczynce, tylko sen jej przyniosły. Sen o ciepłym mieszkaniu i o stole, co stał przy choince.

0: Poznawanie świata i przeżywanie przygód to moja naturalna potrzeba. Pozwól mi na samodzielność, pozwól mi nie wiedzieć, pytać i szukać odpowiedzi. Uwierz w siebie i we mnie, a poradzę sobie.
1: Bądź bezpieczną przystanią. Zauważ i przyjmij mnie z każdym uczuciem, które do Ciebie przyniosę. Pomóż mi przeżywać wszystkie emocje, i te przyjemne, i te trudne. Od Ciebie uczę się, jak sobie z nimi radzić.
0: Gdy dzieje się coś trudnego, jestem na niespokojnych wodach i mam wtedy mnóstwo uczuć, których nie rozumiem, pomóż mi je rozpoznać, nazywać i bądź przy mnie. Razem poradzimy sobie z każdym sztormem.
1: Czasem zachowuję się jak pirat, któremu coś zabrano i który o to walczy. Zazwyczaj staję się nim, kiedy nikt nie próbuje mnie zrozumieć. Proszę, spróbuj wtedy postawić się na moim miejscu. Zamiast karać mnie i myśleć, że jestem zły i robię to specjalnie, zastanów się, czemu tak rozpaczliwie i zawzięcie walczę oraz czego potrzebuję.
2: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
3: Autopromocja.
4: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Jestem muzykiem, jestem rodzicem. Zaprasza Damian Sikorski.
5: Damian Sikorski, witam. Dziś gościem podcastu Jestem muzykiem, jestem rodzicem jest Martyna Pawłowska-Diuli.
6: Cześć, witam.
5: Zastanawiam się, czy bardziej w tej roli podwójnej jestem muzykiem, jestem rodzicem mówić do ciebie Martyno czy Diuli?
6: Wiesz co, wolałabym chyba teraz już Diuli. Teraz już bardziej Diuli, dlatego że... Znaczy inaczej. W sumie tu przyszłam jako, trochę jako Diuli, trochę jako rodzic, ale chciałabym jednak, żeby to Diuli zaczęło wybrzmiewać trochę bardziej i z każdym dniem, miesiącem mocniej, bo szczerze na to pracuję i tak.
5: No my w tle słyszymy, że musisz łączyć zawód rodzica i muzykę, bo jesteś dziś na nagraniu ze swoim synkiem. No, z pewnością jest to wyzwanie być muzykiem i rodzicem, tym bardziej, że zawód muzyka to nie jest ściśle czas taki wydzielony, że pracujemy od 8 do 16 i to tyle.
6: W ogóle zawód rodzica to jest zawód trudny. bardzo trudny, bez względu na to, jaką profesję uprawiasz, czy jesteś muzykiem, czy jesteś operatorem koparki. W ogóle jakby pokłony dla wszystkich rodziców, bo to wymaga wyrzeczeń i no i takiej pracy u podstaw, powiedziałabym nawet. Ale do tego rzeczywiście nasz zawód, jakim jest zawód muzyka, wymaga właśnie takiej pracy na wciąż. Tu nie możesz sobie wydzielić czasów. Jakby nie pracujesz tu od godziny 7 do 15. No więc jakby to wszystko razem połączyć, rzeczywiście masz rację, jest to trudne, ale jak widzisz efekty jednego i drugiego i masz świadomość, że połączyłeś te dwie trudne profesje, to jest mega satysfakcja i radość.
5: A co więcej, twój partner, tata waszego synka, również jest muzykiem.
6: Jest, właśnie. I tu się pogarsza nasza sytuacja. Właśnie przed anteną rozmawialiśmy o Błażeju, gdzie teraz jest. Bo ja akurat jestem świeżo po koncercie. Wczoraj zagrałam koncert, tak zwany support przed Natalią Schroeder na jej trasie. I dzisiaj wróciłam z tego Poznania. Wymieniliśmy się trochę z Błażejem, bo Błażej pojechał dalej. Ja wróciłam do domu, żeby przejąć właśnie synka. I przyjechałam do ciebie, więc no jest trudno.
5: No jest to logistyka.
6: Jest to wyższa logistyka, to jest bardzo wysoka logistyka. Zwłaszcza, że bardzo często też nasi rodzice są zaangażowani w opiekę, bo oczywiście mamy dwie nianie, świetne, ale no te dwie nianie rodzice. Dwie nianie rodzice. Aktualnie pożegnałam też dziadka, który przyjechał spod Elbląga, żeby zająć się Heniem tylko jedną dobę, więc wiesz. No,
5: spod Elbląga.
6: A jesteśmy w Warszawie, więc no, to są przejazdy, kombinacje, planowanie, trochę przerzucanie dziecka z rąk do rąk, ale na szczęście mamy też szczęście, że mamy tylko takie właśnie życzliwe ręce wokół siebie.
5: No, zdarzało się tak, że ktoś z opieki się wysypał, nie przyjechał, nie dojechał i Haniu pojechał, wsiadł w busa, poznał już życie w trasie i pojechał z wami na koniec.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.

0: koncert?
1: Może nie kraczmy, okej?
0: Okej, czyli nie kraczmy.
1: Jeździł ze mną, rzeczywiście jeździł ze mną kilkukrotnie, był Henio ze mną gdzieś tam na jakichś koncertach, ale był malutki, więc wtedy to po prostu wynikało z tego, że musiałam go mieć blisko siebie, w cudzysłowie.
0: A jak twoje doświadczenia związane z muzyką wpływają na wychowywanie dziecka?
1: Moje doświadczenia z muzyką.
0: No, wprowadzasz na przykład Henię w świat muzyki?
1: Jasne, że tak. U nas w ogóle muzyka cały czas brzmi. U nas w ogóle jakby nie ma ciszy. Chociaż też doceniam ciszę, bo czasami jestem przebodźcowana i widzę też, że Henia jest przebodźcowana, bo chodzi do przedszkola, wiadomo jak to jest w przedszkolu. Ale jakby to, czego my słuchamy jako rodzice, słucha też nasze dziecko. A nie ukrywam, że nie słuchamy złej muzyki, słuchamy wartościowej muzyki i cieszę się, że naszemu dziecku ta muzyka się podoba. Aktualnie wybrzmiewa u nas Natalia. I właśnie dzisiaj już tak śmialiśmy się z Henią, znaczy Henio się śmiał, ja to tak niekoniecznie, że no wiesz, mamo, te twoje piosenki to są takie... To nie są fajne piosenki. Najlepsze są piosenki Natalii.
0: O, szczerość dziecka.
1: Ale wiesz co? Okej. Ma w ogóle wolność wyboru.
0: No dobra, ale zanim Natalia się pojawiła, to był recenzentem twoich piosenek?
1: Nie nazwałabym tego tak dokładnie, że jakby oceniał je, ale wydaje mi się, że mogę wnioskować, że mu się nawet podobają, skoro je śpiewa. Mhm. Podśpiewuje. Pamięta teksty, pamięta idealnie melodię, więc wydaje mi się, że nie są wcale takie najgorsze te moje piosenki.
0: Ale też widzę, no znam ciebie i Błażeja i nie tylko muzyka, ale również Henio jest wprowadzany w świat sportu.
1: No jasne.
0: Przyszły hokeista rośnie.
1: Hokeista, a teraz piłkarz też jeszcze od długiego czasu.
0: Ja wiem, że jeszcze mieszkacie w Polsce, ale za chwilę będą Stany.
1: No jasne. To jest, wiesz, to wisi w powietrzu i ja mam nadzieję, że się ziści, a no wiadomo, muzyk, wiadomo jak zarabia. Raz lepiej, różnie. Raz gorzej, różnie. A no jakby tutaj się udało rzeczywiście dostać się do NHL, no to już wtedy jest świat i ludzie i już będziemy na emeryturze po prostu. Ale widzę, że Henio bardzo dużo czerpie od nas. Widzę, że inspiruje się. No tatą na początku, pamiętam, początki w ogóle zabawy z muzyką, to bębny w ogóle królowały. I to właśnie dzięki Błażejowi. Widział, słyszał. Później pojawił się ten hokej, czyli kolejna inspiracja.
0: Ze śpiewem też nie ma. Synoś taty.
1: Synoś taty, no.
0: Sorry, tak. Martyno.
1: No ja wiesz co, ja zostałam już dawno okrzyknięta złym policjantem w tej rodzinie.
0: Okej.
1: Więc no jakby się na to już inaczej, z tym się pogodziłam. No ale to musi tak trochę być.
0: Ale podobno przychodzą takie zmiany, że najpierw jest ten jeden rodzic, tak? Jest.
1: Okay. Zobaczmy, jak to będzie, ale wiesz, to jest potrzebne, żeby jednak to wypośrodkować.
0: Henio rysuje teraz, a talent plastyczny po kim ma?
1: Wiesz, że dosyć niedawno się dowiedziałam, widziałam na własnej oczy, że Błażej ma talent plastyczny. Naprawdę. Błażej. To jest człowiek renesansu.
0: Błażej się okazuje, że tutaj
1: on w ogóle przebudowuje, tak, on przebudowuje nasze piece kaflowe. Ostatnio mieliśmy taką jakąś awarię małą, więc to, później talent plastyczny, muzyczny to już nie wspomnę. I widzę, że tu chyba tak, tu dużo po tacie jest.
0: Wspomniałaś o dziadku, który przyjechał specjalnie z Elbląga, żeby opiekować się Heniem. Zastanawiam się, czy istnieją jakieś tradycje rodzinne związane z muzyką, które pielęgnujesz?
1: Na pewno muzykowanie, tak. Na pewno muzykowanie przy okazji świąt to u nas się dzieje. W zeszłym roku spędzaliśmy święta u moich rodziców pod Turniem.
0: Śpiewacie kolędy?
1: No jasne. Śpiewamy kolędy. Tata gra na gitarze.
0: Ty jesteś spod Torunia?
1: No nie, ja jestem Warmiaczką.
0: Warmiaczką,
1: taką
0: okay.
1: Z czystej krwi w ogóle, wiesz. Czystej. Ale życie tak się potoczyło, że z rodzicami znaleźliśmy się w pewnym momencie naszego życia pod Toruniem też.
0: Okej. Okay. Czyli jesteśmy prawie sąsiadami, bo ja pochodzę z Inowrocławia.
1: No właśnie, no.
0: Pod
1: tak.
0: Toruniem też.
1: Tak
0: trochę
1: właśnie.
0: Pod Toruniem, trochę.
1: Tylko, że to moje pod Toruniem jest trochę bliżej Torunia, a twoje jest trochę dalej, ale nadal jesteśmy w Kujawsko-Pomorskie.
0: Tak. Mhm.
1: Oboje. No to czyli widzisz, czyli jeszcze mamy kolejną wspólną rzecz.
0: I śpiewacie kolędy, super.
1: Śpiewamy kolędy. Ostatnio śpiewaliśmy kolędy i graliśmy kolędy. Tak jak wspomniałam, tata grał na gitarze. I coś śmieszne w ogóle. Wszystkich nazwisk. Znaczy, na początku zaczęło się od mojego taty. W dzień Wigilii, jak już zaczęliśmy te kolędy grać, coś po prostu widzę, że tata się jakoś dziwnie czuje, coś jest nie tak. No i nagle się pojawiła gorączka, 39 stopni i wiesz, tak ojej. Każdy po kolei odpadał i okazało się, że wszyscy mieli COVID, więc...
0: Domino poszło.
1: No, poszło. Ale co zagraliśmy, to nasze. Błażej rozstawił taki

0: mały zestaw perkusyjny. Henio też miał swój mini zestaw.
1: No wiadomo.
0: No ja miałam takie tam delikatne jakieś też perkusyjne instrumenty, ale śpiewałam głównie. I wszyscy bardzo dobrze się bawiliśmy do momentu właśnie tej diagnozy. W każdym razie tak, u mnie w ogóle zawsze w domu była muzyka, zawsze, zawsze, zawsze.
1: No bo my jesteśmy z takiego rocznika, że no zawód muzyka to był traktowany jako taki dodatek, nie? Że fajnie, fajnie, że śpiewasz, grasz, ale idź na jakieś studia, żebyś miała zawód, prawda? A dzisiaj jest nieco inaczej. No, Henio ma styczność z muzyką od dziecka,
0: tak.
1: Więc naturalne było, że wszedł do kanciapy Błażeja i zaczął grać na bębnach, ale czy jako już rodzic miałaś taką myśl, o Boże, tylko nie to?
0: No trochę tak. Czyli chyba przenoszę te, wiesz, te wzorce z przeszłości.
1: To dobrze, że Błażej jeszcze ma hokej jako pasję.
0: No właśnie,
1: przenosi.
0: Dobrze. No, tylko chociaż wiesz, no, nie wiem, czy tam jakąś jeszcze karierę w tym hokeju zrobi. Ważne, że mu się to podoba i że się bawi, ale trochę też tak mam z tyłu głowy i miałam takie myśli, nadal w sumie je mam, są takie malutkie, ale żeby jednak mieć alternatywę. Znaczy ja... Trochę właśnie widzisz, jestem podzielona, bo chciałabym móc powiedzieć, że nie, skupię się tylko na tym, w ogóle rób tylko to, ale wiem, jak bardzo też to się w mojej karierze, w cudzysłowie, zmieniało. Ile razy byłam w takim bardzo niepewnym momencie życia, choćby pandemia, no już naprawdę nie chcę do tego wracać, ale sam wiesz. I to są takie elementy, gdzie mając być może inny zawód, dodatkowy jeszcze, mimo że jestem wykształconą muzykiem i to jest mój zawód, ale może jeszcze jakąś dodatkową alternatywę, czułabym się trochę pewnie i pewnie, i być może, że ta sytuacja by mnie tak nie potargała i w ogóle, wiesz, nie... I nas. Dlatego myślę trochę w kontekście swojego dziecka o tym, żeby jednak to było...
1: No, ja myślę, że też, wiesz, ten instynkt macierzyński, matka po
0: oczywiście.
1: Prostu, wiesz,
0: lwica
1: która,
0: tak.
1: która będzie za wszelką cenę dbała o to, żeby było jak najlepiej. Wiadomo, że tym wyznacznikiem jest przede wszystkim to, żeby dziecko było szczęśliwe, no ale mając w głowie i za sobą doświadczenia różne, no to wiadomo, że ja jako młody rodzic na tę chwilę nie chciałbym, żeby mój syn był muzykiem. Bo to jest bardzo trudny zawód, to jest tak kręta droga, że to jest wieczny labirynt.
0: No właśnie, właśnie. I to
1: nie jest prosta droga, tylko labirynt.
0: Oczywiście.
1: Cały czas musisz szukać wyjścia.
0: Oczywiście, a muzycy z natury są wrażliwymi ludźmi i to jeszcze bardziej nas, te labirynty i ta niepewność, jeszcze bardziej nas, wiesz, może, no tak jak mówiłam, potargać. W ogóle lubię to słowo ostatnio. Zresztą w jednej z moich piosenek ona jest i jakoś się tak z nim też tak.
1: Potarga nad Julii dziś z nami.
0: No, trochę tak. Ale wychodzę na prostą. Wiesz co, więc nie, przyjmijmy sobie piątkę a propos tego.
1: No tak.
0: Niech nasze dzieci zajmują się muzyką w sensie hobbystycznie w pierwszej kolejności. Mhm. Niech rzeczywiście czerpią z tego jak najwięcej korzyści, bo rzeczywiście muzyka ma mega wpływ na rozwój mózgu i na wiele jeszcze innych dziedzin, ale obszarów, ale niech to będzie właśnie zabawa.
1: No właśnie, głównie. Żeby taką budować wrażliwość u Henia, posłałabyś go do szkoły muzycznej?
0: No właśnie, bardzo bym chciała, żeby jednak poszedł do szkoły muzycznej.
1: No właśnie.
0: Mamy fajną szkołę w okolicy naszego miejsca zamieszkania. Moi znajomi mają też tam swoje dzieci, są bardzo zadowoleni i chciałabym, bo ja tej możliwości nie miałam. Ja mieszkałam, właśnie pochodzę z małego miasta, z Podolsztyna. Wiesz, najbliższa szkoła muzyczna była właśnie w Olsztynie i to się wiązało z tym, że musiałabym codziennie dojeżdżać po około 60 kilometrów z tego miejsca.
1: No i dużo.
0: Więc dla dziecka takiego, wiesz, pierwsza klasa, druga klasa, w ogóle z podstawówki dziecka, to jest, no zresztą... Moi rodzice się po prostu bali. A może mój tata też i moja mama nie chcieli do końca. Nie wiem.
1: No,
0: nigdy mi na to
1: wiadomo,
0: pytanie nie
1: tak?
0: odpowiedzieli. W każdym razie ja bym chciała dać tę możliwość Heniowi, żeby spróbował i żeby przede wszystkim dotknął tej muzyki też od tej strony takiej technicznej. Żeby
1: tak.
0: nauczy się nut, żeby wiedział, jak to przeczytać. Żeby potrafił sobie zagrać coś, jakieś proste melody.
1: Bo to jest język, którego nie każdy może się nauczyć.
0: No więc właśnie. Więc właśnie.
1: To jest dla wybrańców.
0: To jest dla wybrańców. I być może, że właśnie to zaskoczy i będzie chciał. I słyszałam też taką teorię, że na początku trochę na siłę trzeba. Trochę. Bo wiadomo, że dziecko szybko się zniechęca, tak?
1: No
0: dlatego
1: i tak.
0: musimy my jako rodzice trochę nad tym trzymać rękę, ale niech, tak, pójdzie na pewno do szkoły.
1: Mnie jak rodzice zapisali do szkoły muzycznej na skrzypce, to ja strasznie beczałem.
0: No,
1: ja byłem załamany.
0: No właśnie.
1: A później, gdy kończyłem tę szkołę muzyczną, to znowu płakałem, że już się
0: kończy.
1: Że
0: już koniec.
1: No właśnie. Ale cieszę się, że grałem na tym.

0: instrumencie, który no, był narzędziem zbrodni w rękach dziecka. Sąsiedzi nie mieli łatwo. Tak. Po pewnie kilku miesiącach dopiero trafiłem w ten pierwszy dobry dźwięk. Ale jednak to było mega wyzwanie i coś pięknego. Trochę tam wspomnieliśmy o pandemii. Wiadomo, to był trudny czas. Dzisiaj jesteś w pięknym rozkwicie swojej kariery. Mocno ci kibicuję. Pojawiają się nowe single. Grasz jako support przed bardzo znaną, popularną artystką i myślę, że tymi małymi krokami, ja wiesz doskonale, że lepiej sobie dreptać powolutku, żeby dojść do jakiegoś miejsca, albo jak kiedyś mówił świętej pamięci Ryszard Moczadło, menadżer Anny Jantar, lepiej karmić się małymi łyżeczkami, niż się utopić w garze zupy. I dziś dzieje się, i bardzo dobrze, że się dzieje, ale jak radzisz sobie z czasem? Jak znajdujesz równowagę między koncertami, próbami i czasem spędzonym z rodziną?
1: No widzisz, ten czas na próbach spędzam też po części z rodziną, bo tak jak wspomnieliśmy, Błażej też ze mną jakby jest w zespole, tworzy ten zespół, także razem wspólnie spędzamy czas.
0: A czy to nie jest tak, że kobiety są lepiej zorganizowane od facetów?
1: No właśnie ostatnio tak coraz częściej do tego dochodzę, że tak jest.
0: Chyba tak, prawda?
1: Ale ja nie, wiesz, ja nikomu tu nie chcę odbierać jakby, ani jakby ubliżać.
0: Ale nie, no facet.
1: Ale tak jest, no jest. Tak, no jak ja czegoś nie zaplanuję i czegoś nie dopilnuję, to niestety, no, się to nie wydarzy. No, więc tak. Więc tak.
0: Tak. No jeśli tak. To słucha moja żona, to tak, zgadzam się.
1: No tak właśnie, jest. No tak jest. Wiesz co, kurczę, tak właśnie teraz ostatnio sobie analizowałam, bo ja bardzo teraz ten czas przeżywam, bo tak jak powiedziałeś, że to jest taki trochę pik, który chcę jak najlepiej wykorzystać.
0: No jasne.
1: I nie to, że chcę się tym, wiesz, nachapać, tylko po prostu chcę wykorzystać każdą możliwość, porozmawiać z ludźmi, z których spotykam na swojej ścieżce. I po takim świetnym, udanym koncercie, po jakichś fajnych rozmowach, wracam do hotelu, czy też wracam do domu, emocje schodzą, opada ta adrenalina i ciężko mi jest, wiesz, jakby znowu wbić się w buty mamy.
0: Bo takie dwa różne światy,
1: ojejku,
0: prawda?
1: Jest tak. I to mnie ostatnio tak widziałam, że troszeczkę...
0: Raz w dresach, raz w sukience balowej.
1: No. Najgorzej jest, jak się jest za długo w tych dresach, wtedy ciężko wejść w tą sukienkę balową, wiesz. I na odwrót, nie? I na odwrót. Tak. Także to jest trudne. To jest trudne, ale z drugiej strony cieszę się, że mogę tak wiele barw w ogóle mieć w swoim życiu i tak wiele smaków i zapachów. Więc to mnie, no, myślę, że jestem na fajnej pozycji i wszystkim ludziom w ogóle życzę czegoś takiego, żeby mogli właśnie sobie tak posmakować różnych rzeczy, żeby nie być zamkniętym tylko w domu.
0: Tak? Żeby nie powiedzieć sobie, że jest monotonnie, no bo nie ma tu monotonii.
1: Bo to też, widzisz, to też jest i za dużo jest źle i wiesz.
0: No ten stały schemat każdego dnia, gdy on się tak powtarza przez lata, no to i tak wpadanie w taką rutynę. No, na pewno nie dla kogoś, kto ma duszę artystyczną, to jest za trudne.
1: O, nie.
0: A jakie wartości według ciebie muzyka może dać Heniowi?
1: Jeżeli bierzemy pod uwagę muzykę jako takie kombo, czyli właśnie to, o czym mówiliśmy, szkoła muzyczna, czy koncert, czy w ogóle słuchanie muzyki, no to na przykład, jeżeli chodzi o szkołę muzyczną, no to dyscyplina. To znaczy wartości, no, w sensie jakby... takie oddanie, zaangażowanie, taka prawdziwość, o może systematyczność, to. Jeżeli chodzi o w ogóle o muzykę, no to ja w ogóle jakby słuchanie muzyki dla mnie jest równe z tym, że jakby przeżywam jakieś, wiesz, jakieś takie duchowe na poziomie duchowym różne, wiesz, różne emocje, więc to uduchowienie, to jest bardzo ważne też u człowieka, to żeby on był wrażliwy i był uduchowiony, żeby czuł piękno, żeby potrafił rozróżniać też tak, jakby też potrafił ocenić, bo ważne jest umieć, wiesz, jakby powiedzieć, że to jest fajne, to mi się podoba, a to jest niefajne. Więc myślę, że w ogóle uprawianie muzyki i słuchanie muzyki też tego uczy, że możemy, wiesz, możemy jakby, jesteśmy w stanie oceniać w ogóle to, czy nam się to podoba, czy nie. I to jest ważne, bo wtedy nie siedzimy tak jak takie myszy pod miotłą i zgadzamy się na wszystko, tylko po prostu mamy jakby swoje zdanie. I to są, mi się wydaje, że to są takie główne rzeczy, które jakby niesie ta muzyka ze sobą.
0: Myślisz, że ty

0: się zmieniłaś jako muzyk, jak zostałaś rodzicem? Zauważyłaś zmiany?
1: Jako muzyk?
0: No.
1: Czy jako muzyk właśnie, kurczę, nie wiem, właśnie, chyba tak samo bardzo mi zależy. Znaczy, może jeszcze bardziej ze względu na to, że mamy tego czasu mniej. O, to może tak, pod tym względem rzeczywiście, że po prostu wiem, że mam tego czasu mniej i muszę to w tym małym, w tej małej cząstce to wszystko zrobić teraz tu, więc pod tym względem, czyli że trochę szybciej coś robię, nie zostawiam czegoś na ostatni moment, że jeżeli ktoś mi coś obieca, że chce, że to zrobi, to ja to szybko chcę, wiesz, zweryfikować, szybko odhaczyć i lecimy dalej. O, to pod tym względem rzeczywiście jako muzyk się zmieniłam, że już nie myślę o tym jako takim długotrwałym, rozwlekłym procesie.
0: Nie ma czasu.
1: O takim romantycznym podejściu, to wiesz, nie ma czasu. Nie ma czasu po prostu, ale to też jest fajne, no. To też jest fajne.
0: A jakiej muzyki słuchacie wspólnie?
1: Czego słuchamy wspólnie?
0: Henio potrafi sam już wybrać te ulubione piosenki?
1: Tak, ogarnia Spotify. Ogarnia, zresztą on już...
0: A potrafi was zaskoczyć? Jakimś wyborem swoim?
1: Nie, ostatnio, tak jak wspominałam, to nie.
0: Okay.
1: Ostatnio jest monotematyczne, ale to są dobre piosenki, wiesz. Jakby to czego słucha ostatnio, to są bardzo dobre piosenki. To są piękne melodie, więc... Niech słucha.
0: O, piękne melodie.
1: Piękne melodie. I ja w ogóle jestem z tego teamu Piękne melodie.
0: Ja też.
1: No, uwielbiam, uwielbiam.
0: Piosenka zaczyna się od melodii. No,
1: oczywiście, że tak.
0: Tam mogą sobie grać, nie wiadomo jak, z szacunkiem dla każdego instrumentu.
1: Melodia jest bardzo ważna. No tak jak mówisz, to jest w ogóle prym, wiedzie w piosence. Więc ostatnimi czasy nas nie zaskakuje, ale też może to wynika też z tego, że miałam taką przygodę właśnie współpracy z Krzyśkiem Zalewskim. Też bardzo lubi Krzyśka słuchać. Więc uważam, że u nas w domu słucha się dobrej muzyki. W ogóle słucham dużo polskiej muzyki. Z lat 90. też. Ja w ogóle jestem fanką lat 90. I słuchamy też muzyki dziecięcej, ale tej takiej wartościowej. Na przykład, jeżeli mogę, nie wiem, coś tutaj zareklamować, czy niekoniecznie. Jest taka dziewczyna, kompozytorka, autorka tekstów, Anna Weber, która prowadzi coś takiego jak Pomelody i tam tego bardzo dużo słuchaliśmy. Bardzo dużo. Ostatnio słyszeliśmy Cezika też sporo,
0: no, tak.
1: Układ Słoneczny i w ogóle, ale wiesz co, to jest fajne, ja to włączałam wielko, nawet z teledyskiem dziecku, bo...
0: Życzę artystom popowym, żeby mieli takie wyświetlenie jak Cezik.
1: I turbo dużo, nie?
0: Tak.
1: Ale fajna treść tam idzie za tymi piosenkami i mądre rzeczy, więc to są takie w sumie u nas teraz gorące tematy muzyczne rzeczywiście.
0: A... Mi od razu się przypomina, bo faktycznie mój syn teraz też słucha tego, co głównie my słuchamy w domu, ale miał taką fazę na Mamy śpiewamy.
1: No właśnie, mam tak. Z Górki na Pazurki na przykład.
0: Jedzie męską.
1: Z Górki na Pazurki. No, tak, w ogóle to są... Anka jest niesamowitą dziewczyną. Ona tak, jest tak zdeterminowana, świetnym rodzicem. Zresztą my chyba rok temu czy dwa lata temu byliśmy wspólnie przypadkowo spotkaliśmy się w Zaiksie na nartach, tam w Domu Pracy Twórczej i z całą rodziną Ani i my, ja, Henio i Błażej. To są świetni rodzice, a ona przy tym w ogóle robi tak super piosenki
0: tak.
1: I to jest w ogóle zagrane wszystko to na prawdziwych instrumentach, nie komputer.
0: Tak. Byłem też na koncercie. Więc
1: no, my jeszcze
0: naprawdę
1: nie byliśmy na koncercie, ale to już teraz sobie obiecuję, że pójdziemy, jak będzie tylko wolna chwila. Także tak, Mamy śpiewamy też.
0: Czy zdarzały się takie momenty, że musiałaś zrezygnować z występów, prób na rzecz rodziny? I czy to jakoś wpłynęło na twoją karierę?
1: Wiesz co, teraz konkretnej daty nie pamiętam, ale na pewno tak było. Na pewno tak było przy okazji jakichś tutaj dolegliwości zdrowotnych. Czy wpłynęło? Nie, bo jeżeli nawet z czegoś zrezygnowałam, to były jakieś pewnie joby albo coś takiego. Znaczy nawet inaczej, być może że to był koncert, ale na szczęście ja się otaczam, współpracuję z takimi ludźmi, którzy totalnie rozumieją to, że jestem mamą i że zdarzają się takie sytuacje. Choćby sytuacja, jak się okazało, że jestem w ciąży i bardzo się bałam. Bardzo się bałam, że mówię, co ja teraz zrobię? W ogóle jak ja będę śpiewać? Że z brzuchem? Że w ogóle, przepraszam teraz za te głupie myśli, za te słowa samą siebie i w ogóle wszystkie mamy. Ale gdzieś tam z tyłu głowy, wiesz, poczułam tą, bo w ogóle poczułam presję też tego, że ja muszę cały czas grać, muszę być cały czas w ogóle w super formie, świetnie wyglądać, być szczupła i w ogóle, i teraz brzuch? Nie. Mówię, wyrzucą mnie. A zadziało się zupełnie inaczej. No po prostu mam takie szczęście, że mam przy sobie ludzi, którzy... Wiesz, no zresztą moja głupia myśl, co ja sobie myślałam, że w ciąży to jest co, coś złego? No ale gdzieś to tak, wiesz, no, zostało wykreowane.

0: Z jakiej strony też włączyła ci się taka odpowiedzialność, żeby tak, to się nie stało?
1: Tak, ale słuchaj, do 9 miesiąca byłam normalnie na scenie, wszystko się udało i...
0: No to
1: i
0: dziwić się, że Henio idzie w ślady muzyki.
1: No, no to właśnie tak, dlatego teraz już chyba się nie dziwię, ale, ale wiesz, mieliśmy na, w pewnym momencie, tak jak on się urodził, już taki był komunikatywny, że już potrafił powiedzieć parę słów. Bardzo często zasłaniał sobie uszy właśnie rękoma i jak na przykład ja śpiewałam, mówię, o Boże, coś jest nie tak. O nie. O nie. Że nie śpiewaj, nie śpiewaj. Ale to wynikało z tego, że po prostu jakąś tam wysoką wrażliwość mamy też tutaj. I...
0: No tak.
1: No więc...
0: Znam to też.
1: Też tak pewnie miałeś.
0: Moja żona przepięknie śpiewa, a czasem słyszymy po prostu, nie róbcie tego, nie śpiewaj.
1: No właśnie.
0: Tak. Ale gdy śpiewa Melody Gardo, to nie ma tego problemu. Mm-hmm. Więc no, bywa różnie. Mm-hmm. Czy są takie umiejętności, które zdobyłaś jako muzyk i... przekładają się na to, że na przykład jesteś lepszym rodzicem?
1: Ja w ogóle nie wiem, czy ja jestem dobrym rodzicem, to po pierwsze. W sensie, no chyba Henio jest zadowolony, że ma taką mamę, ale czy jestem... To znaczy, w ogóle nasza praca polega głównie na dobrej organizacji. Ja w momencie, kiedy jeszcze właśnie nas jest dwoje w domu pracujących na wyjeździe, to ta dobra organizacja musi być w ogóle na wysokim poziomie. Więc to trochę się łączy z byciem dobrym rodzicem, no bo organizacja, no to jest jakby też, wiesz, ta pierwsza rzecz, nie?
0: Tak.
1: Pierwsze, z czego to w ogóle wychodzi.
0: Z tego to nie wychodzi,
1: wiesz, tak. Bo musisz mieć wszystko totalnie zaplanowane, znaczy totalnie zaplanowane, no, powiedz mi o swoich planach, nie? Powiedział Bóg, nie? Ale jakby, czyli ta dobra organizacja, to myślę, że moja praca mnie tego nauczyła, właśnie dobrej organizacji, to się przekłada jednak trochę na wychowanie i na to, żebyśmy nie tracili czasu, żebyśmy właśnie wyciągali z tych małych chwil jak najwięcej, żeby jak najwięcej być ze sobą wspólnie, wiesz co, to, że w ogóle jestem muzykiem i kocham muzykę i jestem przy tym wrażliwym człowiekiem, to też myślę, że bardzo dobrze wpływa w sensie wiem, jak chcę wychowywać, jak bardzo chcę, żeby ta wrażliwość była u nas w domu, więc to też dało mi zawód muzyka i uprawianie muzyki. W naszym zawodzie jest też dużo zabawy, bo gdyby tego nie było, no to wiesz, o czym by to było.
0: Jasne.
1: Więc dzięki temu jestem wyluzowanym rodzicem. I mogę, i nie jestem tak zwanym, w cudzysłowie, ściśniejowaną mamą, bo naprawdę nie jestem. Nauczyłam się odpuszczać. I to jest też dobra relacja właśnie z dzieckiem. Oczywiście są granice, wiadomo, że musi być gdzieś tam granica między rodzicem a dzieckiem, ale nie mam tego takiego ciśnienia, że wiesz, teraz musimy iść tutaj, wymyć rączki, bo po prostu, wiesz, masz brudne i dramat będzie, chociaż nie, no dobra.
0: Dziecko brudne, dziecko szczęśliwe.
1: Ale wiesz, nie ma ciśnienia, tylko jest dużo zabawy.
0: Jasne.
1: Dużo zabawy, a to jest bardzo ważne.
0: A w drugą stronę, to, że jesteś rodzicem, inspiruje cię do muzykowania? Pisanie?
1: Tak, bo są takie dni, że chcę uciec i właśnie... Mówię szczerze.
0: Tylko szczerze.
1: O tym to jest, wiesz, ten twój podcast jest, żeby po prostu właśnie pokazać, jak to jest być rodzicem pracującym i muzykiem, więc...
0: Natalia Grosiak w ostatnim odcinku... bardzo szczerze opowiadała wszystkim. I wspólnie, i myślę, że każdy rodzic, który pojawił się w tym podcaście, potwierdził to, że są chwile cudowne, są chwile bardzo trudne.
1: Bardzo trudne. Tak.
0: I to, jeżeli ktoś mówi, że rodzicielstwo jest tak na 100% takie przepiękne, to kłamie.
1: No oczywiście, że tak. Oczywiście, wiesz,
0: to jest najtrudniejsza praca, jaką się wykonuje.
1: Jasne, że tak. Nie oszukujmy się, nie ma różowych, za przeproszeniem, bąków. No, po prostu.
0: I te trudne chwile też mogą być inspirujące.
1: Mogą, jak sobie z nimi dobrze poradzisz, jak w odpowiednim momencie też jakby, no nie zapędzisz się w ten kozi róg, nie wejdziesz w to wszystko za głęboko, bo to naprawdę jest cienka linia. Czasami, znaczy ja ze swojej perspektywy oczywiście mówię teraz, bo każdy pewnie ma inaczej, ale ja mówię tak, że jestem bardzo wrażliwa i bardzo szybko może mnie coś po prostu jakby, wiesz, zgnieść i mogę się poczuć zmęczona, ale też wielokrotnie mam ochotę po prostu wyjść z domu, uciec, wyjść, połazić tam, gdzie mieszkamy, po prostu pokrzyczeć w poduszkę, bo jest tego za dużo. Ja nie wiem, jakbym miała jeszcze drugie dziecko, nie wiem, może się spotkamy za kilka lat, może będę miała wtedy drugie, może będzie mi wtedy łatwiej, bo dwójka, słyszałam, że niby się bawią razem, ale też słyszałam ostatnio od kolegi gitarzysty wczoraj w zasadzie, że ma brata, który ma trójkę i mówi, guzik, prawda. One się tak tłuką, to jest jeszcze gorzej niż z jednym. Więc

0: więc tak, no są, jest właśnie dużo.
1: No ja mam dwóch starszych braci i w ogóle mnie nie interesowali pod względem wspólnej zabawy. Ja byłem już, ja chciałem swoje wszystko.
0: No ty chciałeś, a ciekawe, co twoi rodzice na to, w sensie jak oni się w tym, czy oni rzeczywiście...
1: No lekko nie mieli.
0: No widzisz,
1: szybko
0: no.
1: się z domu wyprowadziłem, szybko. Uh-huh. Wracałem do domu, mówię, mama, dostałem się do takiego zespołu, tam wylatuję na 2 miesiące do Brazylii. Gdzie? No musisz iść do szkoły powiedzieć, że ja tam trochę mnie nie będzie.
0: Ostro.
1: No, a miałem 18 lat.
0: No to już widzę, co tutaj, tak jak się ruszało na szyi, pewnie
1: jak
0: taka
1: żyłka. Jak wróciłem do domu po 2-miesięcznej trasie koncertowej, to moja mama była chuda jak patyk. Stres taki.
0: Widzisz?
1: No.
0: To jest właśnie rodzicielstwo.
1: A jeszcze byłam w takich czasach, że tam dzwoniło się, wiesz, z budki telefonicznej i wykonałem...
0: O ile ona w ogóle gdzieś była, nie?
1: Tak, więc tam może z 3 razy zadzwoniłem w tym czasie
0: nie,
1: do domu. No, także...
0: No właśnie ja się boję tego momentu. Właśnie wszyscy się tak śmieją. Zobaczysz, jak przyjdzie pierwsza dziewczyna do domu, do Henia. A ja tak się trochę śmieję, ale
1: no
0: wiesz, no nie wiem, jak zareaguje.
1: Będzie bardziej wyluzowane, ty czy...
0: Może
1: Błażej.
0: Mi się to zmieni, nie?
1: Ale może Błażejowi, tacie.
0: Się spodoba?
1: Nie, właśnie uruchomi się coś takiego, że no, ja zapraszam cię, tu porozmawiajmy, no. A kim są rodzice, a najlepiej podaj PESEL,
0: zobaczymy, to chyba nie, myślę, że ja tutaj tą pałeczkę będę jednak cały czas trzymać. Ale...
1: Ale chyba nie masz takiego wzorca idealnej kobiety dla twojego
0: syna. Absolutnie. Nie, bo ja sama, no nie chciałabym, sama nie chciałabym, żeby teściowa w ogóle mnie jakby w takich, wiesz, no. zamykała w takich rezerwach.
1: Myślałam, że będziesz blondynką. No trudno.
0: No,
1: to są takie przegięcia.
0: Są
1: nie,
0: że... przegięcia.
1: A ty jesteś tłuściutka?
0: A ja wtedy, dobrze, proszę pani, to ja schudnę. Nie, chyba nie będę. Nie będę taką.
1: Chociaż od razu mi się przypomina taka sytuacja. Jedna z wydawczyń, z którą miałem ostatnią audycję. Wspominaliśmy też jakiś czas i mówiła, że no miałem kiedyś takiego, to było dawno, dawno temu, miałem super chłopaka, ale wiesz co, on, i byłam szczuplutka, piękna byłam w ogóle mhm. wtedy. I on do mnie powiedział, no wszystko fajnie, ale mogło być troszeczkę przytyć.
0: O, no widzisz, czyli i tak źle, i tak niedobrze, no. Wiesz co, mam różne doświadczenia a propos tych właśnie takich rzeczy i może wyciągnę wnioski i właśnie tak sobie, wiesz, z góry obserwuję i pewnie będę jeszcze długo obserwowała różne tego typu sytuacje i wiem, czego nie mówić chyba, no. Nie, jakby dajmy tym dzieciom naszym prawo wyboru.
1: Tak.
0: Nie zamykajmy ich w naszych jakichś ambicjach, absolutnie. W ogóle nie róbmy tego, bo to jest najgorsze.
1: No ale czasem warto podpowiedzieć.
0: Ale tak, właśnie chodzi o to, żeby to dziecko miało możliwość, żeby... Inaczej, żeby chciało. Żeby chciało się zapytać nas.
1: O, właśnie.
0: To jest chyba clue w ogóle tego naszego rodzicielstwa.
1: To są chyba takie etapy, że dziecko jak jest małe, jest takie, przychodzi, przytuli się, da buziaka, później jest takie, że
0: trochę nie. Później to już w ogóle do szkoły lepiej. Mamo, zostań przy bramce, tam nie odprowadzaj mnie.
1: Później są takie etapy właśnie, nie będziesz mi mówiła, co mam robić. A później jest kolejny etap, że po tą poradę jednak przyjdzie, nie?
0: No właśnie. Tobie życzę i sobie życzę, żeby przyszło.
1: Żeby
0: wiesz, no są różne, życie różne scenariusze pisze i różnie to bywa. Żeby dziecko chciało przyjść, żeby przyszło i to wtedy będzie dla nas największa nagroda chyba.
1: Mam nadzieję, że nasze dzieci, jak będą już dorosłe, posłuchają sobie tego podcastu i takim jasno mówimy, że zawsze możecie do nas przyjść i porozmawiać. Choćby to był najtrudniejszy temat świata, to ta rozmowa zawsze pomoże.
0: Zawsze.
1: Po pierwsze, poczujesz ulgę, że pogadałaś.
0: Zdecydowanie tak.
1: A po drugie, nigdy nie wiesz, kto coś może ci doradzić. I samemu nie wpadniesz może na takie rozwiązanie.
0: No i jeszcze chyba nasza w tym rola, żeby w takiej sytuacji problematycznej nie oceniać. Że właśnie, że to my jesteśmy tą jednostką, do której to dziecko może się zwrócić bez takiej, bez sytuacji, że będzie po prostu oceniane, wysłuchane. To jest po prostu taka wartość rodzicielska. Jeżeli coś takiego jest, no to w ogóle ukłony.
1: Jaki jest plan Julii na najbliższe miesiące?
0: Nowy singiel. Nagrywamy teraz teledysk. Kolejny, czyli drugi, bo wcześniej jakby powierzyłam tę rolę innej osobie, ale teraz drugi raz ja sama wejdę w,

0: reżysera. I w ogóle tych około właśnie tych wszystkich takich produkcyjnych rzeczy. Bo oczywiście singiel już jest, jest nagrany, jest wyprodukowany, wszystko jest gotowe, tylko ten obrazek, więc ja się tym zajmę. To wyjdzie najprawdopodobniej, no nie wiem, czy to jeszcze w grudniu, bo tak trochę święta mogą to, wiesz jak to jest, no. Święta, będzie Last Christmas, zresztą już jest i nie wiem, czy to się po prostu przebije, a chciałabym, ale z drugiej strony teraz mam gorący moment, bo właśnie tak jak wspomnieliśmy...
1: Trzeba kłuć.
0: Więc chyba po prostu będziemy kłuć. No i najbliższy koncert taki mini koncert, czyli support przed Natalią, odbędzie się za tydzień w Warszawie 5 grudnia w Palladium. Wszystkich zapraszam.
1: Jeśli ktoś odpalił od razu podcast, to się o tym dowie. Jeśli ktoś trafi na ten podcast za 3 lata, to tak, taki koncert się odbył.
0: Odbył się, tak, to właśnie, taki koncert się odbył i pewnie... No, nieważne.
1: Jeśli nas teraz słuchacie i na przykład nie znacie Julii, możecie ją oczywiście znaleźć we wszelkich serwisach streamingowych, ale to jest tylko rozmowa albo aż i... Gdybyś miała przenieść do tego świata wyobraźni, teatru wyobraźni, jak opiszesz swoją muzykę po prostu słowami? No bo nie słuchamy w podcaście piosenek. Więc zapraszamy oczywiście na kanały, gdzie znajdziecie muzykę Julii. Ale gdybyś w kilku słowach miała opisać siebie jako Julii?
0: Romantyczna, melancholijna. Akurat mówię na przykładzie tych piosenek, które są... myślę, że momentami nieszczęśliwa, bo też... Dużo jest o tym w tych piosenkach, które do dziś zostały wydane. Tak, to są takie, to w zasadzie to są takie trzy. I jeszcze co mi się kojarzy, że to te piękne melodie, melodie, takie właśnie melancholijne.
1: Potwierdzam.
0: O, dziękuję.
1: Potwierdzam, więc mam nadzieję, że po tym naszym podcaście te algorytmy wzrosną po tych słowach.
0: No, życzę sobie tego. Jest to trudne w dzisiejszych czasach, bo jest bardzo dużo dobrej muzyki, bardzo dużo. I każdy chce jakiś tam sobie skrawek tego miejsca.
1: Każdy coś chce z tego tortu, tak.
0: Ale, no, ale to, jeżeli mam, wiesz, jakby mogę dużo zrobić, żeby to gdzieś tam... No, algorytmów nie oszukam, ale mogę po prostu organizować fajne koncerty i na przykład spotykać się z takimi fajnymi redaktorami jak ty i widzisz, powiedzieć dużo od siebie i zachęcić ludzi do tego, żeby rzeczywiście wpadli na moje streamingi tam.
1: Mama muzyk Martyna Pawłowska-Diuli była z nami w podcaście. Jestem muzykiem, jestem rodzicem. Dzięki.
0: Dziękuję bardzo.
2: Był to podcast Polskiego Radia Dzieciom.

rozszerzał oczu twych blask i coś zmieniło się w nas. Nie wiem, czy ja to wina, że wokół nas rośnie chuda, lato zamknięte już w butelkach jagód u wina.

much i w słońcu tańczący kurz i cień twój codziennie dłuższy, a drogę przesłania mgła, gdy z psem idziemy przez las błyszczący wilgocią luster.